0: Siatkarze wygrali z Niemcami, Polska w półfinale Mistrzostw Europy. Będą limity wynagrodzeń dla medyków. Mamy dziś Międzynarodowy Dzień Języków Migowych.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W Sofii biało-czerwoni wygrali z Niemcami 3-0. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
2: Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23. Natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny.
0: Rywalem w piątkowym półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn dziś o 16. Praca najwyżej na dwa etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy. Teraz propozycją zajmie się Sejm. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda mówi, że nie obawia się tego, by z powodu limitu zarobków medycy przechodzili do sektora prywatnego.
3: Dedykujemy to rozwiązanie.

0: stanowią element publicznego systemu ochrony zdrowia, gwarantuje nam to, że tak naprawdę ci lekarze, również pozostały personel objęty tymi regulacjami, w systemie pozostanie.
1: Ma być też więcej kontroli, by sprawdzić, czy nowe przepisy faktycznie są stosowane. Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy. Polskie myśliwce po raz kolejny przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, poinformowało Ministerstwo Obrony. Rosyjska maszyna leciała wczoraj nad Bałtykiem 40 km od polskiego wybrzeża. Trzeba zakończyć tę wojnę przed nadejściem zimy, powiedział prezydent Ukrainy. Mam nadzieję, że stanie się to z pomocą prezydenta USA Donalda Trumpa, dodał Wołodymyr Zełenski. Spotkał się z Trumpem w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dziś przemówienie wygłosi prezydent Karol Nawrocki. Dziś też obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. Na całym świecie jest ich kilkaset, a choć bywają do siebie podobne, nie można mówić o jednym uniwersalnym języku migowym, mówi pani Ania, tłumaczka polskiego języka migowego.
2: Generalnie każde państwo ma swój język, te języki różnią się. Oczywiście są podobieństwa, podobnie będziemy pływać, jeść, myć się. Do tego jest taki techniczny język międzynarodowy. Porównajmy go z esperanto modnym w dzisiejszych czasach. Tak, no każdy głuchy żyje w swoim świecie.
1: Dzisiejsze święto to część Międzynarodowego Tygodnia Głuchych, który w zmieniającej się formie obchodzony jest od lat 50.
3: A co w regionie?
4: Motocyklowa grupa z Konina uruchomiła na stronie zrzutka.pl zbiórkę funduszu pod hasłem Dajmy w łapę, aby wesprzeć Stowarzyszenie Wioskową. Celem akcji jest zebranie środków na przetrwanie jesieni i nadchodzącej zimy przez podopiecznych tej organizacji z Kramska, czyli Bezpańskie Zwierzaki. Organizatorzy apelują o nawet najmniejsze wpłaty, podkreślając, że o powodzeniu inicjatywy decyduje powszechna mobilizacja i liczba zaangażowanych osób. Stowarzyszenie Wioskową to wyjątkowe miejsce tworzone przez pasjonatów działających w zgodzie z naturą i w poszanowaniu życia każdego stworzenia. Obecnie dają oni bezpieczne schronienie dla ponad 100 zwierząt, w tym psów, kotów, koni, kóz, owiec, królików, danieli oraz drobiu. Zdecydowana większość ich podopiecznych trafiła pod opiekę azylu po dramatycznych przejściach. Zebrane pieniądze pomogą w codziennym utrzymaniu oraz wyżywieniu zwierząt. To także wsparcie dla wolontariuszy, którzy każdego dnia poświęcają swój czas i serce dla ratowania najsłabszych. Dodatkowe informacje o działalności organizacji można znaleźć na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Wioskowym i w serwisie Facebook. Poznaliśmy laureatów oraz osoby wyróżnione w 46. edycji ogólnopolskiego konkursu poetyckiego Milowy Słup w Koninie. Do grona docenionych twórców należą Cezary Bosacki z Bydgoszczy, Wioletta Jaworska z Budzisławia Kościelnego, Katarzyna Kadyjewska z Rzeszowa, Irena Wanda Niedzielko z Zalasowej, Magdalena Połczyńska z Czerwonaka, Mateusz Szuba z Redy oraz Andrzej Zychla z Sieniawy Żarskiej. Głównym organizatorem wydarzenia jest Biblioteka Publiczna imienia Zofii Orbanowskiej w Koninie przy współpracy z władzami miasta, a całość odbywa się pod patronatem prezydenta Konina. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na 24 października. Gala będzie jednym z kluczowych elementów programu 5. Konińskiej Jesieni Poetyckiej. Dodajmy, że nazwiska, które podali organizatorzy, to na razie tylko przypadkowa kolejność. O tym, kto zwyciężył, a kto dostał wyróżnienie, przekonamy się bowiem dopiero podczas wręczenia nagród.
3: Konin FM. Pogoda.
1: Przeważnie pochmurno, choć z delikatnymi przejaśnieniami. Na zachodzie ma być najładniej i właśnie tam nie powinno padać. W pozostałej części kraju przelotny deszcz. Na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 19 na zachodzie kraju.
5: Konin FM.

0: Co w regionie?
1: Prezydent Konina Piotr Korytkowski podpisał umowę na realizację proekologicznego projektu OZE. Przetarg wygrała spółka z Radziwiłłowa, a wartość podpisanej umowy opiewana ponad 16 400 000 zł. Całkowity koszt całej inwestycji przekracza 17 800 000. Większość tej kwoty, stanowiąca aż 70% kosztów kwalifikowanych, pokryje unijne dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski w ramach Sprawiedliwej Transformacji. Projekt zakłada montaż 470 instalacji odnawialnych źródeł energii na prywatnych domach mieszkańców miasta. Zaplanowano wykonanie 201 instalacji fotowoltaicznych, 157 magazynów energii elektrycznej, 98 powietrznych pomp ciepła oraz 14 pomp z wymiennikiem gruntowym. Ekologiczne urządzenia pokryją zapotrzebowanie gospodarstw na prąd, ogrzewanie i ciepłą wodę. Inwestycja znacząco obniży domowe rachunki oraz poprawi jakość powietrza. Zgodnie z zapisami kontraktu, montaż wszystkich urządzeń i odbiór końcowy prac mają nastąpić w ciągu 6 miesięcy, najpóźniej do drugiej połowy marca 2027 roku. Wielkopolski Urząd Wojewódzki opublikował instrukcje dotyczące postępowania na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Trzystopniowa skala alertów obejmuje stan czujności, gotowości oraz bezpośredni alarm. Pierwsze dwa stopnie wiążą się z prowadzeniem ataków na terytorium Ukrainy oraz obecnością polskiego lotnictwa w przestrzeni powietrznej. Wymagają one uważnego śledzenia komunikatów i przygotowania na ewentualny sygnał ostrzegawczy. Najwyższy poziom, czyli bezpośredni alarm, oznacza natychmiastową konieczność podjęcia działań ochronnych ze względu na ryzyko dla Polski. Sygnał alarmowy to modulowany dźwięk syreny trwający dokładnie 3 minuty. W przypadku jego usłyszenia osoby przebywające w budynkach powinny skierować się do schronu, piwnicy, garażu podziemnego lub pomieszczenia bez okien oddzielonego dwiema ścianami, poruszając się wyłącznie schodami. Znajdujący się na zewnątrz muszą jak najszybciej odszukać ukrycie, tunele lub przejście podziemne, w czym pomocna jest aplikacja gdziesieukryć.pl. Służby apelują również, aby jeszcze przed ewentualnym zagrożeniem ustalić się z rodziną plan działania oraz zapoznać się ze specjalnym poradnikiem bezpieczeństwa. Jednocześnie Urząd Wojewódzki uspokaja Wielkopolan i podkreśla, że to wszystko działania prewencyjne. Jednak każdy z koninian powinien wiedzieć, jak należy zareagować w razie prawdziwego zdarzenia.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Około 1500 pozycji pozostanie na liście bezpłatnych leków dla osób po 65 roku życia. Ministerstwo Zdrowia po negocjacjach z 11 firmami farmaceutycznymi zdecydowało o utrzymaniu większości preparatów. Rozmowy według Rzeczpospolitej przyniosły około 400 milionów złotych oszczędności. Część producentów obniżyła ceny do poziomu najtańszych odpowiedników. Jednak, jak informuje Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, z programu znikną ostatecznie 4 produkty. Jednocześnie NFZ podkreśla, że substancje czynne nadal będą dostępne w innych preparatach. 3 pierwsze leki mają niewielki udział w rynku. 4. stosowany jest m.in. przy migotaniu przedsionków i w zapobieganiu powikłaniom zakrzepowo-zatorowym. Wprowadzono też procedurę oceny kosztów. Jest uruchamiana, gdy dobowa dawka leku kosztuje ponad 150% ceny odpowiednika. Nie oznacza to jednak automatycznego usunięcia droższego preparatu. Ministerstwo razem z NFZ-em sprawdza również możliwości dostaw tańszych zamienników. Jeśli lek przestanie być bezpłatny, farmaceuta może wydać pacjentowi refundowany zamiennik bez konieczności ponownej wizyty u lekarza, wyjaśnia Wielkopolski Oddział NFZ-u. W starostwie powiatowym w Słupcy odbyło się robocze spotkanie lokalnych koordynatorów w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Dzieciństwo bez przemocy, organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym celem narady było zaplanowanie wspólnym wysiłkiem różnorodnych akcji profilaktycznych na terenie całego powiatu słupeckiego. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele wielu instytucji, w tym ośrodków pomocy społecznej, placówek kultury, sportu, bibliotek, szkół, powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz domów dziecka. Przedsięwzięcie potrwa od 5 października do 19 listopada. Na zakończenie akcji budynki w regionie zostaną podświetlone na czerwono w geście solidarności. Wszystkie planowane działania mają na celu stworzenie skutecznej sieci bezpieczeństwa wokół najmłodszych mieszkańców. Szczegółowe informacje o sposobach włączenia się w ten projekt oraz możliwościach zgłaszania własnych inicjatyw są dostępne na oficjalnej stronie internetowej dzieciństwobezprzemocy.pl. W takie działania w regionie mogą włączyć się także osoby fizyczne. Przemoc nie zawsze zostawia siniaki, wyjaśnia wielkopolska policja. Może mieć także postać krzyku, ciągłego krytykowania, poniżania czy ignorowania emocji dziecka. Caritas diecezji włocławskiej prowadzi nabór do wolontariatu misyjnego, dając szansę na udział w zagranicznych wyjazdach i niesieniu pomocy potrzebującym. Ofertę skierowano do osób pełnoletnich, które ukończą 18 lat przed zakończeniem rekrutacji. Od kandydatów wymaga się również otwartości do działania oraz znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. Udział w projekcie to okazja do nawiązania nowych znajomości z ludźmi z pasją, przeżycia niezapomnianej przygody oraz realnej zmiany świata i swojego życia, wyjaśnia biuro Caritas w Koninie przy parafii świętego Maksymiliana. Osoby zainteresowane dołączeniem do zespołu proszone są o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail wolontariat@caritas.włocławek.pl. Wiadomość musi zawierać komplet wymaganych dokumentów, w tym podanie, życiorys, list motywacyjny, zdjęcie dowodowe i zaświadczenie lekarskie. Dodatkowe informacje oraz szczegóły rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej i profilu społecznościowym włocławskiej Caritas oraz w biurze Caritas Konin. Policjanci z konińskiej drogówki zatrzymali na autostradzie A2 40-letniego obywatela Rumunii, który złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna kierujący Fordem Transitem został skontrolowany w rejonie miejsca obsługi podróżnych Osiecza. Funkcjonariusze natychmiast odholowali samochód na parking, a samego kierowcę osadzili w areszcie. Sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym i znalazła swój finał już kolejnego dnia. Wymiar sprawiedliwości ukarał 40-latka grzywną w wysokości 4000 zł oraz nakazał mu wpłatę 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjalnej. Sąd nałożył na mężczyznę również obowiązek pokrycia kosztów postępowania i wydał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na kolejne 10 lat. Służby przypominają, że wydane orzeczenia sądowe są bezwzględnym obowiązkiem, a nie sugestią. Trzeba ich przestrzegać. Nie wsiadać za kierownicę oznacza nie wsiadać i nie ma tu żadnej możliwości dyskusji.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

osób nadal wyrzuca odpady w lesie. Są wśród nich meble, opony, części samochodowe, plastiki i odpady bytowe. Najwięcej jest śmieci wielkogabarytowych. Skala problemu na szczęście stopniowo maleje. Dekadę temu nadleśnictwo Konin zebrało prawie 240 metrów sześciennych odpadów, a w tym roku 133. Mimo spadku ilości, koszty sprzątania są podobne. Teraz z naszych publicznych pieniędzy wydaliśmy na to 47 tysięcy złotych. Dzikie wysypiska zagrażają środowisku i bezpieczeństwu. Mogą powodować pożary oraz ranić zwierzęta. Nadleśnictwo reaguje na zgłoszenia, wykorzystuje fotopułapki i drona. Za nielegalny wywóz śmieci grozi od 500 do 5 tysięcy złotych. Przy szkodach w środowisku lub przy zranieniu zwierzęcia sprawa może trafić do sądu. Przypomnijmy, że w samym tylko Koninie mamy dwa punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jeden przy spalarni odpadów MZGOK w nowej części miasta, a drugi w Starym Koninie przy PGK IM. Takie odpady zamiast do lasu można za darmo oddawać do pszczoków w każdej gminie. Mieszkańcy gminy Kłodawa w wieku 60+ mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach survivalowo-ratowniczych. Praktyczne zajęcia w terenie odbędą się w niedzielę 25 października na terenie lasu w Korzeczniku. Inicjatywa jest skierowana do seniorów i ma na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa oraz pewności siebie podczas codziennych spacerów. Szkolenie obejmie naukę podstawowych umiejętności przetrwania oraz udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy dowiedzą się, jak zachować się po zgubieniu się w lesie, w jaki sposób łatwo wyznaczyć strony świata w terenie oraz jak prawidłowo nadawać sygnały alarmowe. Wszystkie zagadnienia będą przekazywane w spokojnej, przystępnej i bezstresowej atmosferze przez doświadczonych prowadzących. Za realizację projektu odpowiada Koło Gospodyń Wiejskich w Korzeczniku. Przedsięwzięcie odbędzie się dzięki dofinansowaniu z programu Działaj Lokalnie w ramach ścieżki Bezpieczna Polska. Udział w wydarzeniu jest całkowicie darmowy, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Podobne działania mają być realizowane także w innych gminach regionu.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Nastolatek zatrzymany przez służby miał planować zamach. Co z bazami USA w Polsce? Rząd i prezydent zapewniają o współpracy. Jesień się rozpoczyna, ale w prognozach powrót lata.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Marcin Krzemiński. To nie był odosobniony przypadek. Tak szef resortu spraw wewnętrznych i administracji mówi o 17-latku zatrzymanym przez ABW, który miał planować zamach terrorystyczny. Jego celem miały być szkoła i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe, mówi minister Marcin Kierwiński.
2: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
1: Nastolatek z Siemianowic Śląskich fascynował się nazistowską ideologią. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Za przestępstwo przygotowania do zabójstwa wielu osób grozi mu do 15 lat więzienia. Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Został też przeszukany jeden z domów w mieście. To w związku z nowym śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa. No ale prokuratura zastrzega, że zatrzymanie kobiety było okolicznością poboczną. 47-letnia kobieta miała kierować wcześniej groźby karalne wobec ojca zamordowanej dziewczyny i jego pełnomocników. Rząd za podwyższeniem akcyzy na alkohol. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która podwyższa stawki akcyzy na destylaty, piwo, wino i napoje fermentowane. Zysk z podniesienia podatku ma zasilić budżet NFZ-u.
3: Proszę nie ulegać żadnemu lobbyingowi w tej sprawie. Nawet jeśli ktoś przyjdzie i zaoferuje 200 tysięcy dolarów za spotkanie, proszę ich nie słuchać. Także, panie prezydencie, jeszcze raz przypominam, na zdrowie te pieniądze.
1: Mówi premier, nawiązując do ostatnich dementowanych przez prezydenta doniesień medialnych i do faktu, że to już drugie podejście rządu do podniesienia akcyzy, bo poprzedni projekt został zawetowany przez prezydenta. Rząd i prezydent zapewniają za to, że mówią jednym głosem w sprawie zapewnienia stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Podczas sesji ONZ w Nowym Jorku zarówno Karol Nawrocki, jak i obecny w Ameryce wicepremier Radosław Sikorski rozmawiają ze stroną amerykańską o jak najszybszym podjęciu decyzji w tej sprawie.
4: W tej sprawie Polska działa jak jeden mąż.
5: Tutaj, jak powiedziałem na samym początku, reprezentujemy, drodzy państwo, jedną Polskę.
1: Dziś z sekretarzem obrony Pitem Hegsetem miał się spotkać polski minister obrony. Wizyta jednak została przełożona na inny termin. Dziś pierwszy dzień astronomicznej jesieni. W tym roku zbiega się z kalendarzową. W nocy Ziemia przekroczyła punkt równonocy jesiennej, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze. No i najbliższe dni będą typowo jesienne, na ogół chłodne i deszczowe, ale w niedzielę ma nastąpić przełom. Więcej słońca.
6: W przyszłym tygodniu w zachodniej części kraju ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni, ale to jest taki scenariusz już bardzo optymistyczny.
1: Przyznaje Przemysław Makrewicz z IMGW. Według długoterminowych eksperymentalnych prognoz średnia temperatura tej jesieni ma być wyższa niż wieloletnia norma dla tej pory roku.
0: Konin FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Novam, dystrybutor inteligentnych robotów do mycia okien Shiny House.
0: Pogoda.
8: Dzisiaj ma być słonecznie, jutro może być deszczowo i ten deszcz może utrzymać się też pojutrze i po pojutrze, czyli do soboty, od jutra może padać. Zobaczymy, czy to się sprawdzi i zobaczymy, czy się sprawdzi, że dziś będzie ładnie. Dziś może być dużo słońca na niebie, ale też będą oczywiście chmurki. Będzie 17 stopni w Koninie, tak prognozują meteorolodzy. Jutro temperatura zejdzie do 14 stopni w naszym mieście, a w tej chwili w Wielkopolsce mamy średnio około 9 stopni, wiatr od 9 do 16 km na godzinę i ciśnienie 1024 hektopaskale.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Novam, dystrybutor inteligentnych robotów do mycia okien Shiny House.
9: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
10: Dzień dobry w środę. Za chwilę wyjaśnię, dlaczego co roku szczepimy psy. Po 7 opowiem także o ciekawym zjawisku, które ma miejsce w głębokich jeziorach i pokopalnianych zbiornikach, takich jak Bernardynka koło Konina.

0: szczepienia ochronne zwierząt są kluczowym elementem profilaktyki weterynaryjnej, przypominają w swoich kampaniach informacyjnych konińskie gabinety weterynarii. Lekarze weterynarii z Konina zwracają szczególną uwagę na systematyczność. Pełną i trwałą ochronę gwarantuje jedynie skrupulatne przestrzeganie ustalonego harmonogramu podań tych szczepień właśnie. Zachowanie terminów pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu przeciwciał we krwi przez długi czas. Za brak aktualnego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie grozi mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna sądowa sięgająca nawet 5000. Wścieklizna może przenosić się na ludzi, a jest to choroba śmiertelna. Dodajmy, że w wielu wielkopolskich lasach przeprowadzono niedawno szczepienia lisów. Odbywa się to przy pomocy preparatu zrzucanego z samolotu. O, zrzucają coś jednak z tych samolotów, to dla tych wszystkich informacja, co mówią, że tam samoloty coś rozpylają. Podobno, no to właśnie rozpylają na lisy.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena. Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
3: Muzyka i głos AI. To twój

0: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
7: Reklama.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Z kalendarza.
1: Dzisiaj 23 dzień września, imieniny obchodzą Bogusław i Tekla. Wszystkiego dobrego dla solenizantek i solenizantów. W kalendarzu dzisiaj dzień spadającego liścia oraz Międzynarodowy Dzień Języków Obcych. Migowych, przepraszam.
0: Kartka z kalendarza.
1: A w 1492 roku w katedrze wawelskiej koronowano Jana I Olbrachta na króla Polski. W 1846 astronom Johann Gottfried Gell zaobserwował Neptuna dokładnie tam, gdzie wcześniej na podstawie obliczeń przewidział jego położenie Urbain Le Verrier. Chyba dobrze wymówiłem to nazwisko. To jeden z piękniejszych momentów w historii nauki. Najpierw policzono, że planeta powinna istnieć, a dopiero później faktycznie ją zobaczono. W 1922 roku Sejm przyjął ustawę o budowie portu w Gdyni. W 1939 roku po uszkodzeniu elektrowni przez niemiecki ostrzał Polskie Radio w Warszawie musiało przerwać nadawanie stałego programu. Tego samego dnia w 1939 roku, przypominam, urodził się Janusz Gajos. A kto to jest Janusz Gajos, to chyba nie trzeba Państwu przypominać.
2: Konin FM.

0: dziennikarze lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy. Do najlepszej czwórki awansowała także Francja. Biało-czerwoni zapewnili sobie prawo gry o medale, pokonując Niemców, o czym więcej Przemysław Pozowski.
3: Polacy dołączyli do Francji, która wcześniej wygrała z Rumunią 3-0, a nasi spotkanie z Niemcami także wygrali bez straty seta. Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23, natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny. Teraz czekają na swojego rywala, tego wyłoni spotkanie Słowenia kontra Belgia.
2: A mecze Słowenia-Belgia dziś w Turynie o 16. Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Do gry gotowy jest kapitan Robert Lewandowski, który dotarł na zgrupowanie kadry, choć tym razem nie z Barcelony, a z Chicago, więc z lekkim jetlagiem.
4: Dzisiaj dobrze spałem całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy, jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie również dobra i owocna, jeśli chodzi o tą jakość snu, więc no też dla mnie to jest coś nowego. Też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy.
2: Pierwszy jesienny mecz naszej kadry w piątek z Bośnią na Stadionie Narodowym. Tymczasem mamy kolejną zmianę bramkarza w polskim zespole. Najpierw z powodu poważnej kontuzji kolana wypadł Kamil Grabara. W jego miejsce Jan Urban powołał Bartłomieja Drągowskiego, ale ten doznał już na skrupowaniu urazu pleców. W związku z tym do zespołu dołączy Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok, który był powołany przez Jerzego Brzęczka do młodzieżówki. Czeskie tenisistki pokonały Brytyjki 2-0 w pierwszym ćwierćfinale finałowego turnieju Billie Jean King Cup. Marii Buskowa wygrała Sonaj Kartal, a Linda Noskowa z Katie Bulter. Ich półfinałowe rywalki wyłoni mecz Kazachstanu z Hiszpanią. Kazaszki zagrają bez liderki rankingu Jeleny Rybakiny.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

Dziś witamy panią jesień, kolejną porę w tym roku i z tej okazji w wielkopolskich jeziorach dochodzi do tak zwanej cyrkulacji, czyli do mieszania się wody w całym zbiorniku. Zjawisko to najsilniej przebiega w głębokich akwenach, takich jak Jezioro Powickie czy pokopalnione zbiornik Bernardynka pod Koninem, gdzie dno sięga około 400 metrów. Przez całe lato woda pozostawała tam wyraźnie podzielona na warstwy. Ciepła i lżejsza powierzchniowa były oddzielone od chłodnej i gęstej znajdującej się przy dnie. Spadek temperatury powietrza po zakończeniu lata wywołuje jednak poważne zmiany pod powierzchnią. Wynikają one ze specyficznych właściwości wody, która staje się najcięższa i ma największą gęstość przy około 4 stopniach Celsjusza. Opadająca ku dnu jeziora wychłodzona woda niszczy letnią barierę termiczną.

0: przyjęcie? Hotel Niagara oferuje 2 sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjne. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
1: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Maszyny budowlane? W Szkole Jazdy Turborutecka szkolimy operatorów m.in. koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, walca drogowego, rusztowań, kafara i innych.
4: Egzamin odbywa się u nas, w firmie Turbo, bez jeżdżenia po Polsce. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka zdawalność i 2 profesjonalne place szkoleniowe.
3: Szkoła Jazdy Turborutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę. Thank you.

0: 7 do 10 bez energii będzie Głogowa. Od 8 do 14 prądu nie będzie w Chorzepinie, Chwalbożycach, Kozankach Podleśnych, Kraskach i Polusinie. Od 9 do 13 wyłączenia zaplanowano w części Konina przy Kalinowej i Świerkowej oraz w Brzeźnie przy Miodowej. Dodatkowo na dzisiaj przypada także wyłączenie w miejscowości Wojciechowo od 9 do 15, a w Kraśnicy i Kraśnicy Kolonii będzie króciutko, bez prądu, od 12 do 13. Od 13 do 16 kolejne wyłączenia w Koninie i to tak, okolice Kazimierza Wielkiego, Poznańskiej, Jagiełły i Łokietka.
1: Konin FM.
2: Konin FM. Reklama.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do twojego samochodu. Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
2: Reklama.
8: Donald Trump grozi sankcjami, bo chce szybko zakończyć wojnę w Ukrainie. Co z cenami paliw? Rząd nie ma planu B, liczy na prezydenta. Jesienna aura na drogach. Będą rady dla kierowców.
1: Wiadomości Konin FM.
8: Marcin Krzamiński. Znów alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wojsko podrywało myśliwce. To w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Alert otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny. RCB zapewnia w nim, że sytuacja jest monitorowana. Donald Trump tymczasem grozi Rosji i zapowiada potężne sankcje, by zakończyć wojnę w Ukrainie. Czas położyć kres zabijaniu, mówił prezydent USA w swoim przemówieniu podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. A chodzi o nawet 100% cła. Prawo do ich nakładania dała w ubiegłym tygodniu Trumpowi ustawa przyjęta przez Izbę Reprezentantów. Uderzą nie bezpośrednio w Rosję, ale w kraje, które importują od niej ropę i gaz, czyli Indie, Chiny czy także Słowację. Trump zapowiada też spotkanie z prezydentem Rosji, ale jeszcze nie podczas najbliższego szczytu G20 w grudniu.
9: On jest skłonny się spotkać. Mieliśmy spotkanie na Alasce i myślę, że będziemy mieć na następne, ale nie w Miami. Jest chętny, by się spotkać, bo chciałby zakończyć tę wojnę.
8: Na spotkanie z Putinem gotowy jest też prezydent Ukrainy, który liczy na zakończenie wojny jeszcze przed zimą. Dodam, że dziś na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ sekretarz stanu USA Marco Rubio ma się spotkać w Nowym Jorku ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Dziś też w Nowym Jorku przemówienie wygłosi prezydent Karol Nawrocki. Rząd nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jeśli będzie weto, nie będzie za co obniżyć cen, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
10: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
8: Prezydent przedstawił własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. Kierowcom chce też pomóc czeski rząd. Wprowadzi limity cen paliw i nałoży podatki na rafinerie. Będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i diesla. Regulacje mają obowiązywać na razie przez październik. Od dziś jesień, no i pogoda od jakiegoś czasu już też jesienna. Warto o tym pamiętać, siadając za kierownicę i zmienić technikę jazdy. Radzą eksperci. Na mokrej jezdni samochód łatwiej traci przyczepność, droga hamowania się wydłuża.
11: W tych warunkach, jakie są w tej chwili, no nie jeździmy na zderzak. Musimy dać sobie szansę na to, żeby zahamować.
8: Mówi ekspertka bezpieczeństwa ruchu drogowego Marzanna Boratyńska. Używajmy też odpowiednich świateł. O tej porze roku często pojawiają się mgły i wtedy światła do jazdy dziennej, nawet za dnia, to za mało.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Od czwartku do soboty spodziewajmy się opadów deszczu, czyli jutro, pojutrze i po pojutrze może być mokro, natomiast dzisiaj jeszcze może być słonecznie i tego się trzymajmy. Dzisiaj 17 stopni w Koninie, to maksymalna temperatura prognozowana dla naszego miasta, jutro temperatura zleci do 14 kresek, a w tym momencie mamy od 9 do 10 stopni, wiatr od 9 do 17 km na godzinę i bez zmian ciśnienie, 1024 hektopaskale od rana.
12: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
0: Dzień dobry w środę. Po ósmej o pieniądzach, które konińscy motocykliści chcą zebrać dla schroniska w Kramsku. Następnie przypomnę przedsiębiorcom o bardzo ważnej sprawie dotyczącej oficjalnej korespondencji z urzędami. W tej godzinie podam listę nazwisk osób, które zostaną nagrodzone w konińskim konkursie poetyckim Milowy Słup, a przed dziewiątą o spacerze z PTTK i zwiedzaniu Gosławic.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Motocyklowa grupa z Konina uruchomiła na stronie zrzutka.pl zbiórkę funduszy pod hasłem Dajmy w łapę, aby wesprzeć Stowarzyszenie Wioskowo Mi. Celem akcji jest zebranie środków na przetrwanie jesieni i nadchodzącej zimy przez podopiecznych tej organizacji z Kramska, czyli Bezpańskie Zwierzaki. Stowarzyszenie Wioskowo Mi to wyjątkowe miejsce tworzone przez pasjonatów działających w zgodzie z naturą i poszanowaniu życia każdego stworzenia. Obecnie dają oni bezpieczne schronienie dla ponad 100 zwierząt, w tym psów, kotów, koni, kóz, owiec, królików, danieli oraz drobiu. Zdecydowana większość ich podopiecznych trafiła pod opiekę azylu po dramatycznych przejściach. Dodatkowe informacje o działalności organizacji można znaleźć w profilu Stowarzyszenia Wioskowo Mi w internecie.
2: Konin FM.
3: Reklama.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort & Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort & Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
9: Muzyka i głos AI.
10: To

0: musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.

0: Turecka Izba Gospodarcza przypomina o zbliżającym się ważnym terminie dla właścicieli firm. Z dniem 1 października wchodzi w życie obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń dla kolejnej grupy przedsiębiorców. Nowe przepisy dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG przed 1 stycznia 2025 roku, które do tej pory nie zostały objęte tym wymogiem. Aby uniknąć problemów prawnych, przedsiębiorcy powinni upewnić się, czy posiadają aktywną skrzynkę elektroniczną wpisaną do bazy adresów elektronicznych. W przypadku jej braku konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku oraz aktywacja adresu, wyjaśnia Turecka Izba Gospodarcza. Formalności można dopełnić bezpłatnie przez rządowy portal biznes.gov.pl. Przypomnijmy, że osoby fizyczne też mogą założyć sobie skrzynkę e-doręczeń, ale w ich przypadku jest to całkowicie dobrowolne.
1: Konin FM. Konin FM.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze zagrają w Mediolanie o medale Mistrzostw Europy. Wczoraj pokonali w ćwierćfinale Niemców 3-0 i pewnie awansowali do najlepszej czwórki. Wynik wskazuje na łatwe zwycięstwo, zwłaszcza, że w setach biało-czerwoni wygrywali do 23 i 2 razy do 17, ale to nie był łatwy mecz. I nie wszystko nam wychodziło, więc brawa dla moich zawodników, mówi trener Nikola Grbicz.
5: Jestem zadowolony, oczywiście, może być nie mieliśmy dużo asów, może być nie mieliśmy dużo bloków, ale dotknęliśmy bardzo dużo piłek, broniliśmy się dobrze i myślę, że mieliśmy dużo sytuacji, które zrobiliśmy sami na bloku i obronie i dlatego jestem zadowolony.
4: Polacy zagrają w półfinale ze Słowenią lub Belgią. W drugim półfinale Francja po wygranej z Rumunią 3-0 zmierzy się z Włochami lub Finlandią. Przyleciał, wyspał się i jest gotowy do gry. Robert Lewandowski na zgrupowaniu naszej kadry znów musiał odpowiadać na pytania dotyczące swojej przyszłości w reprezentacji. I po raz kolejny dał jasno do zrozumienia, że nie ma zamiaru na razie rezygnować.
6: Sam sobie zadaję pytania czasami, choć nie chcę ich zadawać za często, bo też nie ma sensu. Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany, żeby i tą ambicję mam, że ciągle mi się chce. Tak powtarzam wam już od jakiegoś czasu. Często chcecie tą presję na mnie wywrzeć, żebym się określił, ale ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
4: Polacy szykują się do meczów w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją i Rumunią. Z tym pierwszym rywalem pojutrze zagrają na Stadionie Narodowym. Kolejne medale Polaków na Mistrzostwach Europy w boksie. Jeszcze nie wiadomo jakie, ale kolejne trzy Polki wywalczyły awans do półfinałów, co oznacza co najmniej brązowe krążki. Na podium staną Angelika Krzysztoforska w kategorii 48 kg, Natalia Kuczewska w kategorii 51 kg i Kinga Krówka w kategorii 65 kg.
7: Konin FM.
0: Konin FM.
7: Naturalnie.

0: dopiero podczas uroczystej gali.
1: Konin FM.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. We'll be right back.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza na ogólnopolską akcję Weekend Seniora z Kulturą. Świętowanie rozpocznie się w sobotę 3 października. O 9:30 zaplanowano wyjazd z Podwieży Ciśnień na pierwszy spacer po Gosławicach. W południe uczestnicy zwiedzą muzealne ekspozycje z przewodnikiem. O godzinie 15:00 odbędzie się oprowadzanie po Gosławickiej Świątyni, a po nim koncert organowy w wykonaniu Rafała Gauzy. W niedzielę 4 października instytucja zaprasza na samodzielne odkrywanie zbiorów. Od godziny 12 do 18 seniorzy zwiedzą całą placówkę bezpłatnie z użyciem audioprzewodnika.
1: Konin FM.
2: Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
4: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
2: Reklama.
5: Koniec bajeńskich pensji zapowiada rząd, przyjął ustawę o zarobkach lekarzy. Będą ministerialne wytyczne dla szkół w sprawie ewakuacji. Hulajnogą na ekspresówce, bo tak podpowiedziała mu nawigacja.
1: Wiadomości Konin FM.
5: Marcin Krzamiński. Za 2 tygodnie posłowie mają się zająć ustawami o zarobkach w ochronie zdrowia, które wczoraj przyjął rząd. Lekarzy czeka praca co najwyżej na 2 etatach i za maksymalnie 77 tysięcy złotych miesięcznie. Konkursy mają być transparentne, a płace jawne. Błażej Kulesza.
6: Ortopeda w Grójcu. 3 200 000 za rok.
7: To ma być koniec tego typu historii. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, zmiany w przepisach mają obowiązywać wcześniej niż planowano.
6: To nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy.
7: Do przestrzegania zasad ma być zatrudniona armia urzędników.
8: Mają wzmocnić zdecydowanie kontrolowanie wydatkowania środków publicznych.
7: Mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia.
8: Wspomnę tylko, że te 400 osób mamy w planach do zatrudnienia na przestrzeni też kilku lat.
7: Ale zmiany odczują też pacjenci, mówi Sebastian Goncerz z Porozumienia Rezydentów OZZL.
9: Znaleźć jakąś metodę, żeby to, co zmieniamy, odbyło się bez pogorszenia dostępu do leczenia pacjentów.
7: A to może być widoczne, zdaniem medyków, w szczególności w szpitalach powiatowych.
5: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla mieszkańców Lubelszczyzny, a wojskowe myśliwce wracają do baz. Poderwano je prewencyjnie w związku z kolejnym atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę. Będą tymczasem wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji dla szkół w całej Polsce, jak powinna przebiegać ewakuacja uczniów na wypadek zagrożenia z powietrza. W miniony czwartek podczas alarmu na Lubelszczyźnie tylko niektóre szkoły przeprowadziły ewakuację. Każda szkoła ma swoją specyfikę, mówi minister Marcin Kierwiński.
10: Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tej szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci, i to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument.
5: Żeby nie było żadnych wątpliwości. Co najmniej kilkanaście ofiar niemieckiego mordu w Turach pochowanych zostanie dziś na cmentarzu w Kościelcu w Wielkopolsce. Ich szczątki ekshumowane zostały 2 lata temu w ramach śledztwa prowadzonego przez poznański oddział IPN-u. Polska w czołówce krajów globalnego lęku przed sztuczną inteligencją. Pisze o tym Rzeczpospolita. Z badania Pew Research Center wynika, że aż 59% Polaków uważa, że ekspansja AI doprowadzi do znaczącego ubytku miejsc pracy. Hulajnogą elektryczną wjechał na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. 21-letniego mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i wezwali policjantów.
11: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
5: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. Policjanci odwieźli 21-latka na najbliższą stację paliw.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Od czwartku do soboty znów możliwe deszcze w naszym mieście. W Koninie dzisiaj spodziewajmy się 17 stopni, ale jutro z powodu tego, że mogą być opady, no to temperatura spadnie do 14 kresek. W tym momencie mamy około 10 stopni w Wielkopolsce. Wiatr od 10 do 22 km na godzinę, czyli minimalnie przyspieszył, ale nie jest aż tak silny jak w poprzednich dniach. A ciśnienie od samego rana bez zmian. 1024 hektopaskale pokazują barometry. Aha, no i ważna rzecz jest taka, że o ile od jutra przez kolejne 3 dni może padać, no to dziś raczej spodziewajmy się w naszym mieście słońca.
12: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
0: Dzień dobry w środę. Po 9 o nowej umiejętności, której uczą się młodzi z oddziałów przygotowania wojskowego w regionie. Witamy także jesień, ale zostaje z nami jeszcze babie lato i o tym także w tej godzinie poranka z Konin FM. Następnie o tym, gdzie w okolicy nie wolno zbierać grzybów, a na koniec o dniu seniora w kole.

Uczniowie oddziałów przygotowania wojskowego biorą udział w innowacyjnym programie szkoleniowym pod nazwą OPW z dronem. Inicjatywa pozwala młodzieży opanować wiedzę z obsługi bezzałogowych statków powietrznych oraz poznać ich praktyczne zastosowanie. Zajęcia obejmują naukę bezpiecznego latania, planowania misji, znajomość przepisów lotniczych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wyjaśnia Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie. Projekt stanowi solidną podstawę do zdobycia oficjalnych uprawnień wydawanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Dzięki uczestnictwu w kursie kadeci zyskują cenne umiejętności, które zwiększają ich atrakcyjność na rynku pracy oraz ułatwiają dalszą naukę. Oddziały przygotowania wojskowego to wyższy poziom edukacji od standardowych klas mundurowych. OPW działają m.in. w szkołach Turku czy w Kleczewie, od tego roku także w Strzałkowie.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max trójnym działaniu, przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Pharma
9: S.A. IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
10: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.

Jesienią nad wielkopolskimi polami, łąkami i skrajami lasów można zobaczyć cienkie nici pajęczyny, czyli tak zwane babie lato. To efekt niezwykłego sposobu przemieszczania się małych pająków. Stworzonko wspina się na źdźbło trawy lub inną roślinę, unosi odwłok i wypuszcza nici. Gdy warunki są sprzyjające, prządza unosi pająka i pozwala mu przenieść się w nowe miejsce. Takie podróże badano kilka lat temu w naszym województwie na terenie Parku Krajobrazowego imienia generała Dezyderego Chłapowskiego. Zaobserwowano tam pająki przemieszczające się nawet 46 metrów nad ziemią. Najliczniejsze były osnowikowate, ale stwierdzono też większe gatunki. Pozostawione nici są szczególnie widoczne rano, gdy osiadają na nich krople wody. Pająkom może pomagać nie tylko wiatr, bo z badań naukowców wynika, że reagują one na naturalne pole elektryczne atmosfery. W laboratorium jego obecność wywołała zachowania poprzedzające lot, a nawet oderwanie od podłoża. Pająki wykrywają pole dzięki czułym włoskom na ciele.

0: Tonin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Plan wykonany perfekcyjnie. Polscy siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy pokonali Niemcy 3-0 i są już w najlepszej czwórce turnieju. O przebiegu tego spotkania opowiada środkowy Bartłomiej Lemański.
2: Pierwszego seta graliśmy do 23, było bardzo blisko. Drugi nam poszedł dużo łatwiej. W trzecim secie widać było, że oni zaczęli dużo mocniej ryzykować na zagrywce. W ataku byli agresywniejsi i tak, no mieliśmy w tym trzecim secie straty chyba z 4 punktów, czy 5 nawet. Odrobiliśmy to i w tej końcówce tak, poszedłem na zagrywkę, cieszę się, że mogę tam narozrabiać troszkę w tej końcówce.
1: Polacy przenoszą się teraz do Mediolanu, gdzie zostaną rozegrane decydujące mecze. W półfinale zagrają ze Słowenią lub Belgią, ten mecz dziś o 16. Po nim Włochy zmierzą się z Finlandią, a zwycięzcy o finał zagrają z Francją, która pokonała wczoraj Rumunię 3-0. 4 mecze w 2 tygodnie, takiego zgrupowania kadry jeszcze nie było. Polacy rozpoczęli wczoraj w Warszawie przygotowania do Ligi Narodów. W piątek zagrają na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną, potem ze Szwecją na wyjeździe, Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe. Po spadku do Dywizji B będzie nam się grało łatwiej, uważa kapitan naszej kadry Robert Lewandowski.
3: Są drużyny na naszym poziomie. To, że wcześniej graliśmy w tej Dywizji A, to był ponad stan, nie ma co się oszukiwać. Teraz jakby te drużyny są zbliżone do naszego poziomu, więc mam nadzieję, że będziemy grali nie tylko jakby stwarzali sytuację, strzelali bramki, ale też zdobędziemy punkty w tych meczach. Wiadomo, że to jest to ciężki terminarz.
1: Z zespołu wypadł kolejny bramkarz Bartłomiej Drągowski, który przyjechał w miejsce kontuzjowanego Kamila Grabary, też doznał urazu. Zastąpi go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok. Michał Gurgul i Wojciech Mońka z Lecha Poznań oraz Oskar Pietuszewski z FC Porto są najbardziej perspektywicznymi polskimi piłkarzami poniżej 21 roku życia. Wynika z raportu Obserwatorium Piłkarskiego będącego częścią Międzynarodowego Centrum Badań nad Sportem. Dokument uwzględnił piłkarską młodzież grającą w zespołach spoza 5 najważniejszych lig piłkarskich świata. W pierwszej dziesiątce znalazł się Gurgul na 9 miejscu. Mońka w tym zestawieniu jest 13, a Pietuszewski 20. Za najbardziej perspektywicznego uznano Argentyńczyka Gianluca Prestianiego z Benfiki Lizbona.
0: Konin FM. Konin FM.
4: Naturalnie.

W Wielkopolsce trwa akcja Jesień 2026. Służby leśne prowadzą wzmożone kontrole. Ich celem jest pilnowanie porządku oraz dbanie o to, by zaparkowane auta nie blokowały wjazdów do lasu. Leśnicy apelują do wszystkich kierowców, by korzystali wyłącznie z wyznaczonych parkingów i miejsc postojowych. Równolegle przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które zapobiegają zagubieniom w nieznanym terenie. Osoby wybierające się na grzybobranie powinny przed wejściem w gęstwinę dokładnie naładować telefon komórkowy. Bardzo przydatnym nawykiem jest również zaznaczenie w aplikacji mapowej cyfrowej pineski w miejscu, w którym zostawiliśmy pojazd. Przypominamy też, że w niektórych obszarach leśnych obowiązuje całkowity zakaz zbioru grzybów. Takim terenem są właśnie rezerwaty przyrody, w tym cały kompleks Puszczy Bieniszewskiej pod Koninem. Konin FM.

0: Wiejskich i o tym, jak wyglądało życie na terenie gminy Stare Miasto przed laty. Podziel się nimi z nami. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tworzy właśnie Izbę Pamięci Mieszkańców Gminy. Miejsce, w którym chcemy zachować nasze wspólne wspomnienia. Nie pozwólmy, by historia naszych rodzin i naszej gminy zaginęła. Przynieś swoje pamiątki lub opowiedz nam swoją historię. Izba Pamięci powstaje z Waszych wspomnień dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej przy ulicy Głównej 16 w Starym Mieście. Zadzwoń 63 241 60 67. Napisz biblioteka@staremyślnikmiasto.pl.
1: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
2: Reklama. Konin FM.

0: Lunin FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Trwają przygotowania do 9 Kolskiego Dnia Seniora. Stowarzyszenie Klub Seniora Trzecia Zmiana zaprasza mieszkańców koła na uroczyste świętowanie, które odbędzie się w sobotę 10 października o 16 w Miejskim Domu Kultury w Kole. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. występ zespołu Wesołe Nutki oraz koncert Małgorzaty Kraszkiewicz, znanej z programu The Voice Senior. Wstęp na koncertowe spotkanie jest całkowicie darmowy. Bezpłatne wejściówki będzie można odbierać od 5 października w Kolskim MDK-u.
0: Konin FM. Konin FM.
3: Reklama.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
1: Reklama.
9: Kolejne zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Jesień w kalendarzu, ale jest szansa na powrót lata. Maja Chwalińska w ćwierćfinale turnieju w Singapurze.
0: Wiadomości Konin FM.
9: Marcin Krzemiński. Kolejne zatrzymania w sprawie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej w czasach rządów PiSu. Agenci CBA zatrzymali rano w Warszawie Piotra M. i Jannę P.
10: Zatrzymane osoby obecnie przewożone są do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
9: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Z ustaleń medialnych wynika, że Anna P. to aktualnie dyrektor w kancelarii prezydenta, a Piotr M. jest pracownikiem jednej z prawicowych stacji. Chodzi o finansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Akcja obejmowała spoty telewizyjne, artykuły w internecie i billboardy. Miała informować o reformie sądownictwa, ale według polityków obecnej koalicji rządzącej skupiała się na dyskredytowaniu środowiska sędziowskiego. W lipcu zarzuty w tej sprawie usłyszeli były członek zarządu PFN Maciej Eś oraz jej były prezes Cezary J. Ważne dla wybierających się w góry warunki na beskidzkich szlakach turystycznych goprowcy określają jako trudne. W górach rano było chłodno, na Hali Miziowej i Markowych Szczawinach termometry wskazywały rano 2-3 stopnie. Na Kopule Pilska i Babiej Górze mogą występować oblodzenia, na szlakach jest generalnie ślisko i mokro, do tego ograniczona widoczność. Tymczasem dziś pierwszy dzień jesieni w tym roku, ta kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Za nami równo noc jesienna, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze, a noce dłuższe.
11: No nie, na każde pory roku muszą być, nie? Tak jak i lato, wiosna, zima. Nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
12: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
9: Najbliższe dni mają być chłodne i deszczowe, słońce ma wrócić w niedzielę, a w przyszłym tygodniu niewykluczone miejscami nawet 24 stopnie. Nazwanie stałej bazy wojsk USA imieniem Donalda Trumpa jest bardzo ryzykowne, bo jeśli powstanie taka baza, to prezydentem z pewnością będzie już ktoś inny. Uważa Janusz Zamkę, były wiceminister obrony.
3: Bezpieczniej moim zdaniem, jeżeli już trzeba by to nazwać prezydentem, to myślę, że bezpieczniej byłoby to zawsze nazywać nazwą aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo baza powinna funkcjonować przez wiele lat i prezydentów w tym czasie będzie także wielu.
9: W rozmowie z Bloombergiem prezydent Karol Nawrocki mówił, że trwają już przygotowania do budowy niezbędnej infrastruktury. Ogłosił też, że baza powinna nosić nazwę Fort Trump. Maja Chwalińska w ćwierćfinale singla w Singapurze. Nasza tenisistka pokonała Ukrainkę Oleksandrę Olinykową 6-0, 6-1. A o półfinał finalistka tegorocznego French Open powalczy z Belgijką Elise Mertens. To po tym, jak do drugiej rundy turnieju nie przystąpiła z powodów zdrowotnych Czeszka Barbora Krajcikowa, która, dodajmy, miała być też w Singapurze partnerką deblową Chwalińskiej. Dodam, że mecz o półfinał singla Chwalińska-Mertens zaplanowano na piątek.
0: A co w regionie?
13: Wielkopolski Urząd Wojewódzki opublikował instrukcje dotyczące postępowania na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Trzystopniowa skala alertów obejmuje stan czujności, gotowości oraz bezpośredni alarm. Pierwsze dwa stopnie wiążą się z prowadzeniem ataków na terytorium Ukrainy oraz obecnością polskiego lotnictwa w przestrzeni powietrznej. Wymagają one uważnego śledzenia komunikatów i przygotowania na ewentualny sygnał ostrzegawczy. Najwyższy poziom, czyli bezpośredni alarm, oznacza natychmiastową konieczność podjęcia działań ochronnych ze względu na ryzyko dla Polski. Sygnał alarmowy to modulowany dźwięk syreny trwający dokładnie 3 minuty. W przypadku jego usłyszenia osoby przebywające w budynkach powinny skierować się do schronu, piwnicy, garażu podziemnego lub pomieszczenia bez okien oddzielonego dwiema ścianami, poruszając się wyłącznie schodami. Znajdujący się na zewnątrz muszą jak najszybciej odszukać ukrycie, tunele lub przejście podziemne, w czym pomocna jest aplikacja gdziesieukryć.pl. Służby apelują również, aby jeszcze przed ewentualnym zagrożeniem ustalić się z rodziną plan działania oraz zapoznać się ze specjalnym poradnikiem bezpieczeństwa. Jednocześnie Urząd Wojewódzki uspokaja Wielkopolan i podkreśla, że to wszystko działania prewencyjne, jednak każdy z koninian powinien wiedzieć, jak należy zareagować w razie prawdziwego zdarzenia.
0: Konin FM. Pogoda.
9: Od 10 stopni na Podhalu przez 16 w centrum do 19 na zachodzie. Przeważnie pochmurno, choć możliwe delikatne przejaśnienia. Na zachodzie ma być najładniej i tam nie powinno padać. Poza tym deszcza, w górach śnieg, silny wiatr nad morzem.
0: Konin FM.
14: Konin FM na środę, najbardziej roztańczone radio w regionie. Witam Was bardzo gorąco w pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. Przy mikrofonie Olaf Kaszyński, dziś świętuje Bogusław i Tekla. Dla Was najlepsze życzenia. Z okazji pierwszego dnia kalendarzowej jesieni mamy także dzień spadającego liścia, bo te zaczynają już powoli spadać w coraz większej ilości, no i także dzień języków migowych. Słońce do 18.32, dzień trwa już 12 godzin i 9 minut. Nawet nie już, tylko 12 godzin i 9 minut. Dni coraz krótsze, równonoc jesienna już praktycznie za chwilę. A my w tej godzinie zajrzymy do Zenka Martyniuka.

0: Zenek Martyniuk ma za sobą sporą metamorfozę. Wokalista zdradził, że dziś waży około 83 kg, a jeszcze jakiś czas temu jego waga dochodziła do 96. Jak mówi, razem z żoną Danutą zaczęli bardziej pilnować tego, co pojawia się na ich talerzach. Z ich diety zniknęło m.in. białe pieczywo i głęboko smażone potrawy. Zenek nie korzysta przy tym z pomocy dietetyka, ani nie chodzi na siłownię. Jak sam przyznaje, ruchu dostarcza mu przede wszystkim praca. 5-6 koncertów w każdy weekend, a latem nawet codziennie. Efekt? Nie tylko kilkanaście kilogramów mniej, ale też konieczność wymiany części garderoby. Jak widać, czasem największa siłownia naprawdę może być na scenie.
1: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort & Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort & Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
2: Castorama! Teoria
3: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
5: Muzyka i głos AI.

Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/

0: FM.
1: Prezydent Konina Piotr Korytkowski podpisał umowę na realizację proekologicznego projektu OZE. Przetarg wygrała spółka z Radziwiłłowa, a wartość podpisanej umowy opiewana ponad 16 400 000 zł. Całkowity koszt całej inwestycji przekracza 17 800 000. Większość tej kwoty, stanowiąca aż 70% kosztów kwalifikowanych, pokryje unijne dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski w ramach Sprawiedliwej Transformacji. Projekt zakłada montaż 470 instalacji odnawialnych źródeł energii na prywatnych domach mieszkańców miasta. Zaplanowano wykonanie 201 instalacji fotowoltaicznych, 157 magazynów energii elektrycznej, 98 powietrznych pomp ciepła oraz 14 pomp z wymiennikiem gruntowym. Ekologiczne urządzenia pokryją zapotrzebowanie gospodarstw na prąd, ogrzewanie i ciepłą wodę. Inwestycja znacząco obniży domowe rachunki oraz poprawi jakość powietrza. Zgodnie z zapisami kontraktu, montaż wszystkich urządzeń i odbiór końcowy prac mają nastąpić w ciągu 6 miesięcy, najpóźniej do drugiej połowy marca 2027 roku. Około 1500 pozycji pozostanie na liście bezpłatnych leków dla osób po 65 roku życia. Ministerstwo Zdrowia po negocjacjach z 11 firmami farmaceutycznymi zdecydowało o utrzymaniu większości preparatów. Rozmowy według Rzeczpospolitej przyniosły około 400 milionów złotych oszczędności. Część producentów obniżyła ceny do poziomu najtańszych odpowiedników. Jednak, jak informuje Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, z programu znikną ostatecznie 4 produkty. Jednocześnie NFZ podkreśla, że substancje czynne nadal będą dostępne w innych preparatach. 3 pierwsze leki mają niewielki udział w rynku, 4. stosowany jest m.in. przy migotaniu przedsionków i w zapobieganiu powikłaniom zakrzepowo-zatorowym. Wprowadzono też procedurę oceny kosztów. Jest uruchamiana, gdy dobowa dawka leku kosztuje ponad 150% ceny odpowiednika. Nie oznacza to jednak automatycznego usunięcia droższego preparatu. Ministerstwo razem z NFZ-em sprawdza również możliwości dostaw tańszych zamienników. Jeśli lek przestanie być bezpłatny, farmaceuta może wydać pacjentowi refundowany zamiennik bez konieczności ponownej wizyty u lekarza, wyjaśnia Wielkopolski Oddział NFZ-u. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku dołączyła do Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, inaugurując społeczną akcję pod hasłem „Nie odbieraj sobie głosu”. Celem kampanii jest podniesienie świadomości społecznej na temat tych groźnych schorzeń oraz ukazanie bezpośredniego wpływu wirusa HPV na ich powstawanie. Organizatorzy zwracają uwagę, aby nie lekceważyć niepokojących sygnałów organizmu, takich jak przewlekła chrypka, ból gardła, trudności z połykaniem czy trwałe niegojenie się zmian w jamie ustnej. Eksperci podkreślają, że kluczową rolę w walce z chorobą odgrywa szybka reakcja oraz profilaktyka. Wszelkie dolegliwości utrzymujące się dłużej niż 3 tygodnie wymagają niezwłocznej konsultacji z lekarzem. Do podstawowych działań zapobiegawczych zalicza się unikanie palenia tytoniu, prowadzenie zdrowego trybu życia oraz wykonywanie regularnych badań. Turkowski Sanepid przypomina także o istotnej roli szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV, które są zalecane zarówno kobietom, jak i mężczyznom.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Konin FM 104.1.
1: Słuchacie Konin FM i trudno bardziej zaskakujący przebieg wizyty na komisariacie. W czwartek, miniony czwartek, 17 września, 42-latek z okolic Trzcianki pojawił się tam, ponieważ został wezwany w związku ze sprawą dotyczącą wcześniejszej jazdy po alkoholu. Policjanci szybko jednak zauważyli, że mężczyzna zachowuje się chaotycznie. Mówi nielogicznie i wyraźnie czuć od niego alkohol. Badanie alkomatem wykazało 3,5 promila, czyli 1,67 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza. Na tym jednak nie koniec, bo funkcjonariusze ustalili, że 42-latek przyjechał na komisariat.

0: wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
1: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Miasto Konin realizuje projekt instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
7: Reklama. Konin FM.

0: w sprawie paliw przyznaje rząd. Dwa przejścia ewakuowane podczas kolejnych rosyjskich uderzeń. Siatkarze coraz bliżej obrony tytułu Mistrzów Europy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Będzie weto, nie będzie za co obniżyć cen paliw. Tak twierdzi rząd i przyznaje, że nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
2: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
0: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Przypomnę, że prezydent ma własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. W czasie dzisiejszego porannego zmasowanego ataku w Ukrainie przy granicy z Polską ewakuowano dwa przejścia graniczne w Dorchusku i w Zasinie. Na przejściu były w tym czasie m.in. autobusy z pasażerami. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwał około pół godziny. Zarządzono ewakuację, by wyeliminować zagrożenie dla funkcjonariuszy i podróżnych. W Dorochusku jest wyznaczonych 650 miejsc ukrycia i tam można było się schować. Na przejściach z Ukrainą wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa. Do odprawy może podjechać tylko ograniczona liczba pojazdów. Do tego baterie Patriot i monitorowanie nieba, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Zarówno Czesi są obecni na wschodniej flance NATO, na terytorium Polski ze swoimi śmigłowcami. W najbliższych dniach Słowacja dostarczy systemy radarowe, które niedawno zakupiła. Ta operacja wymaga wzmocnienia, o tym też rozmawiali szefowie sztabów.
3: A jak zapowiada szef MON-u, prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa.
0: W Nowym Jorku dziś kolejny dzień Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przemówi prezydent Karol Nawrocki, który tak w rozmowie z polskimi dziennikarzami zapowiadał swoje wystąpienie.
5: Ono, drodzy Państwo, w sposób oczywisty będzie odnosić się do kwestii najważniejszych dla Polski, tych z naszego regionu, a więc do bezpieczeństwa w Rzeczpospolitej.
0: Prezydent zabierze głos w ONZ-cie w nocy polskiego czasu. Podczas sesji popołudniowej wystąpi też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. O wojnie w tym kraju i zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją będzie dziś również rozmawiać ONZ-owska Rada Bezpieczeństwa. Weźmie w niej udział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Zagramy w Mediolanie o medale. Polscy siatkarze pokonali w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Niemcy 3-0 i są coraz bliżej obrony tytułu wywalczonego 3 lata temu. Michał Waszkiewicz.
6: Polacy po dwóch tygodniach w Sofii lecą teraz do Mediolanu na finałową fazę turnieju. Jest dobrze, mówi trener Nikola Grbicz.
7: Dla mnie jest najważniejsze, że jesteśmy zdrowi i gramy na poziomie, na którym gramy teraz.
6: Dziś Polacy poznają półfinałowego rywala.
0: Wyłoni go mecz Słowenii z Belgią.
1: A co w regionie?
8: W starostwie powiatowym w Słupcy odbyło się robocze spotkanie lokalnych koordynatorów w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Dzieciństwo bez przemocy organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym celem narady było zaplanowanie wspólnym wysiłkiem różnorodnych akcji profilaktycznych na terenie całego powiatu słupeckiego. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele wielu instytucji, w tym ośrodków pomocy społecznej, placówek kultury, sportu, bibliotek, szkół, powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz domów dziecka. Przedsięwzięcie potrwa od 5 października do 19 listopada. Na zakończenie akcji budynki w regionie zostaną podświetlone na czerwono w geście solidarności. Wszystkie planowane działania mają na celu stworzenie skutecznej sieci bezpieczeństwa wokół najmłodszych mieszkańców. Szczegółowe informacje o sposobach włączenia się w ten projekt oraz możliwościach zgłaszania własnych inicjatyw są dostępne na oficjalnej stronie internetowej dziecinstwobezprzemocy.pl. W takie działania w regionie mogą włączyć się także osoby fizyczne. Przemoc nie zawsze zostawia siniaki, wyjaśnia wielkopolska policja. Może mieć także postać krzyku, ciągłego krytykowania, poniżania czy ignorowania emocji dziecka.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Najcieplej na zachodzie do 18 stopni, tylko tam nie powinien padać deszcz. Dość wyrównane temperatury na południu kraju, 15-16 stopni, prócz Podhala, bo tam zaledwie 10.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Witam Was gorąco po 11. Zaczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania na antenie Konin FM w połowie tygodnia i pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. Także szukamy plusów. Jesień to nie tylko sezon grypy i przeziębień, ale to także sezon pięknych krajobrazów. Spadające liście też przecież tworzą piękne krajobrazy w naszych parkach. A i też fajnie wypić sobie ciepłą herbatę pod kocykiem, kiedy te dni są faktycznie już takie krótkie. Dziś świętuje Bogusław i Tekla, najlepszego z okazji Waszych imienin, Dzień Spadającego Liścia właśnie i Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. I dzisiejszy dzień ma na celu popularyzację tej formy komunikacji, aby osoby niesłyszące mogły korzystać z większej ilości sklepów i usług. Przysłowie dziś jedno także w kalendarzu. Skoro wrzesień, to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń. Także mam nadzieję, że i Wasze kieszenie się jakoś wypełniły. A my w tej godzinie zajrzymy do zamku w Gołuchowie.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara. Centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje 2 sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
6: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
7: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Około 70 ciężarówek śmieci zebrano w ciągu ostatnich 10 lat w lasach pod Koninem. Najwięcej odpadów trafia do Puszczy Bieniszewskiej oraz w rejon Ślesina, Rudzice i Grąblina. Mimo gminnych przogów, część osób nadal wyrzuca odpady w lesie. Są wśród nich meble, opony, części samochodowe, plastiki i odpady bytowe. Najwięcej jest śmieci wielkogabarytowych. Skala problemu na szczęście stopniowo maleje. Dekadę temu nadleśnictwo Konin zebrało prawie 240 metrów sześciennych odpadów, a w tym roku 133. Mimo spadku ilości, koszty sprzątania są podobne. Teraz z naszych publicznych pieniędzy wydaliśmy na to 47 tysięcy złotych. Dzikie wysypiska zagrażają środowisku i bezpieczeństwu. Mogą powodować pożary oraz ranić zwierzęta. Nadleśnictwo reaguje na zgłoszenia, wykorzystuje fotopułapki i drona. Za nielegalny wywóz śmieci grozi od 500 do 5 tysięcy złotych. Przy szkodach w środowisku lub przy zranieniu zwierzęcia sprawa może trafić do sądu. Przypomnijmy, że w samym tylko Koninie mamy dwa punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jeden przy spalarni odpadów MZGOK w nowej części miasta, a drugi w Starym Koninie przy PGK IM. Takie odpady zamiast do lasu można za darmo oddawać do przoków w każdej gminie. Mieszkańcy gminy Kłodawa w wieku 60+ mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach survivalowo-ratowniczych. Praktyczne zajęcia w terenie odbędą się w niedzielę 25 października na terenie lasu w Korzeczniku. Inicjatywa jest skierowana do seniorów i ma na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa oraz pewności siebie podczas codziennych spacerów. Szkolenie obejmie naukę podstawowych umiejętności przetrwania oraz udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy dowiedzą się, jak zachować się po zgubieniu się w lesie, w jaki sposób łatwo wyznaczyć strony świata w terenie oraz jak prawidłowo nadawać sygnały alarmowe. Wszystkie zagadnienia będą przekazywane w spokojnej, przystępnej i bezstresowej atmosferze przez doświadczonych prowadzących. Za realizację projektu odpowiada Koło Gospodyń Wiejskich w Korzeczniku. Przedsięwzięcie odbędzie się dzięki dofinansowaniu z programu Działaj Lokalnie w ramach ścieżki Bezpieczna Polska. Udział w wydarzeniu jest całkowicie darmowy, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Podobne działania mają być realizowane także w innych gminach regionu. Miasto Turek wraz z 5 okolicznymi gminami wchodzącymi w skład ZIT obszaru funkcjonalnego miasta Koła i Turku rozpoczyna realizację unijnego projektu prozdrowotnego dla urzędników. Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia opiewającego na kwotę ponad 390 tysięcy złotych podpisano z zarządem województwa wielkopolskiego. Całość działań potrwa od 1 października do końca grudnia 2027 roku. Głównym celem inicjatywy jest poprawa ergonomii oraz wyeliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy. Wstępną diagnozą objęto 179 pracowników samorządowych z 6 urzędów. W ramach programu zaplanowano cykl szkoleń z zakresu radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej i wypalenia zawodowego. Równolegle stanowiska biurowe zostaną doposażone w nowoczesny, ergonomiczny sprzęt, w tym fotele. Działania te pozwolą zatroszczyć się o dobrostan zatrudnionych osób oraz ułatwią im kontynuowanie pracy. Tymi działaniami objęto Turek, Brudze, w Kościelec i Koło.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalna.

0: Dla was gra Konin FM na 104.1, najbardziej roztańczone radio w regionie. Jeśli lubicie miejsca, w których historia spotyka się ze współczesnością, warto zajrzeć do Gołuchowa. Już w najbliższą sobotę, 26 września o 15, odbędzie się tam spacer po zamku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2026. Spotkanie pod hasłem Dbając o przyszłość, realizacje konserwatorskie w Muzeum Zamku w Gołuchowie będzie okazją, żeby zobaczyć, jak współczesna konserwacja pomaga chronić zabytkowe wnętrza i cenne muzealne zbiory. Uczestnicy dowiedzą się również, dlaczego odpowiednia troska o zabytki jest tak ważna, by mogły przetrwać i służyć kolejnym pokoleniom. Spacer poprowadzi Agnieszka Kunicka-Goldfinger z Muzeum Narodowego w Poznaniu. To może być naprawdę ciekawa lekcja historii, tym razem nie tylko o przeszłości, ale również o jej przyszłości.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w

0: Reklama.
1: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
0: Reklama.
4: Niebezpieczny incydent na torach na Lubelszczyźnie. Zatrzymania w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Jeden z kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa rezygnuje, przekazał poparcie rywalowi.
5: Wiadomości Konin FM.
4: Miriam Lipińska. Prokuratura bada sprawę incydentu na torach kolejowych koło Łukowa na Lubelszczyźnie. Wczoraj wieczorem w miejscowości Jedlanka dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na betonowe bloki leżące na torowisku. Przeszkody uszkodziły w lokomotywach przednie zgarniacze. Nie doszło do wykolejenia składów, żaden z maszynistów nie został ranny. Ale ruch kolejowy w tym miejscu był wstrzymany przez kilka godzin. Na miejscu nie znaleziono materiałów wybuchowych. O sprawie zostały powiadomione ABW i Centralne Biuro Śledcze Policji. Incydentem zajmuje się też prokuratura, która wszczęła śledztwo w kierunku sprowadzenia zagrożenia katastrofą w ruchu kolejowym. Są kolejne zatrzymania w sprawie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej w czasach rządów PiS-u. Agenci CBA zatrzymali Piotra M. i Annę P. To dawni pracownicy kancelarii premiera w czasach PiS-u i współautorzy głośnej kampanii Sprawiedliwe Sądy. Śledztwo dotyczy jej finansowania. Do zatrzymań doszło dziś rano w Warszawie, ale na zlecenie rzeszowskiej prokuratury. Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
6: Zatrzymane osoby obecnie przewożone są do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
4: Kampania Sprawiedliwe Sądy miała informować o reformie sądownictwa, ale według polityków obecnej koalicji rządzącej skupiała się na dyskredytowaniu środowiska sędziowskiego. W lipcu zarzuty w tej sprawie usłyszeli były członek zarządu PFN Maciej Eś oraz jej były prezes Cezary J. Matka Bartosza G., oskarżonego o brutalne zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, zatrzymana przez policję. Według ustaleń mediów kobieta miała zlecić zabójstwo 3 osób, które walczyły o sprowadzenie jej syna do Polski i umieszczenie w więzieniu. Ale powodem zatrzymania matki Bartosza G. było to, że podczas przeszukania jej domu przez policję kobieta naruszyła nietykalność cielesną funkcjonariusza.
7: I podczas tego przeszukania doszło do takich nieprzewidzianych zachowań, okoliczności, które spowodowały, że policja zatrzymała tę kobietę.
4: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Bartosz G. jest oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu od 15 do 30 lat więzienia. Jeden z inicjatorów referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa, Jan Hoffman, wycofuje się ze startu w przedterminowych wyborach włodarza miasta. Swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale. I na koniec zmieniamy temat. Mamy pierwszy dzień jesieni. W tym roku ta kalendarzowa zbiega się z astronomiczną. Za nami równonoc jesienna, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze.
8: Każde pory roku muszą być, nie? Tak jak i lato, wiosna, zima. Dla mnie nie bardzo. Ja nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
9: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
4: Według prognoz IMGW przez najbliższe dni będzie jednak chłodno i deszczowo. Cieplej ma być w niedzielę, a słoneczne dni wrócą w przyszłym tygodniu.
1: A co w regionie?
0: Poznaliśmy laureatów oraz osoby wyróżnione w 46. edycji ogólnopolskiego konkursu poetyckiego Milowy Słup w Koninie. Do grona docenionych twórców należą Cezary Bosacki z Bydgoszczy, Wioletta Jaworska z Budzisławia Kościelnego, Katarzyna Kadyjewska z Rzeszowa, Irena Wanda Niedzielko z Zalasowej, Magdalena Połczyńska z Czerwonaka, Mateusz Szuba z Redy oraz Andrzej Zychla z Sieniawy Żarskiej. Głównym organizatorem wydarzenia jest Biblioteka Publiczna imienia Zofii Orbanowskiej w Koninie przy współpracy z władzami miasta, a całość odbywa się pod patronatem prezydenta Konina. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na 24 października. Gala będzie jednym z kluczowych elementów programu 5. Konińskiej Jesieni Poetyckiej. Dodajmy, że nazwiska, które podali organizatorzy, to na razie tylko przypadkowa kolejność. O tym, kto zwyciężył, a kto dostał wyróżnienie, przekonamy się bowiem dopiero podczas wręczenia nagród.
1: Konin FM. Pogoda.
4: Najwięcej słońca i bez deszczu dziś na zachodzie. W pozostałych regionach może przelotnie padać, ale są też przejaśnienia. A na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Podkarpaciu, 16 na Mazowszu, do 18 na Pomorzu Zachodnim.

0: Po 12 na antenie Colin FM na 104.1 policja po raz kolejny ostrzega przed oszustami, którzy potrafią stworzyć bardzo wiarygodną historię. Tym razem 71-letni mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego najpierw odebrał telefon od mężczyzny podającego się za pracownika Poczty Polskiej, a chwilę później skontaktował się z nim fałszywy funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji. Senior usłyszał, że jego pieniądze są zagrożone i trzeba je zabezpieczyć. Zgodnie z instrukcjami zlikwidował lokatę, zwiększył limit wypłat, a nawet przekazał kartę płatniczą osobie podającej się za policjanta. Oszuści wykorzystali też kolejnego rozmówcę, który miał potwierdzić ich historię. Kiedy mężczyzna zorientował się, że z konta zniknęły pieniądze, było już za późno. Stracił 40 tysięcy złotych. Pamiętajcie, prawdziwy policjant nigdy nie prosi o gotówkę ani kartę, a w razie podejrzanego telefonu najlepiej się rozłączyć i samemu zadzwonić pod 112.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Ponin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Motocyklowa grupa z Konina uruchomiła na stronie zrzutka.pl zbiórkę funduszu pod hasłem Dajmy w łapę, aby wesprzeć Stowarzyszenie Wioskową. Celem akcji jest zebranie środków na przetrwanie jesieni i nadchodzącej zimy przez podopiecznych tej organizacji z Kramska, czyli Bezpańskie Zwierzaki. Organizatorzy apelują o nawet najmniejsze wpłaty, podkreślając, że o powodzeniu inicjatywy decyduje powszechna mobilizacja i liczba zaangażowanych osób. Stowarzyszenie Wioskową to wyjątkowe miejsce tworzone przez pasjonatów działających w zgodzie z naturą i w poszanowaniu życia każdego stworzenia. Obecnie dają oni bezpieczne schronienie dla ponad 100 zwierząt, w tym psów, kotów, koni, kóz, owiec, królików, danieli oraz drobiu. Zdecydowana większość ich podopiecznych trafiła pod opiekę azylu po dramatycznych przejściach. Zebrane pieniądze pomogą w codziennym utrzymaniu oraz wyżywieniu zwierząt. To także wsparcie dla wolontariuszy, którzy każdego dnia poświęcają swój czas i serce dla ratowania najsłabszych. Dodatkowe informacje o działalności organizacji można znaleźć na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Wioskowym i w serwisie Facebook. Zaczynamy oficjalnie jesień, a w wielkopolskich lasach dochodzi do tak zwanej cyrkulacji, czyli do mieszania się wody w całym zbiorniku. Zjawisko to najsilniej przebiega w głębokich akwenach, takich jak Jezioro Powickie czy pokopalniany zbiornik Bernardynka pod Koninem, gdzie dno sięga głębokości około 40 metrów. Przez całe lato woda pozostawała tam wyraźnie podzielona na warstwy. Ciepła i lżejsza powierzchniowa była oddzielona od chłodnej i gęstej znajdującej się przy dnie. Ten stan nazywany jest stratyfikacją termiczną. Spadek temperatury powietrza po zakończeniu lata wywołuje jednak poważne zmiany pod powierzchnią. Wynikają one ze specyficznych właściwości wody, która staje się najcięższa i ma największą gęstość przy około 4 stopniach Celsjusza. Opadająca ku dnu jeziora wychłodzona woda niszczy letnią barierę termiczną, a wiejący wiatr pomaga wymieszać całą objętość zbiornika. Proces ten ma kluczowe znaczenie dla ekosystemu, a wraz z krążącą wodą w głębiny dociera niezbędny tlen oraz wartościowe składniki odżywcze. Stopień intensywności zależy od kształtu i głębokości konkretnego akwenu. Ten sam mechanizm powtarza się w wodach również wiosną. W Skulsku powstanie nowa hala sportowa. Gmina otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki 5 881 000 zł dofinansowania na budowę takiego obiektu przy szkole podstawowej. To ważna inwestycja, która stworzy dzieciom i młodzieży jeszcze lepsze warunki do uprawiania sportu i aktywnego spędzania czasu. Polska Agencja Inwestycji i Handlu wraz z Izbą Gospodarczą Wielkopolski Wschodniej zapraszają na bezpłatne spotkanie biznesowe pod tytułem Lokalny Biznes, Globalny Zasięg. Wydarzenie odbędzie się 6 października w godzinach od 11 do 14 w Domu Kultury Oskar w Koninie. Patronat nad konferencją objęli prezydent miasta Konina oraz starosta powiatu konińskiego. Celem inicjatywy jest przedstawienie praktycznych narzędzi, opcji finansowania oraz form wsparcia dla firm planujących ekspansję zagraniczną. Program obejmuje prelekcje ekspertów z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz innych instytucji. Omawiane będą zagadnienia perspektywicznych rynków, dotacji oraz wsparcia nowych inwestycji. Kluczowym punktem będzie panel dyskusyjny poświęcony bezpiecznemu wejściu na rynki zagraniczne z udziałem przedstawicieli instytucji finansowych i stref ekonomicznych. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: To jest Konin FM na 104.1, a my od razu mamy dobrą wiadomość dla miłośników kina w Koninie. Oscard dołącza do projektu Kino bez barier, o czym już mogliście u mnie usłyszeć na antenie Konin FM jakiś czas temu. I właśnie dzięki temu od października dwa razy w miesiącu będą odbywać się seanse z udogodnieniami dla osób, którym odbiór filmów może sprawić trudność. Będą m.in. lektor i audiodeskrypcja na słuchawkach, napisy rozszerzone dla osób niesłyszących, tłumaczenie na polski język migowy oraz pętla indukcyjna dla korzystających z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. Pierwsze seanse zaplanowano na 8 i 22 października. Widzowie zobaczą m.in. najnowszą ekranizację Lalki oraz Kandydatów Śmierci. Co ważne, bilety kosztują tylko 8 zł i chyba właśnie o to chodzi w takim kinie, żeby filmowe emocje były naprawdę dostępne dla wszystkich.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
2: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne.

0: tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Reklama.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Senat pracuje nad ustawą o nowym podatku od koncernów paliwowych. Prokuratura bada wieczorny incydent na torach na Lubelszczyźnie. Premier o kolejnym zatrzymaniu w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Nie ma widoków na przełom w sprawie opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo mimo, że parlamentarne prace nad rządową ustawą trwają, to prezydent już sugeruje, że przepisów po raz kolejny nie podpisze. Tymczasem nowy podatek miał sfinansować kolejną odsłonę pakietu CPN obniżającego ceny paliw na stacjach. Karol Nawrocki wskazuje jednak, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, bo miałaby działać wstecz, konkretnie od marca, czyli od początku ataku USA na Iran.
2: Kierowcy są wzięci za zakładnika i płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
0: Co jeśli podpisu prezydenta nie będzie, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski.
3: Jeżeli prezydent zawetuje tą ustawę, przygotujemy kolejną i będziemy zbijać fałszywe, kłamliwe argumenty prezydenta, na przykład, że prawo nie działa wstecz, prawie wszystkie państwa Unii Europejskiej to wdrożyły.
0: Ustawa jest dziś rozpatrywana w Senacie. Jest plan, żeby uchwalić ją bez poprawek. Prokuratura i policja badają sprawę niebezpiecznego zdarzenia na torach, do którego doszło wczoraj w Jedlance na Lubelszczyźnie. Dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na leżące na torach bloczki. Nikomu nic się nie stało, ale początkowo było podejrzenie dywersji, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
4: Czynności przeprowadzone na miejscu pozwoliły na przyjęcie najbardziej wiarygodnej hipotezy, że mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, a nie z aktem jakiejś dywersji.
0: Śledztwo jest prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Dobrze, że osoby odpowiedzialne za kampanię Sprawiedliwe Sądy zapoznały się bliżej z wymiarem sprawiedliwości. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował zatrzymanie przez CBA dwóch osób w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej i finansowania wspomnianej kampanii. Zatrzymani dziś to Piotr M. i Anna P. To dawni pracownicy kancelarii premiera w czasach rządów PiSu i współautorzy głośnej kampanii Sprawiedliwe Sądy. Zdaniem obecnej koalicji rządzącej przygotowane w ramach akcji billboardy, artykuły prasowe i telewizyjne spoty w rzeczywistości nie informowały o reformie sądownictwa przygotowanej przez PiS, a uderzały w wiarygodność środowiska sędziowskiego. I na koniec bardzo nietypowe głosowanie. Chodzi o wybory najgrubszego niedźwiedzia brunatnego mieszkającego w Parku Narodowym Katmai na Alasce, a dokładniej misia, który przed zimowym snem zgromadził największe zapasy tłuszczyku. Kandydaci nie są anonimowi ani przypadkowi. Organizatorzy konkursu publikują ich biografie oraz zdjęcia pokazujące, jak zmieniali się w ciągu lata. Życie niedźwiedzi można też obserwować za pośrednictwem transmisji na żywo z rzeki Brooks, gdzie te zwierzęta łowią łososie, czyli główne źródło budowania masy. Głosowanie potrwa do końca września, a zainteresowanie konkursem jest spore. W zeszłym roku wzięło w nim udział blisko 2 miliony osób z ponad 100 krajów.
1: A co w regionie?
5: Szczepienia ochronne zwierząt są kluczowym elementem profilaktyki weterynaryjnej, o czym przypominają w swoich kampaniach informacyjnych konińskie gabinety weterynarii. Podstawowym zadaniem regularnej immunizacji, czyli pobudzania mechanizmów obronnych organizmu, który prowadzi do powstawania odporności na konkretny czynnik chorobotwórczy, jest zabezpieczenie domowych pupili przed niebezpieczną chorobą zakaźną, jaką jest wścieklizna. Odporność uzyskiwana każdego roku dzięki podawaniu dawek przypominających przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa czworonogów. Decyzja o profilaktyce to także przejaw odpowiedzialności społecznej właściciela psiaka. Lekarze weterynarii z Konina zwracają szczególną uwagę na systematyczność. Pełną i trwałą ochronę gwarantuje jedynie skrupulatne przestrzeganie ustalonego harmonogramu podań. Zachowanie terminów pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu przeciwciał we krwi przez długi czas. Za brak aktualnego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie grozi mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna sądowa sięgająca nawet 5 tysięcy. Wścieklizna może przenosić się na ludzi. To choroba śmiertelna. Dodajmy, że w wielu wielkopolskich lasach przeprowadzono niedawno szczepienia lisów. Odbywa się to przy pomocy preparatu zrzucanego z samolotów.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Tylko na zachodzie parasole nie będą dziś potrzebne, w pozostałych regionach możliwy przelotny deszcz, a na termometrach od 14 stopni na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Podkarpaciu, 16 na Mazowszu, do 18 na Pomorzu Zachodnim.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Zapraszam Was także do spędzenia 13 razem z Konin FM na 104.1. Tej jesieni również będziemy poprawiać Wam humory, a jesień właśnie dziś wystartowała. Czasem wygląd pojazdu może być naprawdę mylący i przekonali się o tym policjanci z Kłodawy, którzy zatrzymali do kontroli 16-latka poruszającego się jednośladem przypominającym rower elektryczny. Po sprawdzeniu parametrów okazało się jednak, że pojazd jest motorowerem. Nastolatek nie miał wymaganych uprawnień, a sam pojazd nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC i nie był dopuszczony do ruchu. Sprawą 16-latka zajmie się teraz sąd rodzinny, a konsekwencje mogą dotyczyć również jego rodziców lub opiekunów. Policjanci przypominają, żeby przed zakupem elektrycznego jednośladu dokładnie sprawdzić jego parametry techniczne, bo tutaj nie liczy się to, jak sprzęt wygląda, tylko to, czym według przepisów naprawdę jest.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
4: Masz stare fotografie, dokumenty, listy, pamiątki i przedmioty codziennego użytku? A może po prostu masz wspomnienia o swoich bliskich i o tym, jak wyglądało życie na terenie gminy Stare Miasto przed laty? Podziel się nimi z nami. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tworzy właśnie Izbę Pamięci Mieszkańców Gminy. Miejsce, w którym chcemy zachować nasze wspólne wspomnienia. Nie pozwólmy, by historia naszych rodzin i naszej gminy zaginęła. Przynieś swoje pamiątki lub opowiedz nam swoją historię. Izba Pamięci powstaje z Waszych wspomnień dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej przy ulicy Głównej 16 w Starym Mieście. Zadzwoń 63 241 60 67. Napisz biblioteka@staremyślnikmiasto.pl.
5: Reklama. Konin FM.
0: Konin FM.
5: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Turecka Izba Gospodarcza przypomina o zbliżającym się ważnym terminie dla właścicieli firm. Z dniem 1 października wchodzi w życie obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń dla kolejnej grupy przedsiębiorców. Nowe przepisy dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG przed 1 stycznia 2025 roku, które do tej pory nie zostały objęte tym wymogiem. Ostateczny termin uregulowania formalności mija 30 września. Aby uniknąć problemów prawnych, przedsiębiorcy powinni upewnić się, czy posiada dają aktywną skrzynkę elektroniczną wpisaną do bazy adresów elektronicznych. W przypadku jej braku konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku oraz aktywacja adresu, wyjaśnia Turecka Izba Gospodarcza. Formalności można dopełnić bezpłatnie przez rządowy portal biznes.gov.pl. Izba apeluje, by nie odkładać tego na ostatnią chwilę, ponieważ oficjalne pisma doręczane tą drogą wywołują skutki prawne niezależnie od tego, czy odbiorca odczyta wiadomość, czy nie. Warto regularnie sprawdzać stan cyfrowej skrzynki firmowej. Przypomnijmy, że osoby fizyczne też mogą założyć sobie skrzynkę e-doręczeń, ale w ich przypadku jest to całkowicie dobrowolne. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza na ogólnopolską akcję Weekend Seniora z Kulturą. Wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w pierwszy weekend października. Programy przygotowano we współpracy z lokalną parafią Świętego Andrzeja Apostoła oraz klubem turystycznym PTTK. To doskonała okazja do aktywnego spędzenia czasu oraz lepszego poznania lokalnej historii i kultury. Świętowanie rozpocznie się w sobotę 3 października. O godzinie 9.30 zaplanowano wyjazd spod wieży Ciśnień na pieszy spacer po Gosławicach. W południe uczestnicy zwiedzą muzealne ekspozycje z przewodnikiem. O 15 odbędzie się oprowadzanie po gosławickiej świątyni, a po nim koncert organowy w wykonaniu Rafała Gauzy. Dojazd na miejsce zapewni specjalna linia wycieczkowa miejskiego przewoźnika. Koszt przejazdu wynosi 4,80 bez możliwości skorzystania z ulg. W niedzielę 4 października instytucja zaprasza na samodzielne odkrywanie zbiorów. Od godziny 12 do 18 seniorzy zwiedzą całą placówkę bezpłatnie z użyciem dedykowanego audioprzewodnika. Szczegółowy program jest już na stronach Konińskiego Muzeum. Caritas diecezji włocławskiej prowadzi nabór do wolontariatu misyjnego, dając szansę na udział w zagranicznych wyjazdach i niesieniu pomocy potrzebującym. Ofertę skierowano do osób pełnoletnich, które ukończą 18 lat przed zakończeniem rekrutacji. Od kandydatów wymaga się również otwartości do działania oraz znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. Udział w projekcie to okazja do nawiązania nowych znajomości z ludźmi z pasją, przeżycia niezapomnianej przygody oraz realnej zmiany świata i swojego życia, wyjaśnia biuro Caritas w Koninie przy parafii Świętego Maksymiliana. Osoby zainteresowane dołączeniem do zespołu proszone są o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail wolontariat@caritas.włocławek.pl. Wiadomość musi zawierać komplet wymaganych dokumentów, w tym podanie, życiorys, list motywacyjny, zdjęcie dowodowe i zaświadczenie lekarskie. Dodatkowe informacje oraz szczegóły rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej i profilu społecznościowym włocławskiej Caritas oraz w biurze Caritas Konin.

0: polskiego kandydata do Oscara. Komisja powołana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej wybrała Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego spośród 7 zgłoszonych filmów. To właśnie ten obraz będzie reprezentował Polskę w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy podczas 99. ceremonii rozdania Oscarów. Ojczyzna to zamknięcie nieformalnej trylogii, którą tworzą jeszcze Ida i Zimna Wojna. Film opowiada o relacjach niemieckiego pisarza Thomasa Manna z córką Eriką i synem Klausem, a akcja rozgrywa się w 1949 roku. Pawlikowski ma już na koncie Oscara za Idę, a w tym roku za Ojczyznę otrzymał nagrodę za reżyserię w Cannes. Teraz przed filmem kolejny etap. Finałową piątkę poznamy w styczniu, a ceremonia odbędzie się 14 marca 2027 roku. My oczywiście trzymamy kciuki za polskie kino.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2020.

0: nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca. Reklama.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
4: Lidl. To się opłaca. Reklama.
5: Wyrok w sprawie zabójstwa proboszcza parafii w Kłobucku. Kontrowersyjna interwencja rzeczniczki praw dziecka. Dziś pierwszy dzień jesieni, tej astronomicznej i tej kalendarzowej.
0: Wiadomości Konin FM.
5: Miriam Lipińska. Jest prawomocny wyrok w sprawie zabójstwa proboszcza parafii w Kłobucku. Doszło do tego w lutym zeszłego roku podczas napadu na plebanię. Decyzją sądu apelacyjnego w Katowicach oskarżony Tomasz J. ma spędzić za kratami 30 lat. Tym samym sąd zaostrzył mu karę, bo w poprzedniej instancji mężczyzna został skazany na 20 lat więzienia. Sąd apelacyjny uznał jednak, że biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, tamten wyrok był zbyt łagodny. Burza po interwencji rzeczniczki praw dziecka. Portal Zero opisał, jak Monika Horna-Cieślak była świadkiem ulicznego incydentu, podczas którego matka szarpnęła dziecko i krzyczała na nie. A kiedy rzeczniczka praw dziecka zwróciła kobiecie uwagę, została przez nią obrażona. Zaraz po zajściu Horna-Cieślak zawiadomiła policję, że dzieciom grozi niebezpieczeństwo. Choć policja, sąd ani wysłany przez niego do rodziny kurator sądowy nie widzieli podstaw do natychmiastowego odebrania dwójki dzieci rodzicom. Po naciskach rzeczniczki decyzją policjantów trafiły one jednak do domu dziecka. Sąd, który zajął się tą decyzją, nakazał natychmiastowy powrót dzieci do rodziców. W uzasadnieniu, do którego dotarł portal, wskazał, że działania wobec rodziny mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej i były rażąco nieproporcjonalne do całego zdarzenia. Po 25 latach policjanci z Archiwum X rozwikłali sprawę zaginięcia przedsiębiorcy spod Poznania. Jak się okazało, za zaginięciem Andrzeja Dziamskiego stoją przestępcy z grupy Borusia. Zatrzymano 3 osoby, w tym lidera grupy ukrywał się w Hiszpanii, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
6: Został on przetransportowany do Polski, a wkrótce w Poznaniu usłyszał zarzuty.
5: Andrzej Dziamski zaginął wiosną 2001 roku. Porywacze tylko raz skontaktowali się z jego rodziną, żądając okupu. Potem zamilkli. Ciała mężczyzny do dziś nie odnaleziono. Zmieniamy temat. Liczby są nieubłagane. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie miał powyżej 65 lat. Polska starzeje się najszybciej w całej Unii Europejskiej. W ciągu ostatniej dekady odsetek seniorów wzrósł u nas o 6%. Jak mówi Grażyna Śmiarowska z Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej, pacjentów stale przybywa.
7: Są to osoby, które wymagają świadczeń zdrowotnych, ale przede wszystkim wymagają tej takiej bezpośredniej opieki, tego dotyku.
5: Według raportu OECD na 1000 seniorów przypada u nas zaledwie 11 łóżek w placówkach opiekuńczych. To niemal 4 razy mniej niż wynosi średnia dla państw rozwiniętych. Było o jesieni życia, to jeszcze o tej astronomicznej i kalendarzowej. Dziś pierwszy dzień jesieni. W nocy słońce przeszło przez punkt równonocy jesiennej, co oznacza, że od tego momentu dni będą coraz krótsze, a noce coraz dłuższe. Niektórzy jeszcze jesieni nie czują.
8: Ja jeszcze czuję lato po prostu.
9: A czego brakuje do tej jesieni?
8: Kolorów.
9: Za mało?
8: Za bardzo zielono. Za mało różnorodności.
9: Czy państwo już czują jesień, czy jeszcze nie?
10: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Muszą się liście zacząć złocić. Zbyt zielono, żeby była jesień.
5: Tegoroczna jesień potrwa do 21 grudnia.
0: A co w regionie?
11: Uczniowie oddziałów przygotowania wojskowego biorą udział w innowacyjnym programie szkoleniowym pod nazwą OPW z dronem. Inicjatywa pozwala młodzieży opanować wiedzę z obsługi bezzałogowych statków powietrznych oraz poznać ich praktyczne zastosowanie. Zajęcia obejmują naukę bezpiecznego latania, planowanie misji, znajomość przepisów lotniczych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wyjaśnia Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie. Projekt stanowi solidną podstawę do zdobycia oficjalnych uprawnień wydawanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Dzięki uczestnictwu w kursie kadeci zyskają cenne umiejętności, które zwiększają ich atrakcyjność na rynku pracy oraz ułatwiają dalszą naukę. Szkolenie doskonale przygotowuje też do przyszłej służby w formacjach mundurowych czy ratownictwie, gdzie drony są wykorzystywane coraz częściej. To szansa na rozwój kompetencji przydatnych w wielu branżach. Program pokazuje młodemu pokoleniu, jak ważną rolę w ich życiu zawodowym mogą odegrać nowoczesne technologie. Oddziały przygotowania wojskowego to wyższy poziom edukacji od standardowych klas mundurowych. OPW działają m.in. w szkołach w Turku czy Kleczewie, a od tego roku także w Strzałkowie.
0: Konin FM. Pogoda.
5: Jesień wita się z nami dość chłodno. Dziś na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Podkarpaciu, 16 na Mazowszu, do 18 na Pomorzu Zachodnim. Do tego wszędzie poza zachodem przelotny deszcz i przeważnie pochmurno, choć są też przejaśnienia.

0: FM.
1: Melduje się już po 14. Konin FM na 104.1 w kolejnej godzinie. Niektórzy już bliżej niż dalej do końca pracy, a inni, no właśnie, już po pracy. Podsłuchują nas m.in. w swoim samochodzie, także miłej drogi wam życzę. I od razu mam także dobrą wiadomość dla mieszkańców powiatu słupeckiego. Na budynku Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie zamontowano kolejny defibrylator AED. Urządzenie może zostać szybko wykorzystane w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Przy okazji jego montażu starosta słupecki dr Marek Dąbrowski przeprowadził instruktaż pokazując, jak prawidłowo korzystać ze sprzętu i jak reagować w sytuacji zagrożenia życia. Co ważne, AED poprowadzi użytkownika krok po kroku podczas udzielania pomocy, więc nie trzeba być medykiem, żeby móc z niego skorzystać. Oczywiście urządzenie nie zastępuje profesjonalnej pomocy medycznej, ale może być bardzo ważnym wsparciem w pierwszych minutach. Miejmy nadzieję, że ten sprzęt pozostanie tylko zabezpieczeniem, którego nigdy nie trzeba będzie użyć. Dobrze jednak wiedzieć, że w razie potrzeby jest pod ręką.
2: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci, dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.

0: najstarsza szkoła jazdy w Koninie.
1: Poznańska 47.
0: Turbo Rutecka.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama. Konin FM.
6: Konin FM.
5: Naturalnie, że lokalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: W Wielkopolsce trwa leśna akcja Jesień 2026. W związku z obecnością grzybiarzy na terenie lokalnych kompleksów leśnych, w tym na obszarze Puszczy Bieniszewskiej, służby leśne prowadzą wzmożone kontrole. Ich celem jest pilnowanie porządku oraz dbanie o to, by zaparkowane auta nie blokowały wjazdów do lasu. Leśnicy apelują do wszystkich kierowców, by korzystali wyłącznie z wyznaczonych parkingów i miejsc postojowych. Równolegle przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które zapobiegają zagubieniom w nieznanym terenie. Osoby wybierające się na grzybobranie powinny przed wyjściem w gęstwinę dokładnie naładować telefon komórkowy. Bardzo przydatnym nawykiem jest również zaznaczenie w aplikacji mapowej cyfrowej pineski w miejscu, w którym zostawiliśmy samochód. W przypadku samotnych wypraw warto zawsze powiadomić bliskich o planowanej trasie i przewidywanej godzinie powrotu. Przypomnijmy też, że w niektórych obszarach leśnych obowiązuje całkowity zakaz zbioru grzybów. Takim terenem są m.in. rezerwaty przyrody, w tym niemal cały kompleks Puszczy Bieniszewskiej pod Koninem. Jesienią nad wielkopolskimi polami, łąkami i skrajami lasów można zobaczyć cienkie nici pajęczyny, czyli tak zwane babie lato. To efekt niezwykłego sposobu przemieszczania się małych pająków. Stworzonko wspina się na źdźbło trawy lub inną roślinę, unosi odwłok i wypuszcza nici. Gdy warunki są sprzyjające, przędza unosi pająka i pozwala mu przenieść się w nowe miejsce. Zjawisko to nazywa się balonowaniem i może umożliwiać pokonywanie znacznych odległości. Takie podróże badano kilka lat temu w naszym województwie na terenie Parku Krajobrazowego imienia generała Dezyderego Chłapowskiego. Zaobserwowano tam pająki przemieszczające się nawet 46 metrów nad ziemią. Najliczniejsze były osnowikowate, ale stwierdzono też większe gatunki. Pozostawione nici są szczególnie widoczne rano, gdy osiadają na nich krople wody. Pająkom może pomagać nie tylko wiatr. Z badań naukowców wynika, że reagują one na naturalne pole elektryczne atmosfery. W laboratorium jego obecność wywoływała zachowania poprzedzające lot, a nawet oderwanie od podłoża. Pająki wykrywają pole dzięki czułym włoskom na ciele. Policjanci z konińskiej drogówki zatrzymali na autostradzie A2 40-letniego obywatela Rumunii, który złamał rządowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna kierujący Fordem Transitem został skontrolowany w rejonie miejsca obsługi podróżnych Osiecza. Funkcjonariusze natychmiast odholowali samochód na parking, a samego kierowcę osadzili w areszcie. Sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym i znalazła swój finał już kolejnego dnia. Wymiar sprawiedliwości ukarał 40-latka grzywną w wysokości 4000 zł oraz nakazał mu wpłatę 10 tysięcy złotych na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjalnej. Sąd nałożył na mężczyznę również obowiązek pokrycia kosztów postępowania i wydał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na kolejne 10 lat. Służby przypominają, że wydane orzeczenia sądowe są bezwzględnym obowiązkiem, a nie sugestią. Trzeba ich przestrzegać. Nie wsiadać za kierownicę oznacza nie wsiadać i nie ma tu żadnej możliwości dyskusji.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

możemy na nią jeszcze trochę poczekać. Nad biegunem północnym zaczyna właśnie formować się wir polarny, a według analiz specjalisty z Severe Weather Europe na początku zimy może być silniejszy i utrzymywać arktyczne powietrze z dala od nas. To oznacza łagodniejszy początek sezonu, a prognozy IMGW wskazują, że grudzień w Polsce będzie cieplejszy niż zwykle, a szanse na białe święta mogą być naprawdę niewielkie. Styczeń ma już przynieść temperatury typowe dla zimy, a na północy i południu naszego kraju oczywiście opadów śniegu może być więcej niż zazwyczaj. Jeśli wir osłabnie na przełomie stycznia i lutego, wtedy większe mrozy i śnieg mogą pojawić się na dobre. Oczywiście to prognozy długoterminowe, więc jeszcze wiele może się zmienić. A na razie zatem kurtki mogą poczekać, ale

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
2: Reklama.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Mówią, środa minie, tydzień zginie. I co jakiś czas to powtarzam, bo dużo w tym prawdy. Po środzie już powoli zaczynamy czuć ten weekend i będzie to pierwszy weekend jesieni i zarazem ostatni weekend września. Także odpowiednio go wykorzystajmy. Miejmy nadzieję, że jeszcze pogoda będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. Wam życzę wszystkiego dobrego. Będę z wami jutro w czwartek gminy Gerarda i Gerardy, Dzień Stylistów Rzęs i Dzień Morza. A po 15 dziś oczywiście jeszcze z wami Wojtek Maciejewski. Olaf Kaszyński, do jutra, cześć!
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Reklama.
5: Rosyjski śmigłowiec w polskiej przestrzeni powietrznej. Trwa wyjaśnianie okoliczności incydentu na torach na Lubelszczyźnie. Film o Grażynie i Jacku Kuroniach już na ekranie. Na razie tylko na festiwalu filmowym w Gdyni.
1: Wiadomości Konin FM.
5: Miriam Lipińska. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną w rejonie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, doszło do tego dziś około 11. Rosyjska maszyna była w polskiej przestrzeni powietrznej przez 42 sekundy. W reakcji na jej wtargnięcie Polska poderwała myśliwce. Według dowództwa charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej. Służby badają sprawę próby wykolejenia pociągu na Lubelszczyźnie. W Jedlance, niedaleko Łukowa, dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na betonowe przeszkody znajdujące się na torach. Śledczy skłaniają się ku hipotezie, że był to chuligański wybryk, ale póki co biorą pod uwagę każdą możliwość, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
6: Musimy sprawdzić kilka wątków. Pierwszy wątek, że jest to głupi, szczeniacki wybryk, że ktoś po prostu położył ten blok na torach. Obok jest plac budowy i stamtąd te bloczki najprawdopodobniej pochodziły. Również ten wątek jest dywersyjny brany pod uwagę.
5: Sprawą zajmują się już także śledczy. W rzeszowskiej prokuraturze trwa już przesłuchanie zatrzymanych dziś przez CBA byłych PR-owców PiS-u. Anna P., która obecnie pracuje w kancelarii prezydenta, i Piotr M., związany z Telewizją Republika, byli autorami kampanii Sprawiedliwe Sądy, wymierzonej w sędziów przeciwnych PiS-owskim reformom. Śledztwo dotyczy właśnie finansowania tej kampanii przez Polską Fundację Narodową. Marcin Star.
7: Samo śledztwo dotyczy nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zatrzymana dzisiaj para to założyciele firmy Solvere. To ona, jak ustalili śledczy, za pieniądze fundacji prowadziła ogólnopolską kampanię Sprawiedliwe Sądy i odpowiadała m.in. za rozwieszone w całym kraju billboardy. Te oficjalnie miały informować o reformie sądownictwa, ale w rzeczywistości dyskredytowały środowisko sędziowskie, mówiąc na przykład o kaście sędziów i ich niesprawiedliwych wyrokach.
5: Coraz bliżej budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Polskie elektrownie jądrowe porozumiały się w negocjacjach z wykonawcami zakładu, konsorcjum Westinghouse i Bechtel w sprawie głównych warunków handlowych. Obie strony chcą, by negocjacje zakończyły się do końca roku. Elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Jej pierwszy reaktor ma rozpocząć pracę za 10 lat. Pierwsi widzowie mogą zobaczyć film Nasza rewolucja, opowiadający o Grażynie i Jacku Kuroniach. Obraz Piotra Domalewskiego swoją premierę ma na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i w rocznicę założenia m.in. przez Kuronia Komitetu Obrony Robotników. Jacek Kuroń jest jednym z najważniejszych bohaterów walki o wolną Polskę, ale film Nasza rewolucja nie jest o tym, przekonuje odtwórca głównej roli Arkadiusz Jakubik.
8: To jest opowieść o 4 latach życia Grażyny i Jacka. 4 lata tej dramatycznej miłości, a historia Polski jest absolutnie na drugim, trzecim planie.
5: Nasza rewolucja do kin wejdzie 11 listopada.
1: A co w regionie?
9: Prezydent Konina Piotr Korytkowski podpisał umowę na realizację proekologicznego projektu OZE. Przetarg wygrała spółka z Radziwiłłowa, a wartość podpisanej umowy opiewana ponad 16 400 000 zł. Całkowity koszt całej inwestycji przekracza 17 800 000. Większość tej kwoty, stanowiąca aż 70% kosztów kwalifikowanych, pokryje unijne dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski w ramach Sprawiedliwej Transformacji. Projekt zakłada montaż 470 instalacji odnawialnych źródeł energii na prywatnych domach mieszkańców miasta. Zaplanowano wykonanie 201 instalacji fotowoltaicznych, 157 magazynów energii elektrycznej, 98 powietrznych pomp ciepła oraz 14 pomp z wymiennikiem gruntowym. Ekologiczne urządzenia pokryją zapotrzebowanie gospodarstw na prąd, ogrzewanie i ciepłą wodę. Inwestycja znacząco obniży domowe rachunki oraz poprawi jakość powietrza. Zgodnie z zapisami kontraktu montaż wszystkich urządzeń i odbiór końcowy prac mają nastąpić w ciągu 6 miesięcy, najpóźniej do drugiej połowy marca 2027 roku.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Czekających na wyższe temperatury muszę jeszcze poprosić o to, żeby uzbroili się w cierpliwość. Mniej więcej od niedzieli zaczniemy dostawać się pod wpływ cieplejszych mas powietrza. Od niedzieli, czyli do niedzieli chłodno, maksymalnie 18 stopni, 15 w ciągu dnia też będzie występować. Do tego nie zabraknie opadów deszczu. W niedzielę 20, w poniedziałek bezchmurne niebo planowane jest dla naszego regionu, a na termometrze plus 22 stopnie.
1: Konin FM.
7: Dzień dobry, mówię w kolejnym dniu wrześniowym, w którym się spotykamy i wspólnie spędzamy czas. Ja przed mikrofonem, wy przed radioodbiornikami. Czas się przedstawić, Wojtek Maciejewski jestem, witam, zapraszam do godziny 18. W tej godzinie, poza dobrą muzyką, której oczywiście na naszej antenie na fali 104.1 FM nie brakuje, będą informacje, za chwilę drogowe, później powędrujemy do gminy Stare Miasto. Będę też informował, co tam się działo podczas ostatniego weekendu na terenie gminy Żgów, a przed godziną 16 w ekonomicznych informacjach o planowanej podwyżce akcyzy na alkohol.

0: Tonin FM.
1: Zapraszam teraz do wysłuchania informacji drogowych, gdzie utrudnienia mamy. Roboty drogowe to oczywiście trasa warszawska. Roboty drogowe w tym miejscu powodują zwężenia, no i w godzinach szczytu dość poważne utrudnienia, zwłaszcza dla tych, którzy jadą od strony Konińskiej Starówki. Od Konińskiej Starówki, jeśli wybieracie drugą przeprawę przez Wartę, czyli trasę bursztynową, nową przeprawę, to też musicie liczyć się z tym, że dojazd do ronda miast partnerskich nie należy do łatwych. Samo rondo zakorkowane, korkuje się Kleczewska, Spółdzielców, Kolejowa, Zakładowa, Wyszyńskiego, oczywiście Przemysłowa przy Policji również. Na Konińskiej Starówce najtrudniej pokonać światła na Zagórowskiej, światła Świętojańska Europejska oraz skrzyżowanie ulic Wałta Rejwy, Kolska Świętojańska.

0: Natural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają.
3: Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
7: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
8: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok. Reklama.
10: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Jesteśmy z informacjami na terenie gminy Stare Miasto, bowiem ta gmina otrzymała dofinansowanie, tym razem w ramach rządowego programu Pracownie Kompas Jutra. Pieniądze otrzyma Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Żychlinie. Projekt zakłada doposażenie pracowni przyrodniczej oraz utworzenie nowoczesnej pracowni praktyczno-technicznej. Uczniowie zyskają m.in. mikroskopy cyfrowe, stacje pogodowe, sprzęt laboratoryjny, narzędzia i wyposażenie warsztatowe. Dofinansowanie to 30 tysięcy złotych i jest to kolejny krok w kierunku rozwijania praktycznych umiejętności i kompetencji przyszłych uczniów uczących się w szkole podstawowej w Żychlinie, a sam budżet rządowego programu Pracownie Kompas Jutra to 200 milionów złotych.
0: Konin FM.

0: Pionin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Motocyklowa grupa z Konina uruchomiła na stronie zrzutka.pl zbiórkę funduszu pod hasłem Dajmy w łapę, aby wesprzeć Stowarzyszenie Wioskowo Mi. Celem akcji jest zebranie środków na przetrwanie jesieni i nadchodzącej zimy przez podopiecznych tej organizacji z Kramska, czyli Bezpańskie Zwierzaki. Organizatorzy apelują o nawet najmniejsze wpłaty, podkreślając, że o powodzeniu inicjatywy decyduje powszechna mobilizacja i liczba zaangażowanych osób. Stowarzyszenie Wioskowo Mi to wyjątkowe miejsce tworzone przez pasjonatów działających w zgodzie z naturą i w poszanowaniu życia każdego stworzenia. Obecnie dają oni bezpieczne schronienie dla ponad 100 zwierząt, w tym psów, kotów, koni, kóz, owiec, królików, danieli oraz drobiu. Zdecydowana większość ich podopiecznych trafiła pod opiekę azylu po dramatycznych przejściach. Zebrane pieniądze pomogą w codziennym utrzymaniu oraz wyżywieniu zwierząt. To także wsparcie dla wolontariuszy, którzy każdego dnia poświęcają swój czas i serce dla ratowania najsłabszych. Dodatkowe informacje o działalności organizacji można znaleźć na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Wioskowo Mi w serwisie Facebook. Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku kończy prace remontowe w pomieszczeniach wykorzystywanych przez lokalnych muzyków. Odświeżania objęło nową salę prób Kramskiej Orkiestry Dętej, dwie sale do nauki gry na instrumentach, korytarz oraz łazienkę. Do zakończenia przedsięwzięcia pozostały jedynie ostatnie prace wykończeniowe. Cała inwestycja została zrealizowana dzięki finansowemu wsparciu z programu Kulisy Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Trwają przygotowania do 9 Kolskiego Dnia Seniora. Stowarzyszenie Klub Seniora Trzecia Zmiana zaprasza mieszkańców koła na uroczyste świętowanie, które odbędzie się w sobotę 10 października o godzinie 16 w Miejskim Domu Kultury w Kole. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. występ zespołu Wesołe Nutki oraz koncert Małgorzaty Kraszkiewicz, znanej z programu The Voice Senior. Wstęp na koncertowe spotkanie jest całkowicie darmowy. Bezpłatne wejściówki będzie można odebrać od 5 października w kolskim MDK-u. Wydarzenie dofinansowano z budżetów gminy Miejskiej Koło oraz gminy Wiejskiej Koło. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Turku dołączyła do Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, inaugurując społeczną akcję pod hasłem Nie odbieraj sobie głosu. Celem kampanii jest podniesienie świadomości społecznej na temat tych groźnych schorzeń oraz ukazanie bezpośredniego wpływu wirusa HPV na ich powstawanie. Organizatorzy zwracają uwagę, aby nie lekceważyć niepokojących sygnałów organizmu, takich jak przewlekła chrypka, ból gardła, trudności z połykaniem czy trwałe niegojenie się zmian w jamie ustnej. Eksperci podkreślają, że kluczową rolę w walce z chorobą odgrywa szybka reakcja oraz profilaktyka. Wszelkie dolegliwości utrzymujące się dłużej niż 3 tygodnie wymagają niezwłocznej konsultacji z lekarzem. Do podstawowych działań zapobiegawczych zalicza się unikanie palenia tytoniu, prowadzenie zdrowego trybu życia oraz wykonywanie regularnych badań. Turkowski sanepid przypomina także o istotnej roli szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV, które są zalecane zarówno kobietom, jak i mężczyznom.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: 104.1.
1: Wyjątkowe wydarzenie sportowo-rekreacyjne odbyło się na terenie gminy Żgów. Połączyło ono pokolenia mieszkańców tej gminy. W sobotę wracamy do tego, co się działo, bowiem wtedy odbył się rajd rowerowy od juniora do seniora 2.0, zaorganizowany przez Orzeł Osiecza. Ponad 60 rowerzystów wyruszyło wspólnie na trasy po terenie gminy Żgów, udowadniając, że aktywność fizyczna nie zna barier wiekowych. Uczestnicy imprezy pokonali malowniczą około 20-kilometrową trasę poprowadzoną przez urokliwe zakątki regionu. Celem wydarzenia była nie tylko promocja zdrowego stylu życia, ale przede wszystkim integracja lokalnej społeczności oraz wspólne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
8: Gastorama! Teoria
9: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Gastoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Reklama. Konin FM.
3: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: FM.
1: Ekonomiczne informacje, ich nie może zabraknąć w tej godzinie na naszej antenie. Będą to informacje związane z pieniędzmi. Duża dziura budżetowa musi być likwidowana. Mowa o dziurze budżetowej w budżecie naszego państwa, dlatego rząd szuka pieniędzy i przyjął na posiedzeniu projekt ustawy podwyższającej akcyzę na alkohol. Poprzednia wersja ustawy w tej sprawie została zawetowana przez prezydenta. Rząd przyjął podwyższenie akcyzy na alkohol. Jest to kolejne podejście. Projekt nowelizacji przepisów o akcyzie zawiera zapis, według którego całość środków pozyskanych z nowej daniny, czyli

miliard 400 milionów złotych rocznie ma zostać przeznaczona na funkcjonowanie służby zdrowia. Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu zwrócił się do prezydenta, by nową wersję projektu podpisał.

0: polskie myśliwce w akcji przez rosyjski śmigłowiec. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Jeden z kandydatów w wyborach prezydenta Krakowa zrezygnował z walki o urząd.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Na 42 sekundy rosyjski śmigłowiec naruszył dziś przed południem polską przestrzeń powietrzną w rejonie Braniewa w Warmińsko-Mazurskim przy granicy z rosyjskim okręgiem królewieckim. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, maszyna wleciała maksymalnie 300 metrów w głąb naszego terytorium. W reakcji wojsko poderwało myśliwce.
2: My to też jednoznacznie czytamy jako kolejny test naszej gotowości, naszej obrony powietrznej. Pokazaliśmy naszą czujność i zwróciliśmy po raz kolejny Rosjanom uwagę na naruszenie przestrzeni powietrznej, które nie powinno mieć miejsca.
0: Mówi rzecznik dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, pułkownik Jacek Goryszewski. Jak dodaje, incydent był związany z ćwiczeniami rosyjskich sił powietrznych po ich stronie granicy. A to drugi raz, gdy polskie myśliwce były dziś w akcji. Rano zostały poderwane w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę przy granicy z Polską. W czasie ataku ewakuowano też dwa przejścia graniczne w Dorohusku i Zosinie. Były tam wtedy m.in. autobusy z pasażerami. Alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwał około pół godziny. W Dorohusku jest wyznaczonych 650 miejsc ukrycia i tam można było się schować. Na przejściach z Ukrainą wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa. Na przejściu jest tylko ograniczona liczba pojazdów właśnie ze względu na ewentualną ewakuację. Do tego baterie Patriot i monitorowanie nieba, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Do tego dochodzą pary dyżurne, które jak widzicie po komunikatach są uruchamiane codziennie lub kilka razy dziennie. Nasi sojusznicy też angażują się, zarówno Czesi są obecni na wschodniej flance NATO, na terytorium Polski ze swoimi śmigłowcami. W najbliższych dniach Słowacja dostarczy systemy radarowe, które niedawno zakupiła.
0: A jeszcze w tym tygodniu najprawdopodobniej odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa, zwołane przez ministra obrony. Tuż przed sezonem grzewczym policja ostrzega przed wzmożoną aktywnością naciągaczy oszukujących na opał. Oszuści często podszywają się pod istniejące sklepy internetowe, wysyłają lub promują w mediach społecznościowych linki, które są łudząco podobne do prawdziwych, a ceny peletu czy węgla o wiele niższe.
4: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
0: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o czujność i kupowanie u sprawdzonych dostawców opału. 7, a nie 8 kandydatów wystartuje w niedzielnych wyborach prezydenckich w Krakowie. Zrezygnował Jan Hoffman, inicjator referendum, w którym mieszkańcy odwołali poprzedniego włodarza miasta. Swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale. Jak wyjaśnił, łączy z Gibałą siły, bo są jedynymi bezpartyjnymi kandydatami w tych wyborach i gwarantują, że Kraków nie będzie zarządzany z Warszawy.
5: Wspólnie możemy zatrzymać tą partyjną falę i doprowadzić do sytuacji, kiedy samorząd znowu będzie samorządem.
0: Łukasz Gibała od razu podziękował Hoffmanowi, ale nie chciał mówić, czy w zamian za poparcie Hoffman zostanie wiceprezydentem.
1: A co w regionie?
6: Około 1500 pozycji pozostanie na liście bezpłatnych leków dla osób po 65 roku życia. Ministerstwo Zdrowia po negocjacjach z 11 firmami farmaceutycznymi zdecydowało o utrzymaniu większości preparatów. Rozmowy według Rzeczpospolitej przyniosły około 400 milionów złotych oszczędności. Część producentów obniżyła ceny do poziomu najtańszych odpowiedników. Jednak, jak informuje Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, z programu znikną ostatecznie 4 produkty. Jednocześnie NFZ podkreśla, że substancje czynne nadal będą dostępne w innych preparatach. 3 pierwsze leki mają niewielki udział w rynku, 4 stosowany jest m.in. przy migotaniu przedsionków i w zapobieganiu powikłaniom zakrzepowo-zatorowym. Wprowadzono też procedurę oceny kosztów. Jest uruchamiana, gdy dobowa dawka leku kosztuje ponad 150% ceny odpowiednika. Nie oznacza to jednak automatycznego usunięcia droższego preparatu. Ministerstwo razem z NFZ-em sprawdza również możliwości dostaw tańszych zamienników. Jeśli lek przestanie być bezpłatny, farmaceuta może wydać pacjentowi refundowany zamiennik bez konieczności ponownej wizyty u lekarza, wyjaśnia Wielkopolski Oddział NFZ-u.
1: Konin FM. Pogoda.
7: W ostatnich dniach w pogodzie doświadczamy tak naprawdę takiego przedsmaku prawdziwej jesieni. Chłodne wieczory, chłodne poranki, wcale nie ciepłe dni powodują, że już powoli przyzwyczajamy się do tego, że ciepło i ciepłe dni, ciepłe momenty w pogodzie mamy w tym roku już za sobą. Na termometrach w subregionie konińskim teraz około plus 15 stopni. Ocieplenie synoptycy widzą na mapach pogodowych, prezentując je mniej więcej od niedzieli. Wtedy zaczniemy dostawać się pod wpływ cieplejszych mas powietrza, które w przyszłym tygodniu mogą spowodować wzrost temperatury nawet w okolice plus 25 stopni. Witam wszystkich naszych radiosłuchaczy po godzinie 16. Czas zobaczyć, co w kalendarzu, a dzisiaj mamy środę. 23 dzień września roku 2026, 266 dzień roku, 39 tydzień. Do kogo dzisiaj należy biec z kwiatkiem z okazji imienin? Są to Bogusław, Tekla, Pola, Zofia, Krzysztof, Piotr, Andrzej, Antoni, Jan, Lina, Bernardyna, Liwiusz, Linus, Pius, Boguchwała. Solenizantów, jubilatów, oczywiście Konin FM pozdrawia i pamiętajcie, na naszej antenie macie taką możliwość, żeby ich pozdrowić w niedzielę od 10 do 14. W kalendarzu świąt nietypowych, co jest, o tym po godzinie 17 będę mówił, a jeśli chodzi o przysłowie, to dzisiaj mamy jedno w naszym kalendarzu. Skoro wrzesień, to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń.

0: FM. Konin FM.
1: Konin FM.
2: Drogowe informacje już teraz na naszej antenie po 16. Musicie liczyć się podróżując z problemami na trasie warszawskiej oraz na trasie bursztynowej. Gdzie jeszcze większy ruch, gdzie większe problemy, to oczywiście skrzyżowanie, które po przebudowie nie cieszy się zbyt dobrą opinią, jeśli chodzi o kierujących. Z światła Aleje Dworcowa, o nim mówię. Dość kontrowersyjna przebudowa. Teraz jeszcze, gdzie utrudnienia to Przemysłowa, tam musicie liczyć się naprawdę z dużymi problemami. Uważajcie też na Spółdzielców. Konińska, Starówka, Wałtarej, Wykolska, Świętojańska, to skrzyżowanie najbardziej na czerwono nam się teraz prezentuje na drogowej mapie Konina. Jesteśmy w Turku. W Turku rondo Romana Dmowskiego, witające wjeżdżających od Konina, tam większy ruch, większy też na Alei Jana Pawła II oraz na ulicy Łąkowej.

0: Nowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena, Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
1: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
2: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca. Reklama.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

Straż Miejska w Kole podsumowała swoją działalność, kolejne miesięczne zestawienie zaprezentowała. Mowa o podsumowaniu jeszcze wakacyjnego sierpnia, który przyniósł interwencję, zabezpieczenie dni koła, kontrolę targowiska oraz działania w parku 600-lecia. W sierpniu w Kole Straż Miejska przyjęła 24 zgłoszenia i wystawiła 40 patroli. W ramach prowadzonych działań strażnicy nałożyli 9 mandatów, zastosowali 25 pouczeń oraz odbyli 4 wspólne patrole z policją. 25 sierpnia na przykład strażnicy uczestniczyli w kontroli przeprowadzonej na targowisku miejskim. Działania prowadzono wspólnie z powiatowym lekarzem weterynarii.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Szczepienia ochronne zwierząt są kluczowym elementem profilaktyki weterynaryjnej, o czym przypominają w swoich kampaniach informacyjnych konińskie gabinety weterynarii. Podstawowym zadaniem regularnej immunizacji, czyli pobudzania mechanizmów obronnych organizmu, który prowadzi do powstawania odporności na konkretny czynnik chorobotwórczy, jest zabezpieczenie domowych pupili przed niebezpieczną chorobą zakaźną, jaką jest wścieklizna. Odporność uzyskiwana każdego roku dzięki podawaniu dawek przypominających przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa czworonogów. Decyzja o profilaktyce to także przejaw odpowiedzialności społecznej właściciela psiaka. Lekarze weterynarii z Konina zwracają szczególną uwagę na systematyczność. Pełną i trwałą ochronę gwarantuje jedynie skrupulatne przestrzeganie ustalonego harmonogramu podań. Zachowanie terminów pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu przeciwciał we krwi przez długi czas. Za brak aktualnego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie grozi mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna sądowa sięgająca nawet 5000. Wścieklizna może przenosić się na ludzi. To choroba śmiertelna. Dodajmy, że w wielu wielkopolskich lasach przeprowadzono niedawno szczepienia lisów. Odbywa się to przy pomocy preparatu zrzucanego z samolotów. Turecka Izba Gospodarcza przypomina o zbliżającym się ważnym terminie dla właścicieli firm. Z dniem 1 października wchodzi w życie obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń dla kolejnej grupy przedsiębiorców. Nowe przepisy dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG przed 1 stycznia 2025 roku, które do tej pory nie zostały objęte tym wymogiem. Ostateczny termin uregulowania formalności mija 30 września. Aby uniknąć problemów prawnych, przedsiębiorcy powinni upewnić się, czy posiadają aktywną skrzynkę elektroniczną wpisaną do bazy adresów elektronicznych. W przypadku jej braku konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku oraz aktywacja adresu, wyjaśnia Turecka Izba Gospodarcza. Formalności można dopełnić bezpłatnie przez rządowy portal biznes.gov.pl. Izba apeluje, by nie odkładać tego na ostatnią chwilę, ponieważ oficjalne pisma doręczane tą drogą wywołują skutki prawne niezależnie od tego, czy odbiorca odczyta wiadomość, czy nie. Warto regularnie sprawdzać stan cyfrowej skrzynki firmowej. Przypomnijmy, że osoby fizyczne też mogą założyć sobie skrzynkę e-doręczeń, ale w ich przypadku jest to całkowicie dobrowolne. Miasto Turek wraz z 5 okolicznymi gminami wchodzącymi w skład ZIT obszaru funkcjonalnego miasta Koła i Turku rozpoczyna realizację unijnego projektu prozdrowotnego dla urzędników. Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia opiewającego na kwotę ponad 390 tysięcy złotych podpisano z zarządem województwa wielkopolskiego. Całość działań potrwa od 1 października do końca grudnia 2027 roku. Głównym celem inicjatywy jest poprawa ergonomii oraz wyeliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy. Wstępną diagnozą objęto 179 pracowników samorządowych z 6 urzędów. W ramach programu zaplanowano cykl szkoleń z zakresu radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej i wypalenia zawodowego. Równolegle stanowiska biurowe zostaną doposażone w nowoczesny, ergonomiczny sprzęt, w tym fotele. Działania te pozwolą zatroszczyć się o dobrostan zatrudnionych osób oraz ułatwią im kontynuowanie pracy. Tymi działaniami objęto Turek, Brudze, Kościelec i Koło.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: 104.1.
1: Region, w którym mieszkamy, czyli Wielkopolska, bardzo często nazywana jest Pyrlandią ze względu na pyry, czyli po prostu na ziemniaki. Dlatego teraz informacja, którą mam do przekazania, jestem przekonany o tym, zainteresuje wszystkich mieszkańców subregionu konińskiego, bowiem finał konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry już 10 października bieżącego roku od godziny 12. Wszystko ma odbywać się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sieroszewicach. Wręczenie nagród i wyróżnień, możliwość degustacji, występy artystyczne, koncert zespołu Dynamiki. Hodowcy i mieszkańcy naszego regionu, możecie startować w konkursie na największą pyrę. Zgłaszany ziemniak musi pochodzić z tegorocznych zbiorów i być wyhodowany na terenie województwa wielkopolskiego. Zgłoszenia potraw przyjmowane są do 2 października.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Reklama.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phoenix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
2: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phoenix Ból Uszu Max?
2: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
6: Muzyka i głos AI.

13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: FM.
1: Bieg na 660-lecie lokacji Kleczewa był częścią tegorocznej już 14. edycji Memoriału imienia Henryka Warwasa. W wydarzeniu wziął udział Marcin Lewandowski, lekkoatleta specjalizujący się w biegach na 800 i 1500 metrów, zdobywca 11 medali Mistrzostw Świata i Europy. 18 razy bił on rekordy Polski i czterokrotnie reprezentował nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich. Rywalizacja odbywała się na przykład na dystansie 10 km. Tam wystartowało prawie 150 uczestników. Jeśli chodzi o rywalizację kijkarzy na 5 km, tutaj wystartowało ich ponad 90. W ramach Memoriału imienia Henryka Warwasa odbyły się także biegi dziecięce. Chętnych do rywalizacji, co cieszy, oczywiście nie brakowało. Również w tym roku w związku ze świętowaniem odbył się także bieg na dystansie 660 metrów. Łącznie we wszystkich rywalizacjach wystartowało ponad 700 uczestników.

0: Ceny paliw na chwilę się zatrzymają, ale na horyzoncie widać podwyżki. Jest nowy dowódca polskich wojsk dronowych. Dar młodzieży wrócił z dalekiego rejsu za ocean, prawdopodobnie ostatniego.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Już niedługo za litr benzyny możemy płacić 9 zł, a za litr diesla 10 zł, czyli o złotówkę więcej niż obecnie. Jak mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak, niepokojące są sygnały z USA, że prezydent Donald Trump mógłby wstrzymać eksport paliwa do Europy.
2: To jest sytuacja o tyle negatywna dla nas, ponieważ po embargu na import paliw gotowych z Rosji, Europa zastąpiła częściowo te paliwa paliwami ze Stanów Zjednoczonych i z Bliskiego Wschodu.
0: Z kolei dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej przez najbliższe dni nie powinno być podwyżek, bo ceny ropy na giełdach i w hurcie spadły. Chuligański wybryk czy dywersja? Służby sprawdzają, kto i dlaczego podłożył betonowe bloczki na torach w Jedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonową przeszkodę. Nie doszło do wykolejenia, maszynistom nic się nie stało, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
3: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, zwłaszcza, że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
0: Policja zawiadomiła o sprawie m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Wojska dronowe mają nowego dowódcę. Został nim generał Witold Bartoszek. Jego poprzednik, generał Mirosław Bodnar, został odwołany. Prywatnie jest bratem byłego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Generał dostał nowe zadanie. Będzie zastępcą polskiego przedstawiciela wojskowego przy NATO i Unii Europejskiej w Brukseli. Bodnar kierował wojskami dronowymi przez ponad 2 lata. W wojsku słychać, że generał Bodnar stracił stanowisko, ponieważ dowództwo nie było zadowolone z efektów prac i nie miał wystarczającej wiedzy w zakresie dronów. Rusza ogólnopolska akcja młodzieżowych drużyn pożarniczych MDP dla bezpieczeństwa. Od jutra przy wsparciu Państwowej Straży Pożarnej mają przeprowadzać spotkania i warsztaty w szkołach w całym kraju.
4: Pokazy pierwszej pomocy, czy rozmowy, gdzie będzie można podejść do tych adeptów pożarnictwa, jak bezpiecznie zachować się w domu, jak zadbać o to, być wyposażonym w odpowiednią czujkę, czy mamy opracowane takie plany awaryjne na wypadek sytuacji kryzysowej.
0: Mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Dar młodzieży wrócił do macierzystego portu. Polski żaglowiec szkoleniowy odbył 5-miesięczny rejs za ocean, gdzie m.in. brał udział w 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. W porcie w Gdyni witały go tłumy.
5: No, przepiękne jest rzeczywiście. Warto było przyjść i zobaczyć.
6: Komu Państwo machacie?
7: Machamy wszystkim naszym marynarzom. Przynajmniej dla mnie jest to niesamowite uczucie, ponieważ jestem w momencie, kiedy nasz najpiękniejszy okręt wchodzi do swojego macierzystego portu.
6: Świadki to dla kogoś z załogi?
8: Dla córki.
6: Była na praktykach czy w załodze?
8: Praktyki.
6: Ile czasu?
8: Straciłem rachubę.
6: Tęsknił Pan?
8: No pewnie, że tak. Jak można nie tęsknić za jedyną?
0: Z witającymi rozmawiał Paweł Radzewicz. Zakończony właśnie rejs był prawdopodobnie ostatnią tak długą wyprawą daru młodzieży. Wysłużony żaglowiec idzie na emeryturę. Przetarg na wybudowanie jego następcy trwa.
1: A co w regionie?
9: Około 70 ciężarówek śmieci zebrano w ciągu ostatnich 10 lat w lasach pod Koninem. Najwięcej odpadów trafia do Puszczy Bieniszewskiej oraz w rejon Ślesina, Ruzice i Grąblina. Mimo gminnych przogów, część osób nadal wyrzuca odpady w lesie. Są wśród nich meble, opony, części samochodowe, plastiki i odpady bytowe. Najwięcej jest śmieci wielkogabarytowych. Skala problemu na szczęście stopniowo maleje. Dekadę temu nadleśnictwo Konin zebrało prawie 240 metrów sześciennych odpadów, a w tym roku 133. Mimo spadku ilości, koszty sprzątania są podobne. Teraz z naszych publicznych pieniędzy wydaliśmy na to 47 tysięcy złotych. Dzikie wysypiska zagrażają środowisku i bezpieczeństwu. Mogą powodować pożary oraz ranić zwierzęta. Nadleśnictwo reaguje na zgłoszenia. Wykorzystuje fotopułapki i drona. Za nielegalny wywóz śmieci grozi od 500 do 5 tysięcy złotych. Przy szkodach w środowisku lub przy zranieniu zwierzęcia sprawa może trafić do sądu. Przypomnijmy, że w samym tylko Koninie mamy 2 punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jeden przy spalarni odpadów MZGOK w nowej części miasta, a drugi w Starym Koninie przy PGK IM. Takie odpady zamiast do lasu można za darmo oddawać do pszczoków w każdej gminie.
1: Konin FM. Pogoda.
10: Tak naprawdę dopiero w niedzielę zrobi się fajnie przyjemnie za oknami, fajnie i przyjemnie jak na drugą połowę września, którą mamy w kalendarzu. Wtedy temperatura w ciągu dnia wzrośnie do wartości około plus 20 stopni. W poniedziałek 22, we wtorek 23. W kolejnych dniach jest szansa, że będzie jeszcze cieplej. Do tego czasu niestety znajdujemy się w chłodnych masach powietrza, chłodnych i wilgotnych, które mogą powodować opady deszczu. Teraz termometry wskazują około 14-15 stopni. Podobne wartości maksymalnie będziemy widzieć na termometrach do soboty. Dzień dobry, mówię wrześniowo, popołudniowo, po 17. Zapraszam na kolejną godzinę, którą wspólnie spędzamy i tak jak zapowiadałem, teraz kalendarz świąt nietypowych. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Języków Migowych oraz tak jesiennie Dzień Spadającego Liścia. Słońce niestety coraz krócej pracuje i tutaj nie uciekniemy przed tymi zmianami. Słońce już dzisiaj ze znaku Panna przeszło do znaku Waga. Dzień trwa w Koninie 12 godzin i 9 minut. Zachód słońca zaplanowany jest na 18:43.

0: Lunin FM.
1: Do końca października trwać mają roboty drogowe związane z przebudową wojewódzkiej trasy nr 264 w miejscowości Władzimirów. To jest trasa w stronę Kazimierza Biskupiego i Kleczewa. Te roboty, które tam są prowadzone na wojewódzkiej trasie, powodują utrudnienia. Ruch tam jest sterowany sygnalizacją świetlną. Roboty drogowe to też oczywiście Konin. I tutaj wiosna przyszłego roku to termin zakończenia prac przy budowie od podstaw nowego mostu nad Wartą oraz przebudowie wiaduktu, jak na razie tego nad ulicą Wałta Rejwy, czyli mowa o naszym konińskim ślimaku przy wyjeździe ze Starówki. Duży ruch po 17 jeszcze można spotkać w pewnych miejscach, takich jak oczywiście Rondo Miast Partnerskich, ale uważajcie na przykład też na Rondzie Solidarności. Zaglądam do Słupcy, tam więcej aut na obwodnicy oraz na trasie w stronę autostrady.

0: Natural Car. Prosto i ekologicznie.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.

na naszej antenie teraz o bardzo ciekawej inicjatywie, która za nami. Gmina Miejska Turek wraz z Gminą Turek, Gminą Brudzew, Gminą Miejską Koło, Gminą Koło i Gminą Kościelec zakończyły realizację projektu partnerskiego pod nazwą Podniesienie jakości edukacji na obszarze miasta Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych. W ramach tego projektu wzięły w niej udział 22 szkoły podstawowe z terenu miasta Turku, gminy Turek, gminy Brudzew, miasta Koła, gminy Koło oraz gminy Kościelec. Co udało się wspólnie osiągnąć w roku szkolnym 2025-2026? Projekt w liczbach obejmował 872 uczniów z całego partnerstwa. Wzięło on udział w dedykowanych formach wsparcia. Ponad 1660 godzin zajęć dodatkowych zorganizowanych dla dzieci. Miały miejsce 3 pikniki ekologiczne z ekowarsztatami. 238 nauczycieli podniosło swoje kompetencje. Całkowita wartość projektu to prawie 650 tysięcy złotych. Ponad 450 to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Konin FM.

0: świeże lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Uczniowie oddziałów przygotowania wojskowego biorą udział w innowacyjnym programie szkoleniowym pod nazwą OPW z dronem. Inicjatywa pozwala młodzieży opanować wiedzę z obsługi bezzałogowych statków powietrznych oraz poznać ich praktyczne zastosowanie. Zajęcia obejmują naukę bezpiecznego latania, planowanie misji, znajomość przepisów lotniczych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wyjaśnia Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie. Projekt stanowi solidną podstawę do zdobycia oficjalnych uprawnień wydawanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Dzięki uczestnictwu w kursie kadeci zyskają cenne umiejętności, które zwiększają ich atrakcyjność na rynku pracy oraz ułatwiają dalszą naukę. Szkolenie doskonale przygotowuje też do przyszłej służby w formacjach mundurowych czy ratownictwie, gdzie drony są wykorzystywane coraz częściej. To szansa na rozwój kompetencji przydatnych w wielu branżach. Program pokazuje młodemu pokoleniu, jak ważną rolę w ich życiu zawodowym mogą odegrać nowoczesne technologie. Oddziały przygotowania wojskowego to wyższy poziom edukacji od standardowych klas mundurowych. OPW działają m.in. w szkołach w Turku czy Kleczewie, a od tego roku także w Strzałkowie. W Wielkopolsce trwa leśna akcja Jesień 2026. W związku z obecnością grzybiarzy na terenie lokalnych kompleksów leśnych, w tym na obszarze Puszczy Bieniszewskiej, służby leśne prowadzą wzmożone kontrole. Ich celem jest pilnowanie porządku oraz dbanie o to, by zaparkowane auta nie blokowały wjazdów do lasu. Leśnicy apelują do wszystkich kierowców, by korzystali wyłącznie z wyznaczonych parkingów i miejsc postojowych. Równolegle przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które zapobiegają zagubieniom w nieznanym terenie. Osoby wybierające się na grzybobranie powinny przed wyjściem w gęstwinę dokładnie naładować telefon komórkowy. Bardzo przydatnym nawykiem jest również zaznaczenie w aplikacji mapowej cyfrowej pineski w miejscu, w którym zostawiliśmy samochód. W przypadku samotnych wypraw warto zawsze powiadomić bliskich o planowanej trasie i przewidywanej godzinie powrotu. Przypomnijmy też, że w niektórych obszarach leśnych obowiązuje całkowity zakaz zbioru grzybów. Takim terenem są m.in. rezerwaty przyrody, w tym niemal cały kompleks Puszczy Bieniszewskiej pod Koninem. W Skulsku powstanie nowa hala sportowa. Gmina otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki 5 881 000 zł dofinansowania na budowę takiego obiektu przy szkole podstawowej. To ważna inwestycja, która stworzy dzieciom i młodzieży jeszcze lepsze warunki do uprawiania sportu i aktywnego spędzania czasu. Polska Agencja Inwestycji i Handlu wraz z Izbą Gospodarczą Wielkopolski Wschodniej zapraszają na bezpłatne spotkanie biznesowe pod tytułem Lokalny Biznes, Globalny Zasięg. Wydarzenie odbędzie się 6 października w godzinach od 11 do 14 w Domu Kultury Oskard w Koninie. Patronat nad konferencją objęli prezydent miasta Konina oraz starosta powiatu konińskiego. Celem inicjatywy jest przedstawienie praktycznych narzędzi, opcji finansowania oraz form wsparcia dla firm planujących ekspansję zagraniczną. Program obejmuje prelekcje ekspertów z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz innych instytucji. Omawiane będą zagadnienia perspektywicznych rynków, dotacji oraz wsparcia nowych inwestycji. Kluczowym punktem będzie panel dyskusyjny poświęcony bezpiecznemu wejściu na rynki zagraniczne z udziałem przedstawicieli instytucji finansowych i stref ekonomicznych. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja.

0: 104.1.
1: Wracamy do ostatniej soboty z kolejną informacją, którą mam do przekazania. W Karsach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn pożarniczych. To jest teren gminy Stare Miasto. Do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn z 8 jednostek z terenu gminy. Młodzi druhowie i druhny sprawdzili swoje umiejętności w ćwiczeniu bojowym, sztafecie oraz musztrze. Druhny i druhowie otrzymali medale, puchary i nagrody, a dodatkowo komendant gminny druh Szymon Budka ufundował nagrodę dla najmłodszego uczestnika zawodów. Otrzymał tą nagrodę 11-letni Jan Stolarek z Żdżar. Jeszcze warto też wspomnieć o tym, że w zawodach wystartowała rekordowa liczba drużyn. Dopisali również kibice, którzy z zaangażowaniem wspierali uczestników.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Reklama.
4: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
5: Masz stare fotografie, dokumenty, listy, pamiątki i przedmioty codziennego użytku? A może po prostu masz wspomnienia o swoich bliskich i o tym, jak wyglądało życie na terenie gminy Stare Miasto przed laty? Podziel się nimi z nami. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tworzy właśnie Izbę Pamięci Mieszkańców Gminy. Miejsce, w którym chcemy zachować nasze wspólne wspomnienia. Nie pozwólmy, by historia naszych rodzin i naszej gminy zaginęła. Przynieś swoje pamiątki lub opowiedz nam swoją historię. Izba Pamięci powstaje z Waszych wspomnień dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej przy ulicy Głównej 16 w Starym Mieście. Zadzwoń 63 241 60 67. Napisz biblioteka@staremyślnikmiasto.pl.

0: FM.
1: Zbliżamy się do kolejnej pełnej godziny, do godziny 18. Kończy się w związku też z tym moje dzisiejsze spotkanie, ale oczywiście zostańcie cały czas z nami. O 18 podsumowanie tego wszystkiego, co w naszym subregionie się dzieje, to oczywiście spotkanie z Piotrem Czmilem. To godzina 18. Jutro o 15 spotkanie moje z wami. Program Popołudnie w dobrym rytmie. Za dzisiejsze 3 godziny dziękuję serdecznie. Wojtek Maciejewski mówię do usłyszenia. Bye, bye.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Zaczynamy oficjalnie jesienia. W wielkopolskich lasach dochodzi do tak zwanej cyrkulacji, czyli do mieszania się wody w całym zbiorniku. Zjawisko to najsilniej przebiega w głębokich akwenach, takich jak Jezioro Powickie czy pokopalniany zbiornik Bernardynka pod Koninem, gdzie dno sięga głębokości około 40 metrów. Przez całe lato woda pozostawała tam wyraźnie podzielona na warstwy. Ciepła i lżejsza powierzchniowa była oddzielona od chłodnej i gęstej znajdującej się przy dnie. Ten stan nazywany jest stratyfikacją termiczną. Spadek temperatury powietrza po zakończeniu lata wywołuje jednak poważne zmiany pod powierzchnią. Wynikają one ze specyficznych właściwości wody, która staje się najcięższa i ma największą gęstość przy około 4 stopniach Celsjusza. Opadająca ku dnu jeziora wychłodzona woda niszczy letnią barierę termiczną, a wiejący wiatr pomaga wymieszać całą objętość zbiornika. Proces ten ma kluczowe znaczenie dla ekosystemu, a wraz z krążącą wodą w głębiny dociera niezbędny tlen oraz wartościowe składniki odżywcze. Stopień intensywności zależy od kształtu i głębokości konkretnego akwenu. Ten sam mechanizm powtarza się w wodach również wiosną. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza na ogólnopolską akcję Weekend Seniora z Kulturą. Wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w pierwszy weekend października. Program przygotowano we współpracy z lokalną parafią Świętego Andrzeja Apostoła oraz klubem turystycznym PTTK. To doskonała okazja do aktywnego spędzenia czasu oraz lepszego poznania lokalnej historii i kultury. Świętowanie rozpocznie się w sobotę 3 października. O godzinie 9.30 zaplanowano wyjazd spod Wieży Ciśnień na pieszy spacer po Gosławicach. W południe uczestnicy zwiedzą muzealne ekspozycje z przewodnikiem. O 15 odbędzie się oprowadzanie po gosławickiej świątyni, a po nim koncert organowy w wykonaniu Rafała Gausy. Dojazd na miejsce zapewni specjalna linia wycieczkowa miejskiego przewoźnika. Koszt przejazdu wynosi 4,80 bez możliwości skorzystania z ulg. W niedzielę 4 października instytucja zaprasza na samodzielne odkrywanie zbiorów. Od godziny 12 do 18 seniorzy zwiedzą całą placówkę bezpłatnie z użyciem dedykowanego audioprzewodnika. Szczegółowy program jest już na stronach Konińskiego Muzeum. Jesienią nad wielkopolskimi polami, łąkami i skrajami lasów można zobaczyć cienkie nisi pajęczyny, czyli tak zwane babielato. To efekt niezwykłego sposobu przemieszczania się małych pająków. Stworzonko wspina się na źdźbło trawy lub inną roślinę, unosi odwłok i wypuszcza nici. Gdy warunki są sprzyjające, przędza unosi pająka i pozwala mu przenieść się w nowe miejsce. Zjawisko to nazywa się balonowaniem i może umożliwiać pokonywanie znacznych odległości. Takie podróże badano kilka lat temu w naszym województwie na terenie Parku Krajobrazowego imienia generała Dezyderego Chłapowskiego. Zaobserwowano tam pająki przemieszczające się nawet 46 metrów nad ziemią. Najliczniejsze były osnowikowate, ale stwierdzono też większe gatunki. Pozostawione nici są szczególnie widoczne rano, gdy osiadają na nich krople wody. Pająkom może pomagać nie tylko wiatr. Z badań naukowców wynika, że reagują one na naturalne pole elektryczne atmosfery. W laboratorium jego obecność wywoływała zachowania poprzedzające lot, a nawet oderwanie od podłoża. Pająki wykrywają pole dzięki czułym włoskom na ciele. Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku kończy prace remontowe w pomieszczeniach wykorzystywanych przez lokalnych muzyków. Odświeżania objęło nową salę prób Kramskiej Orkiestry Dętej, dwie sale do nauki gry na instrumentach, korytarz oraz łazienkę. Do zakończenia przedsięwzięcia pozostały jedynie ostatnie prace wykończeniowe. Cała inwestycja została zrealizowana dzięki finansowemu wsparciu z programu Kulisy Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Trwają przygotowania do 9. Kolskiego Dnia Seniora. Stowarzyszenie Klub Seniora Trzecia Zmiana zaprasza mieszkańców koła na uroczyste świętowanie, które odbędzie się w sobotę 10 października o godzinie 16 w Miejskim Domu Kultury w Kole. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. występ zespołu Wesołe Nutki oraz koncert Małgorzaty Kraszkiewicz, znanej z programu The Voice Senior. Wstęp na koncertowe spotkanie jest całkowicie darmowy. Bezpłatne wejściówki będzie można odebrać od 5 października w Kolskim MDK-u. Wydarzenie dofinansowano z budżetów gminy Miejskiej Koło oraz gminy Wiejskiej Koło. Caritas Diecezji Włocławskiej prowadzi nabór do wolontariatu misyjnego, dając szansę na udział w zagranicznych wyjazdach i niesieniu pomocy potrzebującym. Ofertę skierowano do osób pełnoletnich, które ukończą 18 lat przed zakończeniem rekrutacji. Od kandydatów wymaga się również otwartości do działania oraz znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. Udział w projekcie to okazja do nawiązania nowych znajomości z ludźmi z pasją, przeżycia niezapomnianej przygody oraz realnej zmiany świata i swojego życia, wyjaśnia biuro Caritas w Koninie przy przy parafii świętego Maksymiliana. Osoby zainteresowane dołączeniem do zespołu proszone są o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail wolontariat@caritas.włocławek.pl. Wiadomość musi zawierać komplet wymaganych dokumentów, w tym podanie, życiorys, list motywacyjny, zdjęcie dowodowe i zaświadczenie lekarskie. Dodatkowe informacje oraz szczegóły rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej i profilu społecznościowym włocławskiej Caritas oraz w biurze Caritas Konin.
2: Konin

0: Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska pokonała Aleksandrę Olejnikową 6-0, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego rangi WTA 500 w Singapurze. Mecz z Ukrainką trwał równo godzinę. Kolejną rywalką Polki będzie Belgijka Elise Mertens, którą Chwalińska pokonała w tegorocznym Roland Garros. Kamil Grabara przeszedł operację zerwanego więzadła w kolanie. Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski poinformował o tym w mediach społecznościowych. Według mediów czeka go nawet 7-miesięczna przerwa. Selekcjoner Jan Urban powołał Grabarę na najbliższe mecze Ligi Narodów. Po jego kłopotach zdrowotnych miał go zastąpić Bartłomiej Drągowski z Widzewa, ale wskutek jego urazu powołanie otrzymał ostatecznie Sławomir Abramowicz. Anastasios Papapetrou będzie sędzią głównym meczu Polska kontra Bośnia i Hercegowina we wspomnianej Lidze Narodów. Grek w przeszłości sędziował polskim klubom Legii i Rakowowi w rozgrywkach europejskich. Mecz odbędzie się w piątek o 20:45 na Stadionie Narodowym. A jako kapitan drużyny na boisko znów powinien wyprowadzić Robert Lewandowski, który nie chce jeszcze rezygnować z gry w reprezentacji Polski. Przeprowadzka do Chicago niczego nie zmieniła i Lewy jasno deklaruje, że wciąż nie brakuje mu motywacji, by grać w reprezentacji. Michał Waszkiewicz.
2: Wydawało się, że kapitan naszej kadry da sobie spokój po tym, jak Polska nie awansowała na mundial. Mówił jednak, że decyzji nie podjął, a wiele będzie zależało od tego, do jakiego klubu ostatecznie trafi. Wybrał Chicago i znów można było przypuszczać, że z USA na kadrę będzie jednak za daleko. Ale Robert Lewandowski na zgrupowanie przyleciał i na razie nie chce mówić, co będzie dalej.
3: Często chcecie tą presję na mnie wywrzeć, żebym się określił, ale ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
2: Na pytanie o motywację odpowiada za to wprost.
3: Sam sobie zadaję pytania czasami, choć nie chcę ich zadawać za często, bo też nie ma sensu. Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany, żeby i tą ambicję mam, że ciągle mi się chce.
2: Polacy zagrają teraz 4 mecze w Lidze Narodów. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną, pojutrze w Warszawie.
1: A

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Poznaliśmy laureatów oraz osoby wyróżnione w 46. edycji ogólnopolskiego konkursu poetyckiego Milowy Słup w Koninie. Do grona docenionych twórców należą Cezary Bosacki z Bydgoszczy, Wioletta Jaworska z Budzisławia Kościelnego, Katarzyna Kadyjewska z Rzeszowa, Irena Wanda Niedzielko z Zalasowej, Magdalena Połczyńska z Czerwonaka, Mateusz Szuba z Redy oraz Andrzej Zychla z Sieniawy Żarskiej. Głównym organizatorem wydarzenia jest Biblioteka Publiczna imienia Zofii Orbanowskiej w Koninie przy współpracy z władzami miasta, a całość odbywa się pod patronatem prezydenta Konina. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na 24 października. Gala będzie jednym z kluczowych elementów programu 5. Konińskiej Jesieni Poetyckiej. Dodajmy, że nazwiska, które podali organizatorzy, to na razie tylko przypadkowa kolejność. O tym, kto zwyciężył, a kto dostał wyróżnienie, przekonamy się bowiem dopiero podczas wręczenia nagród. Wielkopolski Urząd Wojewódzki opublikował instrukcje dotyczące postępowania na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Trzystopniowa skala alertów obejmuje stan czujności, gotowości oraz bezpośredni alarm. Pierwsze dwa stopnie wiążą się z prowadzeniem ataków na terytorium Ukrainy oraz obecnością polskiego lotnictwa w przestrzeni powietrznej. Wymagają one uważnego śledzenia komunikatów i przygotowania na ewentualny sygnał ostrzegawczy. Najwyższy poziom, czyli bezpośredni alarm, oznacza natychmiastową konieczność podjęcia działań ochronnych ze względu na ryzyko dla Polski. Sygnał alarmowy to modulowany dźwięk syreny trwający dokładnie 3 minuty. W przypadku jego usłyszenia osoby przebywające w budynkach powinny skierować się do schronu, piwnicy, garażu podziemnego lub pomieszczenia bez okien oddzielonego dwiema ścianami, poruszając się wyłącznie schodami. Znajdujący się na zewnątrz muszą jak najszybciej odszukać ukrycie, tunele lub przejście podziemne, w czym pomocna jest aplikacja gdziesieukryć.pl. Służby apelują również, aby jeszcze przed ewentualnym zagrożeniem ustalić się z rodziną plan działania oraz zapoznać się ze specjalnym poradnikiem bezpieczeństwa. Jednocześnie Urząd Wojewódzki uspokaja Wielkopolan i podkreśla, że to wszystko działania prewencyjne. Jednak każdy z koninian powinien wiedzieć, jak należy zareagować w razie prawdziwego zdarzenia. W starostwie powiatowym w Słupcy odbyło się robocze spotkanie lokalnych koordynatorów w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Dzieciństwo bez przemocy organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym celem narady było zaplanowanie wspólnym wysiłkiem różnorodnych akcji profilaktycznych na terenie całego powiatu słupeckiego. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele wielu instytucji, w tym ośrodków pomocy społecznej, placówek kultury, sportu, bibliotek, szkół, powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz domów dziecka. Przedsięwzięcie potrwa od 5 października do 19 listopada. Na zakończenie akcji budynki w regionie zostaną podświetlone na czerwono w geście solidarności. Wszystkie planowane działania mają na celu stworzenie skutecznej sieci bezpieczeństwa wokół najmłodszych mieszkańców. Szczegółowe informacje o sposobach włączenia się w ten projekt oraz możliwościach zgłaszania własnych inicjatyw są dostępne na oficjalnej stronie internetowej dzieciństwobezprzemocy.pl. W takie działania w regionie mogą włączyć się także osoby fizyczne. Przemoc nie zawsze zostawia siniaki, wyjaśnia wielkopolska policja. Może mieć także postać krzyku, ciągłego krytykowania, poniżania czy ignorowania emocji dziecka. Mieszkańcy gminy Kłodawa w wieku 60+ mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach survivalowo-ratowniczych. Praktyczne zajęcia w terenie odbędą się w niedzielę 25 października na terenie lasu w Korzeczniku. Inicjatywa jest skierowana do seniorów i ma na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa oraz pewności siebie podczas codziennych spacerów. Szkolenie obejmie naukę podstawowych umiejętności przetrwania oraz udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy dowiedzą się, jak zachować się po zgubieniu się w lesie, w jaki sposób łatwo wyznaczyć strony świata w terenie oraz jak prawidłowo nadawać sygnały alarmowe. Wszystkie zagadnienia będą przekazywane w spokojnej, przystępnej i bezstresowej atmosferze przez doświadczonych prowadzących. Za realizację projektu odpowiada Koło Gospodyń Wiejskich w Korzeczniku. Przedsięwzięcie odbędzie się dzięki dofinansowaniu z programu Działaj Lokalnie w ramach ścieżki Bezpieczna Polska. Udział w wydarzeniu jest całkowicie darmowy, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Podobne działania mają być realizowane także w innych gminach regionu. Policjanci z konińskiej drogówki zatrzymali na autostradzie A2 40-letniego obywatela Rumunii, który złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna kierujący Fordem Transitem został skontrolowany w rejonie miejsca obsługi podróżnych Osiecza. Funkcjonariusze natychmiast odholowali samochód na parking, a samego kierowcę osadzili w areszcie. Sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym i znalazła swój finał już kolejnego dnia. Wymiar sprawiedliwości ukarał 40-latka grzywną w wysokości 4000 zł oraz nakazał mu wpłatę 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej. Sąd nałożył na mężczyznę również obowiązek pokrycia kosztów postępowania i wydał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na kolejne 10 lat. Służby przypominają, że wydane orzeczenia sądowe są bezwzględnym obowiązkiem, a nie sugestią. Trzeba ich przestrzegać. Nie wsiadać za kierownicę oznacza nie wsiadać i nie ma tu żadnej możliwości dyskusji.
2: Konin FM.
0: Konin FM.

0: Konin FM. Pogoda.
1: Czwartek upłynie pod znakiem zmiennej pogody. Nie zabraknie i chmur z przelotnym deszczem, i odrobiny słońca. A na północnym zachodzie możliwe także burze. Maksymalna temperatura jutro od 14 do 17 stopni. Wiatr zwykle umiarkowany, ale okresami silniejszy.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Motocyklowa grupa z Konina uruchomiła na stronie zrzutka.pl zbiórkę funduszu pod hasłem Dajmy w łapę, aby wesprzeć Stowarzyszenie Wioskową. Celem akcji jest zebranie środków na przetrwanie jesieni i nadchodzącej zimy przez podopiecznych tej organizacji z Kramska, czyli Bezpańskie Zwierzaki. Organizatorzy apelują o nawet najmniejsze wpłaty, podkreślając, że o powodzeniu inicjatywy decyduje powszechna mobilizacja i liczba zaangażowanych osób. Stowarzyszenie Wioskową to wyjątkowe miejsce tworzone przez pasjonatów działających w zgodzie z naturą i w poszanowaniu życia każdego stworzenia. Obecnie dają oni bezpieczne schronienie dla ponad 100 zwierząt, w tym psów, kotów, koni, kóz, owiec, królików, danieli oraz drobiu. Zdecydowana większość ich podopiecznych trafiła pod opiekę azylu po dramatycznych przejściach. Zebrane pieniądze pomogą w codziennym utrzymaniu oraz wyżywieniu zwierząt. To także wsparcie dla wolontariuszy, którzy każdego dnia poświęcają swój czas i serce dla ratowania najsłabszych. Dodatkowa informacja o działalności organizacji można znaleźć na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Wioskowym i w serwisie Facebook. Prezydent Konina Piotr Korytkowski podpisał umowę na realizację proekologicznego projektu OZE. Przetarg wygrała spółka z Radziwiłłowa, a wartość podpisanej umowy opiewa na ponad 16 400 000 zł. Całkowity koszt całej inwestycji przekracza 17 800 000. Większość tej kwoty, stanowiąca aż 70% kosztów kwalifikowanych, pokryje unijne dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski w ramach Sprawiedliwej Transformacji. Projekt zakłada montaż 470 instalacji odnawialnych źródeł energii na prywatnych domach mieszkańców miasta. Zaplanowano wykonanie 201 instalacji fotowoltaicznych, 157 magazynów energii elektrycznej, 98 powietrznych pomp ciepła oraz 14 pomp z wymiennikiem gruntowym. Ekologiczne urządzenia pokryją zapotrzebowanie gospodarstw na prąd, ogrzewanie i ciepłą wodę. Inwestycja znacząco obniży domowe rachunki oraz poprawi jakość powietrza. Zgodnie z zapisami kontraktu, montaż wszystkich urządzeń i odbiór końcowy prac mają nastąpić w ciągu 6 miesięcy, najpóźniej do drugiej połowy marca 2027 roku. Około 1500 pozycji pozostanie na liście bezpłatnych leków dla osób po 65 roku życia. Ministerstwo Zdrowia po negocjacjach z 11 firmami farmaceutycznymi zdecydowało o utrzymaniu większości preparatów. Rozmowy według Rzeczpospolitej przyniosły około 400 milionów złotych oszczędności. Część producentów obniżyła ceny do poziomu najtańszych odpowiedników. Jednak, jak informuje Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, z programu znikną ostatecznie 4 produkty. Jednocześnie NFZ podkreśla, że substancje czynne nadal będą dostępne w innych preparatach. 3 pierwsze leki mają niewielki udział w rynku. 4. stosowany jest m.in. przy migotaniu przedsionków i w zapobieganiu powikłaniom zakrzepowo-zatorowym. Wprowadzono też procedurę oceny kosztów. Jest uruchamiana, gdy dobowa dawka leku kosztuje ponad 150% ceny odpowiednika. Nie oznacza to jednak automatycznego usunięcia droższego preparatu. Ministerstwo razem z NFZ-em sprawdza również możliwości dostaw tańszych zamienników. Jeśli lek przestanie być bezpłatny, farmaceuta może wydać pacjentowi refundowany zamiennik bez konieczności ponownej wizyty u lekarza, wyjaśnia Wielkopolski Oddział NFZ-u. Około 70 ciężarówek śmieci zebrano w ciągu ostatnich 10 lat w lasach pod Koninem. Najwięcej odpadów trafia do Puszczy Bieniszewskiej oraz w rejon Ślesina, Rudzice i Grąblina. Mimo gminnych przogów, część osób nadal wyrzuca odpady w lesie. Są wśród nich meble, opony, części samochodowe, plastiki i odpady bytowe. Najwięcej jest śmieci wielkogabarytowych. Skala problemu na szczęście stopniowo maleje. Dekadę temu nadleśnictwo Konin zebrało prawie 240 metrów sześciennych odpadów, a w tym roku 133. Mimo spadku ilości, koszty sprzątania są podobne. Teraz z naszych publicznych pieniędzy wydaliśmy na to 47 tysięcy złotych. Dzikie wysypiska zagrażają środowisku i bezpieczeństwu. Mogą powodować pożary oraz ranić zwierzęta. Nadleśnictwo reaguje na zgłoszenia. Wykorzystuje fotopułapki i drona. Za nielegalny wywóz śmieci grozi od 500 do 5 tysięcy złotych. Przy szkodach w środowisku lub przy zranieniu zwierzęcia sprawa może trafić do sądu. Przypomnijmy, że w samym tylko Koninie mamy 2 punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jeden przy spalarni odpadów MZGOK w nowej części miasta, a drugi w Starym Koninie przy PGKiM. Takie odpady zamiast do lasu można za darmo oddawać do przoków w każdej gminie. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Turku dołączyła do Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, inaugurując społeczną akcję pod hasłem Nie odbieraj sobie głosu. Celem kampanii jest podniesienie świadomości społecznej na temat tych groźnych schorzeń oraz ukazanie bezpośredniego wpływu wirusa HPV na ich powstawanie. Organizatorzy zwracają uwagę, aby nie lekceważyć niepokojących sygnałów organizmu, takich jak przewlekła chrypka, ból gardła, trudności z połykaniem czy trwałe niegojenie się zmian w jamie ustnej. Eksperci podkreślają, że kluczową rolę w walce z chorobą odgrywa szybka reakcja oraz profilaktyka. Wszelkie dolegliwości utrzymujące się dłużej niż 3 tygodnie wymagają niezwłocznej konsultacji z lekarzem. Do podstawowych działań zapobiegawczych zalicza się unikanie palenia tytoniu, prowadzenie zdrowego trybu życia oraz wykonywanie regularnych badań. Turkowski sanepid przypomina także o istotnej roli szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV, które są zalecane zarówno kobietom, jak i mężczyznom.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama. Wiadomości sportowe Konin FM.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali w Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w Turynie Belgów 3-1. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie. Mecze o medale w sobotę. Hiszpanki zostały pierwszymi finalistkami piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20, które rozgrywane są w Polsce. W półfinale pokonały 2-0 Włoszki. Reprezentacja z Półwyspu Iberyjskiego finałowego rywala pozna jeszcze dziś po zakończeniu spotkania Korea Północna kontra Kolumbia. Tymczasem powstał ciekawy raport Obserwatorium Piłkarskiego. Według ekspertów z Międzynarodowego Centrum Badań nad Sportem to nie Oskar Pietuszewski jest najbardziej perspektywicznym polskim piłkarzem młodego pokolenia. Co jeszcze ciekawsze, selekcjoner kadry raczej się z tym raportem nie zgadza. Michał Waszkiewicz.
5: Eksperci przeanalizowali zawodników do 21 roku życia, ale w ligach spoza tej najlepszej piątki, więc do miejsc nie ma się co szczególnie przywiązywać, bo to przecież w Anglii, Hiszpanii, we Włoszech czy w Niemczech grają ci najlepsi. Ale wnioski są ciekawe, bo z Polaków to obrońca Michał Gurgul wypadł najlepiej. Jest w tym zestawieniu 9. 4 pozycje niżej jest jego kolega z Lecha Poznań Wojciech Mońka, a dopiero 20 Oskar Pietuszewski. Uważany przecież za największy polski talent, wyceniany zresztą na dużo więcej od obrońców Lecha. Tu jednak wzięto pod uwagę konkretne liczby oraz szereg boiskowych zachowań, czyli w grę weszło szkiełko i oko. Co innego, czucie i wiara selekcjonera. Pietuszewskiego nie powołał, bo był kontuzjowany. Mońka jest, ale Gurgula na zgrupowanie nie wziął. I jak sam mówił, ekstra klasa to nie jest poziom kadry. Czyli zdaniem Jana Urbana największy według ekspertów polski talent jest po prostu za słaby.
4: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. I na koniec tenis. Mariusz Fürstenberg zakończył pracę w roli kapitana reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. Jeden z najwybitniejszych polskich deblistów pełnił tę funkcję przez blisko 7 lat i prowadził ją w 12 meczach Pucharu Davisa. Bilans Fürstenberga w roli kapitana to 7 zwycięstw i 5 porażek.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: Szczepienia ochronne zwierząt są kluczowym elementem profilaktyki weterynaryjnej, o czym przypominają w swoich kampaniach informacyjnych konińskie gabinety weterynarii. Podstawowym zadaniem regularnej immunizacji, czyli pobudzania mechanizmów obronnych organizmu, który prowadzi do powstawania odporności na konkretny czynnik chorobotwórczy, jest zabezpieczenie domowych pupili przed niebezpieczną chorobą zakaźną, jaką jest wścieklizna. Odporność uzyskiwana każdego roku dzięki podawaniu dawek przypominających przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa czworonogów. Decyzja o profilaktyce to także przejaw odpowiedzialności społecznej właściciela psiaka. Lekarze weterynarii z Konina zwracają szczególną uwagę na systematyczność. Pełną i trwałą ochronę gwarantuje jedynie skrupulatne przestrzeganie ustalonego harmonogramu podań. Zachowanie terminów pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu przeciwciał we krwi przez długi czas. Za brak aktualnego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie grozi mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna sądowa sięgająca nawet 5000. Wścieklizna może przenosić się na ludzi. To choroba śmiertelna. Dodajmy, że w wielu wielkopolskich lasach przeprowadzono niedawno szczepienia lisów. Odbywa się to przy pomocy preparatu zrzucanego z samolotów. Turecka Izba Gospodarcza przypomina o zbliżającym się ważnym terminie dla właścicieli firm. Z dniem 1 października wchodzi w życie obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń dla kolejnej grupy przedsiębiorców. Nowe przepisy dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG przed 1 stycznia 2025 roku, które do tej pory nie zostały objęte tym wymogiem. Ostateczny termin uregulowania formalności mija 30 września. Aby uniknąć problemów prawnych, przedsiębiorcy powinni upewnić się, czy posiada aktywną skrzynkę elektroniczną wpisaną do bazy adresów elektronicznych. W przypadku jej braku konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku oraz aktywacja adresu, wyjaśnia Turecka Izba Gospodarcza. Formalności można dopełnić bezpłatnie przez rządowy portal biznes.gov.pl. Izba apeluje, by nie odkładać tego na ostatnią chwilę, ponieważ oficjalne pisma doręczane tą drogą wywołują skutki prawne niezależnie od tego, czy odbiorca odczyta wiadomość, czy nie. Warto regularnie sprawdzać stan cyfrowej skrzynki firmowej. Przypomnijmy, że osoby fizyczne też mogą założyć sobie skrzynkę e-doręczeń, ale w ich przypadku jest to całkowicie dobrowolne. Uczniowie oddziałów przygotowania wojskowego biorą udział w innowacyjnym programie szkoleniowym pod nazwą OPW z dronem. Inicjatywa pozwala młodzieży opanować wiedzę z obsługi bezzałogowych statków powietrznych oraz poznać ich praktyczne zastosowanie. Zajęcia obejmują naukę bezpiecznego latania, planowanie misji, znajomość przepisów lotniczych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wyjaśnia Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie. Projekt stanowi solidną podstawę do zdobycia oficjalnych uprawnień wydawanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Dzięki uczestnictwu w kursie kadeci zyskają cenne umiejętności, które zwiększają ich atrakcyjność na rynku pracy oraz ułatwiają dalszą naukę. Szkolenie doskonale przygotowuje też do przyszłej służby w formacjach mundurowych czy ratownictwie, gdzie drony są wykorzystywane coraz częściej. To szansa na rozwój kompetencji przydatnych w wielu branżach. Program pokazuje młodemu pokoleniu, jak ważną rolę w ich życiu zawodowym mogą odegrać nowoczesne technologie. Oddziały przygotowania wojskowego to wyższy poziom edukacji od standardowych klas mundurowych. OPW działają m.in. w szkołach w Turku czy Kleczewie, a od tego roku także w Strzałkowie. W Wielkopolsce trwa leśna akcja Jesień 2026. W związku z obecnością grzybiarzy na terenie lokalnych kompleksów leśnych, w tym na obszarze Puszczy Bieniszewskiej, służby leśne prowadzą wzmożone kontrole. Ich celem jest pilnowanie porządku oraz dbanie o to, by zaparkowane auta nie blokowały wjazdów do lasu. Leśnicy apelują do wszystkich kierowców, by korzystali wyłącznie z wyznaczonych parkingów i miejsc postojowych. Równolegle przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które zapobiegają zagubieniom w nieznanym terenie. Osoby wybierające się na grzybobranie powinny przed wyjściem w gęstwinę dokładnie naładować telefon komórkowy. Bardzo przydatnym nawykiem jest również zaznaczenie w aplikacji mapowej cyfrowej pineski w miejscu, w którym zostawiliśmy samochód. W przypadku samotnych wypraw warto zawsze powiadomić bliskich o planowanej trasie i przewidywanej godzinie powrotu. Przypomnijmy też, że w niektórych obszarach leśnych obowiązuje całkowity zakaz zbioru grzybów. Takim terenem są m.in. rezerwaty przyrody, w tym niemal cały kompleks Puszczy Bieniszewskiej pod Koninem. Miasto Turek wraz z 5 okolicznymi gminami wchodzącymi w skład ZIT obszaru funkcjonalnego miasta Koła i Turku rozpoczyna realizację unijnego projektu prozdrowotnego dla urzędników. Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia opiewającego na kwotę ponad 390 tysięcy złotych podpisano z zarządem województwa wielkopolskiego. Całość działań potrwa od 1 października do końca grudnia 2027 roku. Głównym celem inicjatywy jest poprawa ergonomii oraz wyeliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy. Wstępną diagnozą objęto 179 pracowników samorządowych z 6 urzędów. W ramach programu zaplanowano cykl szkoleń z zakresu radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej i wypalenia zawodowego. Równolegle stanowiska biurowe zostaną doposażone w nowoczesny, ergonomiczny sprzęt, w tym fotele. Działania te pozwolą zatroszczyć się o dobrostan zatrudnionych osób oraz ułatwią im kontynuowanie pracy. Tymi działaniami objęto Turek, Brudze, w Kościelec i Koła.
2: Konin FM.
0: Konin FM.

0: FM.
1: Konin FM.
0: Pogoda.
2: Przed nami trochę chłodniejszy dzień z dużym zachmurzeniem i lokalnymi opadami deszczu. Najcieplej stosunkowo będzie na południu i w centrum Polski, gdzie zobaczymy do 17 stopni, a na północy tylko 13. Przy tym zachmurzonym niebie możliwe są też jutro przejaśnienia.
1: Konin FM.
3: Ogłoszenie płatne.
4: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
5: Dziś z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim porozmawiamy o efektach zakończonego naboru skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także małego przetwórstwa w ramach inwestycji A141 KPO. Dzień dobry, panie ministrze.
6: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
5: Na co można było wydać przyznane pieniądze w tym naborze?
6: W ramach tego naboru można było zakupić instalacje, nowe maszyny, urządzenia do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, produktów rybołówstwa lub akwakultury. Zakupić można było nowe środki transportu, które są wykorzystywane do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej działalności w zakresie przetwórstwa. Można było te środki przeznaczyć na budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, czy przebudowę lub remont. I tu zarówno na budynki, budowle przeznaczone do przetwarzania, przechowywania, magazynowania czy przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych i tych rybołówstwa lub akwakultury, obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska. Wysokość wsparcia uzależniona od wysokości limitu 3 miliony złotych w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa, 10 milionów złotych w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa i 15 milionów złotych w przypadku przedsiębiorcy, tak naprawdę, który posiada status średniego przedsiębiorstwa. W ramach naboru zostało złożonych ponad 2 tysiące wniosków na łączną kwotę oczekiwanego wsparcia prawie 6 miliardów złotych. Zawarto zostały umowy na kwotę 3,7 miliarda złotych.
5: Panie ministrze, termin realizacji został wydłużony. Dlaczego?
6: Wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięć możliwe było ze względu na brak zagrożenia osiągnięcia zaplanowanego wskaźnika dla tej części inwestycji, bo KPO wiązało się z wykonaniem właśnie wskaźników. W związku z tym można było wydłużyć termin na rozliczenie swojego wniosku, inwestycji, która była realizowana, a tych powodów, dla których wnioskodawcy chcieli przedłużenia, było wiele związanych chociażby z brakiem możliwości realizacji prac budowlanych w okresie silnych mrozów, opóźnień w dostawach maszyn i urządzeń. Często są to bardzo wyspecjalizowane urządzenia, maszyny i z drugiej strony mało dostawców na rynku, więc to było powodem wniosków o wydłużenie. Ta konstrukcja finansowa przedsięwzięć w KPO właśnie wymaga osiągnięcia zaplanowanych wskaźników, które warunkują uzyskanie finansowania z budżetu Unii Europejskiej. I tutaj udało się te wszystkie wskaźniki na czas zrealizować, także można było termin wydłużyć.
5: Czy zainteresowanie programem zaskoczyło ministerstwo?
6: Ilość złożonych wniosków nie była zaskoczeniem, bo widać te potrzeby wdrażania w małych i średnich przedsiębiorstwach nowych technologii produkcji żywności zgodnie z priorytetami konsumentów, a są to tak naprawdę podstawy prowadzenia produkcji zyskownej, przynoszącej jakiś dobry dochód. No dlatego też Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi też będzie zabiegało, aby środki w ramach nowej perspektywy finansowej w planie partnerstwa krajowego i regionalnego dotyczyły wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą właśnie przetwórstwo artykułów rolno-spożywczych. Chcemy to kontynuować.

0: aspekcie i w którym regionie Polski zainteresowanie było największe?
1: Największym zainteresowaniem dofinansowania cieszyły się przedsięwzięcia z województw mazowieckiego, to 15% wniosków zostało złożonych, wielkopolskiego ponad 12% wniosków i lubelskiego 10% wniosków.
0: Powiedzmy jeszcze, na jakie zadania wsparcie finansowe było wydatkowane najchętniej?
1: Przedsiębiorcy, wykorzystując środki z KPO, modernizowali swoje zakłady produkcyjne, unowocześniali linie produkcyjne z wykorzystywaniem oczywiście nowych technologii.
0: No i na koniec powiedzmy jeszcze, za jaki czas zobaczymy konkretne, realne efekty tego wsparcia?
1: No już obecnie te efekty są widoczne i widzą to konsumenci na półkach sklepowych, na których dostępne są produkty spożywcze wyprodukowane w nowoczesnych zakładach produkcyjnych, które spełniają najwyższe normy jakości, te europejskie, a z drugiej strony pozostawiają walory smakowe, co jest doceniane przez konsumentów.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
0: Katarzyna Polewko, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Za nami ogólnopolskie święto rolników, czyli dożynki w Spale. Polska wieś to nie polityczny ring, ale ogromna siła, o którą musimy się troszczyć. Dzięki Wam polska wieś jest dzisiaj gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego nas wszystkich, mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podczas dożynek polskich w Spale. W uroczystości wziął również udział podsekretarz stanu Adam Nowak. Szef resortu Stefan Krajewski odniósł się także do trudności, z którymi w ostatnim roku mierzyli się polscy gospodarze, między innymi suszy, przymrozków, gradu i wysokich temperatur. Podkreślił, że w takich sytuacjach zadaniem państwa jest zapewnienie rolnikom odpowiedniego wsparcia. Minister zapowiedział także dalsze działania na rzecz rozwoju produkcji zwierzęcej. Podkreślił, że silna hodowla oznacza większą stabilność rynku, lepsze wykorzystanie krajowej produkcji zbóż oraz nowe możliwości dla przetwórstwa. Dożynki polskie w Spale nawiązują do niemal stuletniej tradycji organizowania w tym miejscu ogólnopolskiego święta plonów. Minister Krajewski podkreślił, że wydarzenie powinno na stałe wpisać się w kalendarz najważniejszych spotkań polskiej wsi. Pełna relacja z wydarzenia jest na stronie ministerstwa.
2: Agroinfo.
0: Od 1 października rolnicy i mikroprzedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o nowe wsparcie na przetwarzanie i sprzedaż żywności. Rolnicy mogą otrzymać do 120 tysięcy złotych, a mikroprzedsiębiorcy nawet 500 000. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć między innymi na budowę i modernizację pomieszczeń do przetwarzania żywności, zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia, magazyny, chłodnie i linie do pakowania produktów, fotowoltaikę, magazyny energii, pompy ciepła i systemy odzysku ciepła, rozwiązania cyfrowe, w tym oprogramowanie do zarządzania produkcją i sprzedażą internetową. Nabór potrwa do 2 listopada.
2: Agroinfo.
0: 24 września rozpocznie się czwarty nabór wniosków o przyznanie pomocy dla grup producentów rolnych i organizacji producentów w ramach interwencji Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych. Pomoc jest przyznawana przez pierwszych 5 lat ich działalności. Wsparcie jest realizowane w formie rocznych płatności ryczałtowych, zależnych od wartości przychodów netto ze sprzedaży. Szczegóły wsparcia są dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Agroinfo.
0: Minister Stefan Krajewski zgodnie z zapowiedzią spotkał się z przedstawicielami organizacji rolniczych, związków zawodowych, a także organizacji branżowych. Konsultacyjne spotkanie miało charakter roboczy i było poświęcone trzem głównym tematom: ochronie produkcyjnych funkcji wsi, funkcjonowaniu funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, a także zasadom reprezentacji środowiska rolniczego. Podczas spotkania przedstawiciele organizacji mieli możliwość przedstawiania swoich stanowisk i propozycji. Minister zachęcił również do przekazywania uwag i propozycji legislacyjnych w formie pisemnej.
2: Agroinfo.
0: Racjonalne nawożenie, zarządzanie składnikami pokarmowymi, koszty nawożenia oraz nowe rozwiązania takie jak Renur to tylko część tematów bezpłatnego szkolenia online pod hasłem Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie. Szkolenie odbędzie się 1 października, a rejestracja trwa do 30 września. Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z ekonomicznymi uwarunkowaniami nawożenia w rolnictwie. Uczestnicy poznają między innymi kwestie dotyczące racjonalnego nawożenia i zarządzania składnikami pokarmowymi, bilansu materii organicznej i bilansu nawozowego, znaczenia nawożenia naturalnego, Renur, czyli nowej formy nawozów, czy zużycia nawozów mineralnych i wapniowych oraz poziomu nawożenia. Do udziału zaproszeni są rolnicy i pracownicy instytucji publicznych działających w sektorze rolnym lub zajmujących się tematyką nawozów i nawożenia.
2: Agroinfo.

0: rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: To było ogłoszenie płatne.
2: Konin FM 104.1.

0: Drożeje diesel, benzyna 95 na razie stabilnie. Kolejne zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o kontrowersyjne billboardy. Polacy poznali rywala w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Słowenia.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu tygodnia olej napędowy podrożał w Polsce o 10 groszy. Jego średnia cena wynosi 8,99 za litr. To dzisiejsze dane serwisu epetrol.pl. 95 nie podrożała i w najbliższych dniach powinna być stabilna. A co będzie potem, mówi analityczka rynku paliw Urszula Cieślak.
2: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
0: Czyli 9 zł za benzynę i 10 za olej. Dwie osoby zatrzymane dziś przez CBA w sprawie tzw. kampanii Sprawiedliwe Sądy zostały już doprowadzone do prokuratury w Rzeszowie. Sprawa wiąże się z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. Szczegóły Marcin Starzec.
3: Zatrzymani to Anna P. i Piotr M., byli PR-owcy Prawa i Sprawiedliwości. Anna P. pracuje dziś w kancelarii prezydenta, a Piotr M. jest komentatorem telewizji Republika. Oboje założyli firmę Solvere, która odpowiadała za billboardy kampanii Sprawiedliwe Sądy w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ewentualne zarzuty mają być podane do wiadomości po zakończeniu przesłuchań. Rosja i Ukraina są gotowe rozmawiać o częściowym zawieszeniu broni, oświadczył sekretarz stanu USA Marco Rubio. Zaapelował do obu stron o zakończenie ataków na infrastrukturę energetyczną. Temat omawiał m.in. podczas rozmowy z szefem rosyjskiej dyplomacji Sergejem Ławrowem.
4: To przyniosłoby korzyści światu i obu krajom. Myślę, że sam prezydent Zełenski stwierdziłby, iż zdolność do ochrony sieci energetycznej leży w samym centrum interesów jego kraju. I właśnie w tym możemy pomóc poprzez zawarcie porozumienia.
0: Co innego oświadczył w tym samym miejscu na sesji ONZ sam Sergiej Ławrow. Rosja nie zamierza robić przerwy w swojej specjalnej operacji wojskowej, jak Rosja nazywa wojnę. Bo Europa, dodaje Ławrow, chciałaby wykorzystać ją na dozbrojenie Ukrainy. Na Litwę pod koniec października trafi kolejna rotacja amerykańskich wojsk. To będzie około 1000 żołnierzy, w tym batalion wyposażony w czołgi Abrams. Litewski minister obrony poinformował, że wojskowi pozostaną w kraju przez 9 miesięcy. Wilno podkreśla, że obecność armii USA ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa regionu. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Tuż przed sezonem grzewczym, tylko w ostatnich dniach, 3 mieszkańców okolic Wrocławia padło ofiarą takich oszustw. Stracili od 1000 do 8000 złotych.
5: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
0: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Słowenia będzie rywalem Polaków w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Słoweńcy wygrali dziś ćwierćfinał z Belgią 3-1, a Polacy, przypomnijmy, wczoraj ograli Niemcy 3-0. Półfinały w piątek. W drugim półfinale Francja zagra z Włochami lub Finlandią.

0: podsumowanie dnia.
1: Poznaliśmy laureatów oraz osoby wyróżnione w 46. edycji ogólnopolskiego konkursu poetyckiego Milowy Słup w Koninie. Do grona docenionych twórców należą Cezary Bosacki z Bydgoszczy, Wioletta Jaworska z Budzisławia Kościelnego, Katarzyna Kadyjewska z Rzeszowa, Irena Wanda Niedzielko z Zalasowej, Magdalena Połczyńska z Czerwonaka, Mateusz Szuba z Redy oraz Andrzej Zychla z Sieniawy Żarskiej. Głównym organizatorem wydarzenia jest Biblioteka Publiczna imienia Zofii Orbanowskiej w Koninie przy współpracy z władzami miasta, a całość odbywa się pod patronatem prezydenta Konina. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na 24 października. Gala będzie jednym z kluczowych elementów programu 5. Konińskiej Jesieni Poetyckiej. Dodajmy, że nazwiska, które podali organizatorzy, to na razie tylko przypadkowa kolejność. O tym, kto zwyciężył, a kto dostał wyróżnienie, przekonamy się bowiem dopiero podczas wręczenia nagród. Zaczynamy oficjalnie jesień, a w wielkopolskich lasach dochodzi do tak zwanej cyrkulacji, czyli do mieszania się wody w całym zbiorniku. Zjawisko to najsilniej przebiega w głębokich akwenach, takich jak Jezioro Powickie czy pokopalniany zbiornik Bernardynka pod Koninem, gdzie dno sięga głębokości około 40 metrów. Przez całe lato woda pozostawała tam wyraźnie podzielona na warstwy. Ciepła i lżejsza powierzchniowa była oddzielona od chłodnej i gęstej znajdującej się przy dnie. Ten stan nazywany jest stratyfikacją termiczną. Spadek temperatury powietrza po zakończeniu lata wywołuje jednak poważne zmiany pod powierzchnią. Wynikają one ze specyficznych właściwości wody, która staje się najcięższa i ma największą gęstość przy około 4 stopniach Celsjusza. Opadająca ku dnu jeziora wychłodzona woda niszczy letnią barierę termiczną, a wiejący wiatr pomaga wymieszać całą objętość zbiornika. Proces ten ma kluczowe znaczenie dla ekosystemu. A wraz z krążącą wodą w głębiny dociera niezbędny tlen oraz wartościowe składniki odżywcze. Stopień intensywności zależy od kształtu i głębokości konkretnego akwenu. Ten sam mechanizm powtarza się w wodach również wiosną. Wielkopolski Urząd Wojewódzki opublikował instrukcje dotyczące postępowania na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Trzystopniowa skala alertów obejmuje stan czujności, gotowości oraz bezpośredni alarm. Pierwsze dwa stopnie wiążą się z prowadzeniem ataków na terytorium Ukrainy oraz obecnością polskiego lotnictwa w przestrzeni powietrznej. Wymagają one uważnego śledzenia komunikatów i przygotowania na ewentualny sygnał ostrzegawczy. Najwyższy poziom, czyli bezpośredni alarm, oznacza natychmiastową konieczność podjęcia działań ochronnych ze względu na ryzyko dla Polski. Sygnał alarmowy to modulowany dźwięk syreny trwający dokładnie 3 minuty. W przypadku jego usłyszenia osoby przebywające w budynkach powinny skierować się do schronu, piwnicy, garażu podziemnego lub pomieszczenia bez okien oddzielonego dwiema ścianami, poruszając się wyłącznie schodami. Znajdujący się na zewnątrz muszą jak najszybciej odszukać ukrycie, tunele lub przejście podziemne, w czym pomocna jest aplikacja gdziesieukryć.pl. Służby apelują również, aby jeszcze przed ewentualnym zagrożeniem ustalić się z rodziną plan działania oraz zapoznać się ze specjalnym poradnikiem bezpieczeństwa. Jednocześnie Urząd Wojewódzki uspokaja Wielkopolan i podkreśla, że to wszystko działania prewencyjne, jednak każdy z Koninian powinien wiedzieć, jak należy zareagować w razie prawdziwego zdarzenia. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza na ogólnopolską akcję Weekend Seniora z Kulturą. Wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w pierwszy weekend października. Programy przygotowano we współpracy z lokalną parafią Świętego Andrzeja Apostoła oraz klubem turystycznym PTTK. To doskonała okazja do aktywnego spędzenia czasu oraz lepszego poznania lokalnej historii i kultury. Świętowanie rozpocznie się w sobotę 3 października. O godzinie 9.30 zaplanowano wyjazd spod wieży Ciśnień na pieszy spacer po Gosławicach. W południe uczestnicy zwiedzą muzealne ekspozycje z przewodnikiem. O 15.00 odbędzie się oprowadzanie po gosławickiej świątyni, a po nim koncert organowy w wykonaniu Rafała Gauzy. Dojazd na miejsce zapewni specjalna linia wycieczkowa miejskiego przewoźnika. Koszt przejazdu wynosi 4,80 bez możliwości skorzystania z ulg. W niedzielę 4 października instytucja zaprasza na samodzielne odkrywanie zbiorów. Od godziny 12 do 18 seniorzy zwiedzą całą placówkę bezpłatnie z użyciem dedykowanego audioprzewodnika. Szczegółowy program jest już na stronach Konińskiego Muzeum. W Starostwie Powiatowym w Słupcy odbyło się robocze spotkanie lokalnych koordynatorów w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Dzieciństwo bez Przemocy organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym celem narady było zaplanowanie wspólnym wysiłkiem różnorodnych akcji profilaktycznych na terenie całego powiatu słupeckiego. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele wielu instytucji, w tym ośrodków pomocy społecznej, placówek kultury, sportu, bibliotek, szkół, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domów Dziecka. Przedsięwzięcie potrwa od 5 października do 19 listopada. Na zakończenie akcji budynki w regionie zostaną podświetlone na czerwono w geście solidarności. Wszystkie planowane działania mają na celu celu stworzenie skutecznej sieci bezpieczeństwa wokół najmłodszych mieszkańców. Szczegółowe informacje o sposobach włączenia się w ten projekt oraz możliwościach zgłaszania własnych inicjatyw są dostępne na oficjalnej stronie internetowej dzieciństwobezprzemocy.pl. W takie działania w regionie mogą włączyć się także osoby fizyczne. Przemoc nie zawsze zostawia siniaki, wyjaśnia wielkopolska policja. Może mieć także postać krzyku, ciągłego krytykowania, poniżania czy ignorowania emocji dziecka. Jesienią nad wielkopolskimi polami, łąkami i skrajami lasów można zobaczyć cienkie nisi pajęczyny, czyli tak zwane babie lato. To efekt niezwykłego sposobu przemieszczania się małych pająków. Stworzonko wspina się na źdźbło trawy lub inną roślinę, unosi odwłok i wypuszcza nici. Gdy warunki są sprzyjające, przędza unosi pająka i pozwala mu przenieść się w nowe miejsce. Zjawisko to nazywa się balonowaniem i może umożliwiać pokonywanie znacznych odległości. Takie podróże badano kilka lat temu w naszym województwie na terenie Parku Krajobrazowego imienia generała Dezyderego Chłapowskiego. Zaobserwowano tam pająki przemieszczające się nawet 46 metrów nad ziemią. Najliczniejsze były osnowikowate, ale stwierdzono też większe gatunki. Pozostawione nici są szczególnie widoczne rano, gdy osiadają na nich krople wody. Pająkom może pomagać nie tylko wiatr. Z badań naukowców wynika, że reagują one na naturalne pole elektryczne atmosfery. W laboratorium jego obecność wywoływała zachowania poprzedzające lot, a nawet oderwanie od podłoża. Pająki wykrywają pole dzięki czułym włoskom na ciele. Mieszkańcy gminy Kłodawa w wieku 60+ mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach survivalowo-ratowniczych. Praktyczne zajęcia w terenie odbędą się w niedzielę 25 października na terenie lasów Korzeczniku. Inicjatywa jest skierowana do seniorów i ma na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa oraz pewności siebie podczas codziennych spacerów. Szkolenie obejmie naukę podstawowych umiejętności przetrwania oraz udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy dowiedzą się, jak zachować się po zgubieniu się w lesie, w jaki sposób łatwo wyznaczyć strony świata w terenie oraz jak prawidłowo nadawać sygnały alarmowe. Wszystkie zagadnienia będą przekazywane w spokojnej, przystępnej i bezstresowej atmosferze przez doświadczonych prowadzących. Za realizację projektu odpowiada Koło Gospodyń Wiejskich w Korzeczniku. Przedsięwzięcie odbędzie się dzięki dofinansowaniu z programu Działaj Lokalnie w ramach ścieżki Bezpieczna Polska. Udział w wydarzeniu jest całkowicie darmowy, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Podobne działania mają być realizowane także w innych gminach regionu. Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku kończy prace remontowe w pomieszczeniach wykorzystywanych przez lokalnych muzyków. Odświeżanie objęło nową salę prób Kramskiej Orkiestry Dętej, dwie sale do nauki gry na instrumentach, korytarz oraz łazienkę. Do zakończenia przedsięwzięcia pozostały jedynie ostatnie prace wykończeniowe. Cała inwestycja została zrealizowana dzięki finansowemu wsparciu z programu Kulisy Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Trwają przygotowania do 9. Kolskiego Dnia Seniora. Stowarzyszenie Klub Seniora Trzecia Zmiana zaprasza mieszkańców koła na uroczyste świętowanie, które odbędzie się w sobotę 10 października o godzinie 16 w Miejskim Domu Kultury w Kole. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. występ zespołu Wesołe Nutki oraz koncert Małgorzaty Kraszkiewicz, znanej z programu The Voice Senior. Wstęp na koncertowe spotkanie jest całkowicie darmowy. Bezpłatne wejściówki będzie można odebrać od 5 października w Kolskim MDK-u. Wydarzenie dofinansowane z budżetów gminy Miejskiej Koło oraz gminy Wiejskiej Koło. W Skulsku powstanie nowa hala sportowa. Gmina otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki 5 881 000 zł dofinansowania na budowę takiego obiektu przy szkole podstawowej. To ważna inwestycja, która stworzy dzieciom i młodzieży jeszcze lepsze warunki do uprawiania sportu i aktywnego spędzania czasu. Polska Agencja Inwestycji i Handlu wraz z Izbą Gospodarczą Wielkopolski Wschodniej zapraszają na bezpłatne spotkanie biznesowe pod tytułem Lokalny Biznes. Globalny zasięg wydarzenia odbędzie się 6 października w godzinach od 11 do 14 w Domu Kultury Oskar w Koninie. Patronat nad konferencją objęli prezydent miasta Konina oraz starosta powiatu konińskiego. Celem inicjatywy jest przedstawienie praktycznych narzędzi, opcji finansowania oraz form wsparcia dla firm planujących ekspansję zagraniczną. Program obejmuje prelekcje ekspertów z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz innych instytucji. Omawiane będą zagadnienia perspektywicznych rynków, dotacji oraz wsparcia nowych inwestycji. Kluczowym punktem będzie panel dyskusyjny poświęcony bezpiecznemu wejściu na rynki zagraniczne z udziałem przedstawicieli instytucji finansowych i stref ekonomicznych. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: powtórkę.
1: Kronika kryminalna.
2: Dzień dobry, Piotr Czmil, witam i jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. Biały dzień. W starej części Konina w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Wodnej w pobliżu przystanku doszło w tym tygodniu do brutalnej bójki z użyciem siekiery i kija bejsbolowego. Przed przyjazdem policji uczestnicy zajścia zdążyli uciec z miejsca zdarzenia, jednak w ciągu kilku godzin konińscy funkcjonariusze zdołali ustalić tożsamość i zatrzymać wszystkich trzech mężczyzn w wieku 32, 38 i 52 lata. Najmłodszy z nich został przewieziony na wytrzeźwienie do izby zatrzymań. Z ustaleń śledczych wynika, że wszyscy trzej mężczyźni dobrze się znali. Przyczyną awantury miało być zachowanie 32-latka, który wcześniej groził kobiecie, a następnie ją uderzył. Pozostali dwaj zatrzymani są za sobą spokrewnieni. Policjanci analizują zebrany materiał dowodowy i odtwarzają dokładny przebieg zdarzenia, aby ustalić rolę każdego z uczestników. Za udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Ochotnicza Straż Pożarna w Kramsku opublikowała wyjaśnienie w sprawie zasad dysponowania sił i środków do wypadków drogowych. Wpis powstał w odpowiedzi na wątpliwości internautów dotyczące zdarzenia w miejscowości Kramsk-Łazy. Strażacy podkreślają, że o przyjeździe kilku zastępów na miejsce akcji nie decyduje przesada, lecz konieczność zabezpieczenia zdrowia i życia poszkodowanych w warunkach braku pełnej informacji o skali zagrożenia. Zgłoszenia kierowane pod numer alarmowy 112 bywają niedokładne z powodu stresu świadków, a czas dojazdu ratowników zależy od korków, pogody czy awarii sprzętu. Jednostki OSP różnią się wyposażeniem. Nie każda posiada na stanie urządzenia hydrauliczne czy defibrylator AED. Dodatkowo w danej chwili w danej remizie może brakować pełnej obsady druhów. Z tego powodu do poważniejszych kolizji wzywane są także zastępy Państwowej Straży Pożarnej, w tym ciężki samochód ratownictwa technicznego z jednostki w Koninie, co pozwala zagwarantować zapas sił i niezbędny sprzęt na miejsce zdarzenia. W całym kraju, także w nadleśnictwie Konin, trwa akcja Jesień 26. Do 18 października strażnicy leśni prowadzą wzmożone kontrole, których celem jest bezpieczeństwo osób korzystających z lasów, ochrona przyrody oraz przeciwdziałanie szkodnictwu. Działania rozpoczęły się wraz z sezonem grzybowym, kiedy w lasach pojawia się więcej spacerowiczów i rowerzystów. Szczególna uwaga strażników skupia się na nielegalnej jeździe samochodami, motocyklami i quadami oraz na organizowaniu rajdów w miejscach, gdzie taki ruch jest zabroniony. Takie zachowania mogą zagrażać spacerowiczom, grzybiarzom, rowerzystom i rodzinom z dziećmi, a także prowadzić do niszczenia dróg oraz innych elementów leśnej infrastruktury. Kontrole będą odbywać się w różnych porach, również w dni wolne od pracy. Strażnicy wykorzystają m.in. monitoring wizyjny, kamery leśne i fotopułapki. Będą reagować także na przypadki bezprawnego korzystania z lasu, kradzieże drewna oraz niszczenie infrastruktury. Akcja ma przede wszystkim charakter prewencyjny i nie jest skierowana przeciwko osobom, które zgodnie z przepisami korzystają z terenów leśnych. Jej zadaniem jest ograniczenie zachowań zagrażających ludziom, przyrodzie i leśnemu mieniu. Zmieniła się organizacja ruchu przy zjazdach do galerii nad jeziorem w Koninie. Na ulicy Paderewskiego, informuje organizacja Rowerowy Konin. Na zachodnim wyjeździe z parkingu pojawił się znak B20 stop oraz linia bezwzględnego zatrzymania przed przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów. Kierowcy muszą zatrzymać się, upewnić, że mogą bezpiecznie włączyć się do ruchu oraz ustąpić pierwszeństwa pieszym i rowerzystom. W krótkiej, kilkunastominutowej obserwacji sprawdzono zachowanie 20 kierujących opuszczających parking. Tylko 6, czyli 30%, zatrzymało się zgodnie z przepisami. Jeden z kierowców zatrzymał się, a następnie ruszył i zajechał drogę prawidłowo jadącemu rowerzyście. Pozostałe 70% kierujących nie zastosowało się do znaku stop i do linii zatrzymania, przejeżdżając przez ciąg pieszo-rowerowy bez zatrzymania i sprawdzenia, czy można bezpiecznie wyjechać. Autorzy obserwacji z organizacji Rowerowy Konin zaznaczają, że nie była to pełna analiza, ale wynik już teraz niestety pokazuje, że problem z bezpieczeństwem nadal występuje. Na wschodnim zjeździe usunięto natomiast wystające krawężniki w rejonie przejazdu rowerowego. Dzięki temu przejazd jest płynniejszy i wygodniejszy. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Już za kilka minut druga część naszego programu i kolejna porcja relacji oraz ostrzeżeń ze świata lokalnych służb mundurowych.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Powtórkę.
1: Kronika Kryminalna.
2: Kierowcy, uważajcie na dziką zwierzynę. W Ciążeniu w powiecie słupeckim kilka dni temu doszło do kolizji samochodu osobowego z jeleniem. Na szczęście tym razem jedyną ofiarą było zwierzę. Ludziom nic się nie stało. Trwa okres godowy tych stworzeń, czyli rykowiska. Pobudzone mogą wybiegać na jezdnię. Zwierzę spłoszyć mogą też zbiorowe polowania w lasach, ale te są odpowiednio wcześnie zapowiadane przez myśliwych. Jesienią koło łowieckie numer 1 w Koninie przeprowadzi kilka takich akcji. W czasie ich trwania przebywanie na terenach objętych polowaniami może być niebezpieczne, dlatego dla własnego bezpieczeństwa lepiej ich unikać. Najbliższe zaplanowano na 4 października od rana w Dolinie Warty i Leśnictwie Brzeźno, potem 7 listopada i 22 listopada oraz 12 grudnia. Lista zwierzyny obejmuje dziki, kozy, lisy, borsuki, jenoty, bażanty, kaczki oraz tak zwane szkodniki, m.in. tchórze i kuny. Jednak pamiętajmy, że strzały mogą spłożyć także większe stworzenia, takie jak jelenie czy występujące na naszym obszarze łosie, dlatego szczególną ostrożnością powinni wykazać się kierowcy. Miejsca polowań będą oznaczone tablicami ostrzegawczymi. Nie będzie miejskiego monitoringu w problematycznym bloku przy ulicy Nowowiejskiego na Zatorzu w Koninie. Prezydent Piotr Korytkowski nie przychylił się do petycji mieszkańców, którzy prosili o kamery z powodu kłopotliwego sąsiedztwa i obaw o bezpieczeństwo. Pod koniec wakacji mieszkańcy zwrócili się do włodarza z prośbą o instalację monitoringu. W budynku z powodu zachowania jednego z lokatorów dochodzi do awantur. Miesiąc temu w elewację bloku wbito nawet siekierę. W odpowiedzi prezydent wskazał, że budynek należy do spółdzielni mieszkaniowej Zatorze, która posiada monitoring w niektórych swoich blokach. Jego zdaniem to zarządca powinien zadbać o bezpieczeństwo własnego mienia, a finansowanie kamer przez nas, wszystkich mieszkańców miasta, mogłoby stać się precedensem dla kolejnych podobnych wniosków. Podkreślił też, że miejskiego systemu nie stać na montaż monitoringu w każdym takim miejscu. Jednocześnie zadeklarował możliwość zdalnego podglądu kamer, jeśli ich zakup sfinansuje spółdzielnia. Nagrania mogłyby wtedy być wykorzystywane przez policję podczas interwencji i postępowań. Prezydent zwrócił się również do Konińskiej Policji o szczególny nadzór nad tym rejonem. Priorytetowo teren ma kontrolować także Straż Miejska, również w klatkach schodowych i na przyległym obszarze. Ruszyła ogólnopolska bezpłatna i anonimowa linia pomocy pokrzywdzonym pod numerem 116-006 przez całą dobę. Można uzyskać pomoc psychologiczną, poradę prawną oraz informacje o dostępnych formach wsparcia dla osób, które doświadczyły przestępstwa, były jego świadkami lub szukają pomocy dla bliskich, wyjaśnia Wielkopolska Komenda Wojewódzka Policji. Numer 116-006 jest ponownie dostępny w Polsce po ponad 10 latach. To ujednolicony numer usług społecznych funkcjonujący w Unii Europejskiej. Infolinia działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, również w niedzielę i święta. Połączenia są anonimowe i bezpieczne, a osoby dzwoniące nie muszą podawać danych osobowych. Pomoc telefoniczna dostępna jest w języku polskim, a automatyczne menu także po angielsku, rosyjsku i ukraińsku. Wsparcie tłumaczy w języku ukraińskim zapewniono przez 8 godzin tygodniowo, a angielskim i rosyjskim po 4 godziny tygodniowo. Działa również poradnia e-mailowa info@numersos.pl. Jest ona szczególnie przeznaczona dla osób przebywających za granicą, osób z niepełnosprawnościami utrudniającymi komunikację oraz w sprawach wymagających przesłania dokumentów. Niebawem znów zacznie się ten sam problem i dylemat, który powtarza się każdego roku. Jesienią zalegające na chodnikach liście mogą stanowić zagrożenie dla pieszych. Mokre tworzą śliską nawierzchnię sprzyjającą upadkom i urazom. W wielu przypadkach za ich usunięcie odpowiada właściciel posesji przylegającej bezpośrednio do chodnika. Obowiązek wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciel nieruchomości powinien usuwać z drogi dla pieszych błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia. Dotyczy to właścicieli domów oraz zarządców nieruchomości, na przykład z budynków biurowych czy kamienic. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy między posesją a chodnikiem znajduje się nieutwardzony teren, na przykład trawnik lub drzewa. Gdy na chodniku obowiązuje płatne parkowanie, za porządek odpowiada zarządca drogi, czyli miasto. Gmina zajmuje się również chodnikami przy przystankach i na innych terenach ogólnodostępnych. Przepisy nie określają, jak często trzeba sprzątać, ale właściciel musi wykazać należytą staranność. Za zaniedbania Konińska Straż Miejska może nałożyć mandat do 500 zł. Jeśli pieszy doznał urazu z powodu śliskiego chodnika, może on domagać się odszkodowania. Kwoty mogą sięgać wtedy kilkudziesięciu tysięcy złotych. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej w Radiu Konin FM. Już za moment trzecia część audycji, a w niej kolejne relacje oraz przestrogi od służb, które każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.
4: Powtórkę.
1: Kronika Kryminalna.
2: Konińska policja apeluje o ostrożność w rejonie szkół. Funkcjonariusze przez cały wrzesień prowadzą jeszcze działania i kontrolują bezpieczeństwo, zwracając uwagę na najmłodszych. Rodzice powinni przejść z dzieckiem trasę do szkoły i przypomnieć mu podstawowe zasady. Przed przejściem dla pieszych schować telefon i zdjąć słuchawki. Przez jezdnię przechodzić spokojnie, bez wbiegania, a po zmroku korzystać z odblasków. Bezpieczeństwo to wspólna odpowiedzialność, a dzieci uczą się także przez naśladowanie dorosłych. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie zachęca wszystkich mieszkańców regionu do korzystania z lokalnych obiektów strzeleckich. Pod nadzorem tej instytucji działa obecnie 8 nowoczesnych i bezpiecznych placówek. Jest to jedna strzelnica pneumatyczna w Słupcy oraz 7 obiektów wirtualnych zlokalizowanych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Wrześni, Kaczek Średnich, Koła, Gniezna, Sąpolna, Kleczewa oraz Trzemeszna. Miejsca te powstały w ramach programu Strzelnica w Powiecie. Służą one do nauki bezpiecznego posługiwania się bronią, doskonalenia celności i koncentracji oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych i treningów. Z obiektów mogą korzystać osoby rozwijające swoje pasje, a także grupy uczestniczące w szkoleniach ze współpracy. Wybrane placówki udostępniają bezpłatne godziny na treningi. Przed planowanym przybyciem należy skontaktować się bezpośrednio z wybraną szkołą lub ośrodkiem sportu w celu potwierdzenia wybranych terminów oraz obowiązujących zasad korzystania z danego obiektu. Wracasz ze sklepu, idziesz na przystanek, przechodzisz przez ulicę, którą znasz od lat. To zwykłe, codzienne sytuacje, takie, o których zwykle nawet nie myślimy. A jednak w poprzedni weekend w Polsce 5 takich zwykłych chwil zakończyło się tragicznie. Na drogach zginęli piesi. Każde z tych zdarzeń to czyjaś historia. Ktoś, kto miał swoje plany, rodzinę znajomych. Ktoś, na kogo ktoś inny czekał. Policjanci z Konina każdego dnia widzą, jak niewiele czasem potrzeba, żeby doszło do tragedii. Chwila nieuwagi, telefon w dłoni, zbyt szybka jazda, brak ostrożności przed przejściem. Dlatego Komenda Miejska przypomina: pieszy, zanim wejdzie na jezdnię, powinien lepiej zatrzymać się i upewnić, że jest widoczny. Szczególnie wieczorem i poza obszarem zabudowanym zadbajmy o odblaski. Z kolei kierowcy powinni profilaktycznie zwolnić w rejonie przejść dla pieszych. Nie jedźmy na pamięć. Za każdym razem po drugiej stronie może być ktoś, kto po prostu chce bezpiecznie wrócić do domu. Kilka sekund ostrożności może zrobić ogromną różnicę. W związku z pojawiającymi się informacjami o wyciekach danych osobowych, Urząd Gminy w Kramsku przypomina mieszkańcom o możliwości zastrzeżenia numeru PESEL. Rozwiązanie to ma na celu skuteczną ochronę obywateli przed kradzieżą tożsamości oraz nieuprawnionym wykorzystaniem ich danych przez oszustów. Drukowane ulotki informacyjne na ten temat są również dostępne w budynku Kramskiego Urzędu. Zastrzeżenie numeru PESEL uniemożliwia m.in. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, zakup sprzętu na raty, wyrobienie duplikatu karty SIM czy wykonanie wybranych czynności u notariusza, na przykład sprzedaży nieruchomości. Mechanizm ten nie wpływa jednak na codzienne funkcjonowanie. Mimo zastrzeżenia można bez przeszkód odbywać wizyty lekarskie, realizować recepty, załatwiać sprawy urzędowe, podróżować oraz korzystać z bankowości i ważnych dokumentów. Takie zastrzeżenie można w dowolnym momencie cofnąć i ponownie aktywować. Usługa jest dostępna w aplikacji mObywatel, w serwisie gov.pl oraz osobiście w każdym urzędzie gminy w Wielkopolsce. I to wszystkie tematy na dziś. Kolejne spotkanie z naszymi lokalnymi służbami alarmowymi już za tydzień o tej samej porze. Oczywiście w Kronice Kryminalnej Konin FM. Piotr Czmil, do usłyszenia.
4: Powtórkę.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia.
7: Scena Konin to nowa propozycja Konińskiego Centrum Kultury, która ma na stałe wpisać teatr w kulturalny kalendarz miasta. Cykl zainauguruje Pętla według Marka Chłaski, widowisko łączące dramat, muzykę i elementy blues rock opery. O nowym projekcie KCK opowiada Lucyna Lenart-Woźniak, dyrektor Konińskiego Centrum Kultury.
8: Scena Konin ma być przestrzenią, w której będziemy mogli obejrzeć wartościowe, mądre spektakle. To nie znaczy, że takich spektakli w ogóle w Koninie nie ma, żeby nie została źle zrozumiana. Ale uważam, że obok właśnie komedii, farsy, która dosyć często w różnych okolicznościach pojawia się w naszych tutaj lokalnych domach kultury, brakuje jednak przestrzeni, brakuje takiej wartościowej sztuki, wartościowego teatru, który skłania widza do refleksji, do myślenia, który generalnie, żeby ten spektakl odczytać, samo to, żeby go zrozumieć, to już trzeba się po prostu wysilić, trzeba pomyśleć, trzeba odczytać te symbole, które są przecież, tym bardziej, że mówimy o sztuce na podstawie adaptacji Marka Chłaski, opowiadania Pętla. To jest wielowarstwowa rzecz i powiedziałabym wymagająca od widza skupienia, refleksji, mądrości i pewnie nawet czasami wiedzy. Zatem liczymy, że scena Konin, która będzie działać w Konińskim Centrum Kultury, da mieszkańcom taką właśnie przestrzeń. Przestrzeń, którą, jak sądzę, wszyscy potrzebujemy, bo obok tej rozrywki, której mamy chyba dosyć dużo wszędzie, potrzebna jest, myślę, taka właśnie, nie bójmy się tego słowa, filozoficzna refleksja nad życiem, nad tym, kim jesteśmy, co tutaj robimy, po co żyjemy i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że te wszystkie to są pytania, które od wieków, że tak powiem, ludzkość nękały. Pewnie do dzisiaj nie znamy na nie wszystkie odpowiedzi, ale myślę, że ważne jest, żeby właśnie nie sprowadzać kultury tylko do rozrywki. I bardzo ważne jest, żeby pokazywać wartościowe rzeczy, a taką bez wątpienia jest produkcja, którą przygotowujemy razem z Teatrem Rockowym. Bardzo mi zależało, żebyśmy w Koninie mieli wartościowe, mądre spektakle teatralne. I mam nadzieję i wierzę w to gorąco, że scena Konin będzie takim właśnie miejscem. Sztuka, generalnie kultura jest dla każdego. Tylko często jest tak, powiedzmy sobie szczerze, że po prostu trzeba nabyć pewnych kompetencji, czyli trzeba chodzić do teatru, trzeba się z tym teatrem stykać, rozmawiać, czytać, bywać w teatrze, żeby ten teatr zacząć rozumieć, żeby go po prostu poznać. Wtedy, kiedy go poznajemy, a poznajemy go przez uczestnictwo, przez to, że przychodzimy do teatru, oglądamy te spektakle, nabywamy tych kompetencji i potem już, no to tak jak z malarstwem, z muzyką, nikt raczej od małego dziecka nie słucha jazzu. Do takiej muzyki improwizowanej po prostu się dorasta. To po prostu pewien etap, pewien proces musi w człowieku zajść, pewną dojrzałość musimy osiągnąć, żeby móc tę sztukę wysokiej klasy po prostu dobrze zinterpretować, zrozumieć, poczuć nawet. I dlatego uważam, że my taką przestrzeń, ja jako animator kultury jestem jakby winna, żeby mieszkańcom dać właśnie po to, żeby nasi mieszkańcy, ci młodsi, ci starsi, kto będzie tylko chciał i oczywiście również ci z całego powiatu, żeby przybywali, żeby właśnie dotykali teatru, czuli go, poznawali i w ten sposób właśnie uczyli się go jakby w pewnym sensie. I wierzę, że scena Konin, tak jak już powiedziałam, będzie taką przestrzenią, poprzez którą my będziemy do tych mieszkańców i Konina, i okolic docierać, bo będzie po prostu do nas łatwiej przybyć, niż jechać, nie wiem, do Warszawy, czy do Łodzi, czy do Poznania, czy nawet do Bydgoszczy. Ten teatr przyjedzie tutaj, wystąpią wspaniali artyści na naszej scenie i to o to chodzi. My po prostu dajemy możliwość. Oczywiście przyjdą ludzie, którzy chcą. Nikogo na siłę nie jesteśmy w stanie zaprosić i zmusić do przybywania, ale wierzymy, że kiedy stworzymy takie możliwości i damy to, że tak powiem, naszym mieszkańcom, to oni z tego skorzystają, bo wierzę w to, że jest taka potrzeba i jest taka wola i po prostu trzeba dać ludziom tylko taką możliwość.
7: O szczegółach mówi Przemysław Redkowski, reżyser spektaklu Pętla.
0: Zostałem tutaj zaproszony do tego projektu, który jest dość nietypowy i specyficzny, bo tak jak pani dyrektor powiedziała, na scenie Konin pojawią się różne formy teatralne, żeby widzowie mogli zajrzeć w różne zakamarki duszy, wrażliwości i poznać też różne formy teatralne. Klasyczne, bądź takie, która tutaj będzie miała miejsce, czyli taka dość specyficzna, bo będzie to forma spektaklu i koncertu. Będzie muzyka na żywo, zespół rockowy Normalsi w wersji akustycznej, przeplatana scenami z opowiadania Marka Chłasko Pętla. O czym jest ta historia? Wszystkim się wydaje, że jest po prostu o alkoholizmie i piciu, a mnie się wydaje, że jest tam dużo więcej, że ten alkohol w ogóle jest skutkiem, a nie przyczyną, że bohater jest w mroku i w depresji i to zalewa i stara się uciec od świata, który go przerasta. mam nadzieję, że każdy będzie mógł to właśnie po swojemu, przez swoją wrażliwość i przez swoje przeżycia, będzie mógł to sobie zinterpretować, bo ta symboliczna pętla, każdy z nas ma swoją pętlę. Każdy z nas jest w pewnym zapętleniu przyzwyczajeń, nawyków, nałogów i różnych demonów, które w nas siedzą. Mamy tutaj warunki jak w profesjonalnym teatrze, bo warto powiedzieć, że jest wyremontowana scena, wyremontowana widownia, piękne, nowe, wygodne fotele, w których już niebawem widzowie zasiądą. Nie, pracujemy jak naprawdę w prawdziwym teatrze i myślę, że trzymajcie wszyscy kciuki za efekt, na który zapraszamy, któregoś 17 października w Konińskim Centrum Kultury o godzinie 19 będzie premiera.
7: Pętla otwiera więc nowy rozdział teatralnych spotkań na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury. Pozostaje przekonać się, jak historia Chłaski, opowiedziana językiem teatru i muzyki, wybrzmi przed konińską publicznością i jakie emocje pozostawi po sobie inaugurujące ten cykl widowisko. Coś nietypowego dzieje się na parterze bloku przy ulicy Broniewskiego w Koninie. Zaczęły tam powstawać balkony. Jakie są możliwości rozbudowy i modernizacji bloku z wielkiej płyty? O tym rozmawiamy z Piotrem Wolickim, prezesem Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
9: Panie prezesie, z jakimi jeszcze propozycjami mogą mieszkańcy danych bloków, jeżeli się oczywiście ogarną w taką ekipę, która jest w stanie się dogadać z jakimś konkretnym pomysłem, z jakim pomysłem mogą przyjść? To są na przykład monitoringi, często na blokach się pojawiają. To są koszty ponoszone przez dany konkretny blok pewnie, ale co jeszcze takiego, co może przyjść mieszkańcom do głowy, gdzie mogą śmiało się zgłosić, a nie robią tego często, bo no nie potrafią gdzieś tam zapukać do sąsiadów i przyjść z graną ekipą.
10: Panie redaktorze, ja myślę, że z każdym pomysłem warto przyjść do nas, jaki on by nie był, tak? Nic mi w tej chwili takiego do głowy nie przychodzi konkretnego. Te monitoringi, jeżeli, to jest taki przykład, jak ten balkon dostawny, tak, ten mówimy o tym Broniewskiego, kiedy to robią partery, a jak monitoring? Z monitoringiem wygląda to trochę inaczej, bo monitorować można tylko część nieruchomości wspólnej, tak? Z wyłączeniem na przykład wejść do drzwi, wejść do mieszkań, tak? Tej strefy nie wolno monitorować, bo to już jest strefa prywatna. No to wtedy tak zwaną kurendę wywołujemy i pytamy mieszkańców, płyną wniosek, szacowane koszty są takie i takie, koszty eksploatacyjne takie i takie i czekamy na odzew. Jak mamy na danym budynku większość za, to realizujemy. Zwracamy też wtedy uwagę na aspekt bezpieczeństwa. Czy są zgłoszenia, że tam dochodzi do jakiejś dewastacji, tak, no bo tak, tylko monitoring, żeby był jako taki, no musi to też być powiązane, to jest kwestia adekwatności tego monitoringu, bo znowu wchodzimy w RODO, przetwarzanie wizerunków i to też trzeba wytłumaczyć, obronić, ale no mało w tej lokalizacji nie zdarzają się dewastacje czy jakieś tam zakłócenia porządku, więc raczej to się zawsze sprawdza. Z rzeczy, które no... Pan w budynku mieszka, gdzie jest ciepła woda? Są budynki, które tej ciepłej wody jeszcze jakiś czas temu nie miały, więc takich rzeczy, no, ludzie są konkretni. Na drugim osiedlu realizacji dosyć dużo, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, a przy okazji my od razu piony wymieniać też staramy się, nie? No bo wtedy to tam się to też dzieje, może, ale to jest trochę inna sytuacja, bo nas ludzie wpuszczają do mieszkania, żeby im zrobić ciepłą wodę, to przy okazji wymieniamy rury wody zimnej i kanalizacji. To jest taki drugi element i to też jest wtedy część nieruchomości wspólnej. Coraz więcej stojaków na rowery. Tutaj praktycznie jak dostajemy wniosek, my jesteśmy zdecydowanym zwolennikiem takich realizacji. No, ja nie będę oszukiwał rzeczywistości i wszystkiego nie zabetonujemy i nie stworzymy nie wiadomo ilu nowych miejsc dla samochodów. No więc jeżeli ludzie przychodzą i mówią, że chcemy jeździć rowerami, no to te stojaki, rowerownie. O, teraz jak pan odpowiadam, to mi się zaczyna przypominać. Jest dosyć dużo budynków, gdzie wykonano rowerownie. Na Kolejowej, na Energetyka, no wchodzi się do pomieszczenia, które kiedyś, no tak było, bo było. na mieszkańcy na zebraniu, akurat tutaj są przykłady wspólnot mieszkaniowych, ale w spółdzielczych też to się dzieje, mówią, no wydajmy te kilkanaście tysięcy, zamontowali stojaki i mają rowerownię. Także my bardzo chętnie z mieszkańcami no, we wszelkich takich kwestiach rozmawiamy. Tu nie ukrywam, o ile na zebrania wspólnot, no tu my nie przychodzą. Ale tam jest więcej ludzi. No, powiem panu, że na ostatnim walnym, łącznie na pięciu częściach, mieliśmy niecały procent członków. Czyli teraz w kontekście tego, bo trafił pan, w kontekście tego przychodzenia. Jeżeli, żeby podsumować naszą pracę, tak, i ocenić nas, raz na rok przychodzi nawet nieco setny członek, to ten kontakt z ludźmi też jest utrudniony i wtedy, kiedy, tak jak panu się to właśnie nasuwa, coś mi chodzi po głowie, idź do tej spółdzielni, tak? Porozmawiamy, przeanalizujemy, powiemy, jakie są za, jakie przeciw. No po to też jesteśmy. No i mam świadomość tego, że trzeba poprawiać tą funkcjonalność tych obiektów. Na drugiej stronie, po drugiej stronie medalu są na przykład sytuacje, kiedy ktoś się nie zgłasza i zaczyna nam ingerować w elementy konstrukcyjne, bo sobie, nie wiem, wycina dodatkowe otwory w ścianach nośnych w budynków. No wtedy to znowuż działa w drugą stronę. Jest kilkadziesiąt spraw w nadzorze, tak? Jak ktoś padnie na taki pomysł, to też niech przyjdzie, powiemy, jak to może wyglądać. No ingerencja akurat w element konstrukcyjny to jest kolejne pozwolenie na budowę, tak? Ale jest brak tego takiego kontaktu, przyjścia do źródła. Ja wiem, że też z punktu widzenia wielu mieszkańców, no to spółdzielnie, jaka jest wiarygodność, tak? O ci prezesi spółdzielni to różnie się o nas mówi, no ale to ja proszę, żeby mi też dać szansę moim pracownikom przyjść zapytać. Przykład Bronieckiego 4 pokazuje, że no tam ludzie naprawdę zadziałali sami. Zadziałali sami, my staraliśmy się im to pomóc, na ile jest to możliwe, bo też trzeba mieć świadomość, że no ja nie mogę tak sobie zebrać od ludzi pieniędzy, tak, ich prywatnych, to i co, wrzucę to na konto teraz wspólnotowe, no to prawnie też jest takie chwiejne, ale no szukamy rozwiązań, tylko to zaangażowanie człowieka jest bardzo pomocne. I o to też przy okazji apeluję.
9: Jeszcze na koniec jedno pytanie abstrakcyjne też, które mi przyszło do głowy, jeśli chodzi o jakieś takie przyszłe lata. Na pewno to się nie będzie działo teraz, w najbliższym czasie, ale myślę, że prędzej czy później takie pomysły się pojawią. Czyli fotowoltaika na dachach bloków, magazyny energii gdzieś tam w piwnicach, ładowarki do samochodów elektrycznych. Czy to będzie kiedykolwiek możliwe, żeby na jakąś większą skalę to organizować na blokach?
10: Panele już były analizowane i cały czas jest problem. Dużo się o tym mówi. Temat paneli, panie redaktorze, to my mieliśmy przeanalizowane kilka lat temu. Był w tym zakresie, no ale potem, kiedy zaczęliśmy to liczyć, to tak naprawdę zamontowanie elektrowni na dachu w naszym przypadku nie było rentowne ekonomicznie. Były osoby, które przychodziły. Niektórzy nawet mieli pretensje, że dlaczego tego nie robicie, co robią inni, ale my się kierowaliśmy prostą ekonomią. W tej chwili jest w ogóle, widać to, problem, no kolejny element magazynów energii. Może to się nie spodoba tym, którzy są za OZE, ale niech powiedzą, na ile tej energii można zmagazynować. Czy to się w ogóle opłaci. A na budynku niskim, gdzie koszty energii elektrycznej, tej wspólnej, w ciągu roku to potrafi być 2-3 tysiące, to ja wolę szukać oszczędności gdzie indziej, niż opowiadać ludziom, że zamontuję te panele. Na dachach, które też no, muszą to wytrzymać. Idąc dalej, ładowarki. No ładowarki w piwnicach czy gdzieś, no na zewnątrz to przepisy to regulują, jak to ma wyglądać. Tylko mówię, no nie chcę, żeby to odebrano, że zniechęcam, tak? Bo ja jestem realistą. Przemysłowa zapala się hulajnoga w mieszkaniu, która była ładowana. Proszę państwa, w kontekście tego, co się stało w Poznaniu, gdzie kamienica gruchnęła i teraz już wiemy, że tam były baterie w piwnicach. Ja nawet nie chcę wchodzić w tym momencie w kwestie pożarowe jako takie, ale ja nie za bardzo sobie wyobrażam, żeby gdzieś w miejscu, w którym się ktoś na co dzień nie kręci, ładować baterie, no bo to się za chwilę może źle skończyć.
9: Ale przed blokiem pewnie takie ładowarki mogłyby gdzieś tam prędzej czy później stać.
10: Ale to panie redaktorze regulują przepisy też w tym momencie, które wskazują, są takie tutaj, no są bardzo takie pro w tym kierunku, więc to też bym powiedział, jak ludzie się zachowują. Do tej pory nie było takich zgłoszeń. Chyba też jesteśmy w takim okresie takiego dylematu ludzi. Wchodzić w elektryki, nie wchodzić, to też...
9: Patrząc na ceny paliwa, to tak... Chociaż ceny prądu też to niskie nie są, więc...
10: Ja myślę, że tak jak pan powiedział, dyplomatycznie też, po raz kolejny to słowo dyplomatycznie, zobaczymy, jak to się dalej będzie rozwijało. No niczego nie można wykluczyć. Z panelami, to podkreślę, to było już analizowane wiele lat temu.
9: I się nie opłaca.
10: Nie opłaca się w naszych realiach przy naszym zużyciu energii i przy cały czas nieuregulowanej kwestii transferowania energii elektrycznej przez indywidualne gospodarstwa domowe. Tak, bo dużo się na ten temat mówiło, ale no ja nie chcę tutaj, zaraz powiem, gdzieś do kogoś odsyłać, ale wiem doskonale, że no te programy to nie jest do końca uregulowane tak, żeby to było prokonsumenckie. No i dochodzi też do tych sytuacji, kiedy ceny energii elektrycznej są cenami wręcz ujemnymi i trzeba wyłączać niektóre instalacje fotowoltaiczne, tak? Znowuż jest problem z przesyłami, z tym wszystkim. Trzeba też mieć dosyć wysoką autokonsumpcję, tak? I zużycie tego. Zupełnie inaczej wygląda wieżowiec Zasoba Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie no, nie ma wentylacji mechanicznej. Zupełnie inaczej wygląda wieżowiec w Poznaniu. Byliśmy u kolegów i na początku siedzimy, rozmawiamy, no dobrze, Winogrady akurat. No tak, ale u nas jest wentylacja mechaniczna. Aha, wentylacja mechaniczna, czyli energia elektryczna dużo więcej, czyli wyższa autokonsumpcja. I druga spółdzielnia, w której byliśmy wiele lat temu, Wrocław Południe, prekursorzy, jechaliśmy do nich zorientować się, dużo większe zużycie energii elektrycznej, inna sytuacja. Proszę Państwa, fotowoltaika, czy tu będzie pan Wolicki, czy kto inny będzie prezesem, zawsze jedno, przelicz nam to, a potem obroń, żeby nam się to opłaciło, tak? A z drugiej strony, jeżeli uważasz, że to się nie spina finansowo, to też to pokaż, tak? A nie na zasadzie takiej, że będę to robił, bo robią inni. Ja nie odbieram tak pana pytania, ale chciałem też to wyjaśnić, bo czasami tak jest, taki owczy pęd, inni to robią, czemu wy tego nie robicie? I my ten etap też mieliśmy już przećwiczony. Ale udało się to jakoś wybronić, ludzie też stwierdzili, no dostali informację zwrotną, jak to by wyglądało, no nie tędy droga, nie? Więc cały czas to obserwujemy i wszystko, co się wokół nas dzieje, może się zmienić i także to.
9: W takim razie zapraszamy, zachęcamy wszystkich mieszkańców, żeby zaglądali tu do siedziby KSM-u, jeżeli mają jakieś pomysły, skonsultowali. Oczywiście nie wszystko da się zrealizować, nie wszystko ma też sens, jeśli chodzi o taką ekonomiczną stronę realizacji tych przedsięwzięć, ale można przyjść, można skonsultować to, czy dane przedsięwzięcie mogłoby zostać zrealizowane w danym bloku. Prezes Końskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Piotr Wolicki razem ze mną był. Tutaj w zasadzie ja byłem w siedzibie KSM-u i tutaj do tej siedziby zapraszam wszystkich lokatorów.
10: Bardzo dziękuję i też zapraszam.
7: Warto, by mieszkańcy podejmowali inicjatywy i w tych inicjatywach się wspierali. Zachęcamy do tego, by zaglądać do siedziby KSM-u, aby skonsultować swoje pomysły. Podczas poniedziałkowej sesji Rada Miasta Konina zdecydowała o wygaszeniu mandatu Urszuli Maciaszek. Radna nie zgadza się z tą decyzją i zapowiada skierowanie sprawy do sądu.
11: No myślę, że to jest decyzja każdego indywidualna. Myślę, że szczerze to sama nie wiem, jak ja bym się zachowała, zwłaszcza, że sama gdzieś tam w duchu chciałam, żeby to jednak nie radni finalnie decydowali, tylko jednak, żeby to była decyzja sądu, żeby to wyjaśnili i orzekli, że tak powiem, prawnicy, którzy są do tego, że tak powiem, przygotowani. Dlatego są rozbieżności w wyrokach sądu. Zresztą nasz radca prawny również na to wskazywał. Myślę, że czyściej dla środowiska będzie właśnie, jeżeli tą decyzję podtrzyma bądź oddali właśnie sąd administracyjny czy sąd najwyższy. Teraz w ciągu 7 dni mogę tą uchwałę zaskarżyć do sądu administracyjnego, potem ewentualnie do sądu najwyższego. Także ja bym chciała, zanim zrezygnuję z tego mandatu, jednak mieć opinię prawną taką faktycznie sądu. Tak? Myślę, że nikt nam nie dał

0: jakiemuś stowarzyszeniu, no innemu, nie wiedząc nawet, że on te środki pozyskuje z dotacji. Ta sprawa jest naprawdę nieoczywista i tutaj naprawdę nie chcę się bronić. No mówię, gdybyśmy wiedzieli, że coś takiego nie powinno mieć miejsca, myślę, że ta sytuacja miejsca by nie miała. Nawet ze względu na to, że mnóstwo tych projektów realizowaliśmy. Po prostu nadal jesteśmy przekonani, że nie doszło do naruszenia paragrafu, zwłaszcza, że przecież to było działanie, które było przekazowe, tak? To nie było pieniądze za, nie wiem, prowadzenie wydarzenia. To było zakup usługi, która finalnie była na tym wydarzeniu i tutaj no, pewnie pokierowalibyśmy się wtedy innym kierunkiem i ktoś inny by to zadanie realizował. Także no, tutaj nie widzę zależności, zresztą to są opinie prawników, dlatego że no, wie, no, ja zanim, bo sama nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje, zanim podjęłam decyzję o tym, że jednak będziemy rozmawiać w środowisku, bo to nie chodzi o to, że ja bronię mandatu, po prostu chciałam rozmawiać w środowisku, posłuchać opinii ludzi i faktycznie konsultowałam się z różnymi prawnikami na terenie Polski, żeby mieć też takie różne opinie. No i one są właściwie, no większość jest zdecydowanie, bo w tym roku z tych przynajmniej, do których dotarłam, na 9, tylko 2 są negatywne dla radnego, tak? Jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, bo jeżeli, no mówię, radca prawny na spotkanie Komisji Statutowej przyniósł wyroki sądu, które dotyczyły jednostek organizacyjnych, to jest zupełnie coś innego, tak? Organizacja pozarządowa jest zupełnie innym podmiotem i to z nią w tym momencie weszłam w relację. Czy jako prezes, czy obojętnie, czy jako radna, członek zarządu, to już nie ma znaczenia, tak? Tu możemy mówić o ewentualnie etyce czy nie etyce, ale tu mówimy o przekroczeniu paragrafu 24f, czyli czy działanie było przeze mnie prowadzone na majątku miasta. Nie, to stowarzyszenie prowadziło tamtą działalność, to stowarzyszenie na dodatek nie prowadzi działalności gospodarczej, a ja byłam tylko jedynym z podwykonawców. Batalia tak na dobrą sprawę się toczy o to, czy moment, kiedy ja wystawiałam fakturę stowarzyszeniu, a stowarzyszenie pozyskiwało środki z budżetu miasta, jest naruszeniem tego paragrafu prowadzenia działalności gospodarczej na majątku miasta. No to no tutaj nie widzimy tej zależności, bo ja wchodziłam w relacje ze stowarzyszeniem. Nawet nie musiałam wiedzieć, no tu byłam szefową, tak, stowarzyszenia, ale w innych sytuacjach ja nawet nie musiałam wiedzieć, że te pieniądze podchodzą z budżetu, tak, bo mamy mnóstwo stowarzyszeń na terenie miasta i każde inne stowarzyszenie mogłoby przyjść, poprosić o usługę, wystawiłabym fakturę na stowarzyszenie i by się okazało, że te pieniądze pochodziły z budżetu. My nie widzieliśmy właśnie tej zależności, że te pieniądze, które przejmuje stowarzyszenie, one nadal są w rozumieniu uchwały, ustawy pieniędzmi miasta. Dlatego to, że jest opisana faktura potem przez stowarzyszenie, że pieniądze pochodzą z dotacji, tak, pochodzą z dotacji, bo one z dotacji pochodziły. Tylko dla nas po prostu nie zachodził ten artykuł 24f, że wchodzimy w relację radna bezpośrednio miasto. Bo tak na dobrą sprawę weszło ja jako firma ze stowarzyszeniem. Znaczy ja myślę, że każdy no, ma prawo do wyrażenia własnego zdania. Tutaj część radnych, zresztą w trakcie komisji pewnie, tak, czuło się trochę zmieszanych, dlaczego to oni mają podejmować decyzje, które nie są oczywiste dla prawników, tak? Sama wchodzą relacje, no wiadomo, koleżeńskie, no nikt by się nie chciał znajdować w takiej sytuacji, ale myślę, że dobrze się skończyło, że sprawa trafi do sądu i niech sąd po prostu rozstrzygnie, jak tą uchwałę tak na dobrą sprawę interpretować. Myślę, że nie tylko moją, ale takich, no skoro jest ileś tych wyroków sądu, to takie sytuacje, no nawet w tym roku było ich też ileś, znaczy, że takie sytuacje się zdarzają. Myślę, że nie przez to, że ludzie robią to celowo, tylko no gdzieś tam popełniają gafy, czyli no mówię, różnie interpretują przepisy, tak? Także nie wiem, ile czasu trwają takie procedury. Myślę, że to nie będzie tak długo, także ja bym chciała, żeby no, ta sprawa po prostu zwyczajnie była wyjaśniona. Nie dlatego, że ja walczę tutaj z uporem maniaka o mandat radnej, tylko prowadzę stowarzyszenie. Po drugie, no, głosowało na mnie gro osób i tak zwyczajnie z czystej takiej ludzkiej lojalności uważam, że ten temat trzeba wyjaśnić, bo moja interpretacja może być błędna. Oczywiście nie ma ludzi, którzy się nie mylą, więc no, dlatego chciałabym, żeby to jeszcze zweryfikować w ten sposób.
1: Tak po sesji Rady Miasta Konina komentowała Urszula Maciaszek.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że
3: przegląd wydarzeń tygodnia.

0: Wcale nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby znaleźć dobry fotograficzny kadr. Czasem wystarczy wyjść za miasto i spojrzeć uważniej, o czym w rozmowie opowiada fotograf Mateusz Krzymiński.
1: Razem ze mną w studio Mateusz Krzymiński, mieszkanie z Konina, fotograf artysta, chyba można tak powiedzieć. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry, witam.
1: No właśnie, fotografia artystyczna, bo tutaj specjalizacji twoich jest wiele i to są portrety i też są obiekty architektoniczne, ale chyba przede wszystkim jednak żywa natura. I to jest o tyle wyjątkowe, że nie jest to łatwa pasja, nie jest to łatwa sztuka, a to, co można zobaczyć na twoich profilach, i tu od razu może podam maseo.vlog.pl. Vlog to taki serwis dla fotografów, dla blogerów fotograficznych, i maseo to jest twój nick w tym serwisie. I tam można zobaczyć naprawdę perełki, które nadają się na niejedną wystawę fotograficzną w galeriach sztuki. Większość tych fotografii, które wykonujesz, jest wykonywana właśnie tutaj w naszym regionie, ale może od początku. Nie jesteś stąd, jesteś z Inowrocławia, od 3 lat mieszkasz w Koninie i wydawać by się mogło każdemu z nas, że to jest takie miasto gdzieś tam, czy okolica bardzo przeciętna, ale jednak potrafisz jako fotograf znaleźć w tej przeciętności i w tych skrawkach przyrody, które w okolicach Konina nam zostały, jak Puszcza Bieniszewska chociażby, potrafisz znaleźć właśnie coś ciekawego, interesującego dla oka. Skąd ta pasja w tobie się wzięła?
2: Ojej, to tak trudno powiedzieć, bo pasja jednoznacznie wzięła się, można powiedzieć, znikąd. Bo odkąd zawsze pamiętam, jako dzieciak lubiłem chodzić na spacery z dziadkiem. Dziadek jakoś wszczepił we mnie miłość do przyrody. No wiadomo, że wcześniej jako dzieciak nie miałem aparatu, nie miałem takiej możliwości, ale starałem się zatrzymać w pamięci jak najdłużej te momenty, które widziałem. Później jako starszy nastolatek wtedy robiłem zdjęcia głównie aparatem w telefonie, bo na tamte czasy to było możliwe ze względów ekonomicznych i finansowych właśnie. No i później, jak już zacząłem zarabiać, poszedłem o krok dalej, kupiłem sobie pierwszy aparat taki już półprofesjonalny. No i zacząłem właśnie uwierzchniać to, co widzę na swoich fotografiach, nie? No nie było łatwo też na początku, bo no nie znałem miejsc, które gdziekolwiek coś by nie występowało. Musiałem wejść w to wszystko na nowo, tak? Bo to nie jest takie hop do przodu, nie?
1: I to nie jest tak, że idziesz do lasu czy gdzieś w jakieś inne miejsce związane z naturą i od razu robisz zdjęcie. Tylko to wymaga czego właśnie? I ile trzeba poświęcić czasu, żeby zrobić dobre zdjęcie jakiegoś zwierzątka? I właśnie, co na przykład najczęściej ci się zdarza w okolicach Konina sfotografować? Jakie stworzenia?
2: Co trzeba poświęcić? Na pewno trzeba wcześniej wstać, poświęcić się, wypić dobrą kawę.
1: A czemu wcześniej?
2: Natura budzi się wcześniej rano, wiadomo, światełko, złota godzina tak zwana, występuje 2 razy dziennie. Raz o wschodzie słońca, drugi raz w porze zachodu słońca. To są takie magiczne światło, które po prostu nie daje też takich kontrastów na modelach, które są chociażby na przykład ptaki, owady. Nie pada na nie takie ostre ani kontrastowe światło, nie? Więc trzeba poświęcić właśnie się i wstać rano, pojechać na miejsce, przejść się po miejscu, zobaczyć, co będziesz robił, co zobaczysz, a dopiero później przejść do działania, nie? Czyli wyciągnąć sprzęt i działać.
1: I czy to tak wygląda, jak czasem widzimy gdzieś w różnych programach telewizyjnych tych pasjonatów przyrody, że oni gdzieś się zamykają w jakiejś budce i siedzą tam pół dnia i czekają na idealne zdjęcie, albo tacy zakamuflowani siedzą w krzakach, zaroślach? Tak też czasem jest?
2: Jest tak na pewno, chociaż ja wolę, preferuję chodzić i szukać miejsca po prostu gdziekolwiek coś mogę spotkać, chociaż nie, ja faktycznie jak znajdę konkretne jakieś po prostu, czy to sarnę, czy coś takiego, tak, jakieś inne zwierzę, no to po prostu potrafię siedzieć nieruchomo przez 1,5 godziny i po prostu czekać na dogodny moment, tak, światełko i tak dalej, tak.
1: Sarny wspomniałeś, co jeszcze takiego można tutaj odkryć w okolicy?
2: Dziki.
1: Dziki, to czasem człowiekowi byłoby strach podejść, a jak to sfotografować, żeby się nie narazić?
2: Trzeba uważać, naprawdę trzeba zachować tą czujność, bo dzik chociażby tak samo łoś, tak? Bo łoś to też jest zwierzę, które może zaatakować niespodziewanie, nie? A trzeba po prostu pilnować się i po prostu mieć oczy dookoła głowy, bo kiedyś miałem taką sytuację, która po prostu, no, tu fotografuję z przodu, a za mną po prostu stoi inne zwierzę, tak? Więc trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy.
1: Udało ci się łosia sfotografować w okolicach Konina gdzieś?
2: Tak, tak. Mhm. W Bieniszewie właśnie.
1: W Bieniszewie. Jaka odległość?
2: Trudno mi powiedzieć.
1: Czy to w ogóle było bezpieczne?
2: 15 metrów na pewno było, nie? Ale trzeba mieć po prostu oczy dookoła głowy.
1: No to jest dość pewnie ciężka praca z takimi modelami, którzy są nieprzewidywalni, jeśli chodzi... No nie da się zwierzęcia ustawić tak jak człowieka, żeby ładne zdjęcie wykonać, a jednocześnie ma się jako fotograf do ogarnięcia całą technikę, tak? Żeby to zdjęcie dobrze wyszło, to trzeba się skupić też na tym, a jednocześnie ująć, znaleźć to ujęcie, ten moment, kiedy to zwierzę w jakiejś ciekawej pozycji się znajduje. No i... ta twoja pasja trwa i to się dzieje każdego dnia praktycznie, tak jak masz jakąś wolną chwilę, to gdzieś tu w okolicach wyjeżdżasz, żeby różne stworzenia fotografować, ale co dalej? Czy mamy tutaj jakieś takie przestrzenie w okolicach Konina, gdzie można by było z tymi zdjęciami coś zrobić? Czy są jakieś... Zauważyłeś może, bo ja nie kojarzę, żeby były jakieś kluby fotograficzne dla osób, które stricte interesują się no, czymś innym niż architektura, czy niż taka fotografia zwykła, tradycyjna, tylko właśnie przyrodnicza, coś głębszego, coś bardziej wyszukanego.
2: Wiesz co, powiem ci szczerze, że szukałem czegoś takiego i wiem, że tutaj w okolicach Chorznia chyba jest jakiś klub fotograficzny, ale nic więcej na ten temat nie wiem. Próbowałem jakoś tam się kiedyś dostać, to po prostu dzwoniłem. Nic nie miało tam odzewu. Też często wrzucam na Facebook, nie? To jest takie właśnie miejsce, gdzie możesz działać, że tak powiem, i chwalić się tym, co zrobiłeś, tak, że tak powiem. Ale jakichś tam klubów fotograficznych, ludzi nawet, którzy fotografują tutaj naturę, no spotkałem taką garstkę, mogłbym policzyć może wszystkich na palcach jednej ręki, nie?
1: Pod adresem maseo.vlog.pl ile set zdjęć jest? Bo ja próbowałem kiedyś dojść tymi podstronami do końca i chyba się nie udało.
2: Ile jest zdjęć? No, na pewno już jest w tysiącach, mi się wydaje. Nie wiem ile dokładnie, bo musimy zobaczyć, ale około 2000 na pewno jest zdjęć, z czego mówię, że początek, jak patrzę na te zdjęcia, które były kiedyś, jak są teraz, to jest wielki progres dla mnie. I no widzę to, że idę po schodkach, nie? Że nie jestem jeszcze super profesjonalistą, nie jestem jakimś tam zwykłym amatorem, ale jestem zdumiony tego, co idzie, nie?
1: No myślę, że to, co można zobaczyć pod tym adresem, naprawdę odstaje od wielu osób, których zdjęcia można było zobaczyć na wystawach tutaj w okolicy. No jest po prostu dobre, profesjonalne i przede wszystkim widać, że trzeba było wyczekać momenty, żeby dobrze utrwalić różne historie związane ze zwierzątkami, z żyjątkami, ale jest też architektura. To też fotografujesz w naszej okolicy. No i pytanie, czy... bo tak, Konin kojarzymy ogólnie z takim miejscem, z którego się wyjeżdża, a jednak jest jakaś garstka osób, które do tego miasta przyjechały z różnych powodów w ostatnich latach. Ty jesteś z województwa kujawsko-pomorskiego, sąsiedniego naszego województwa. No i tutaj jednak, kiedy trafiłeś, potrafiłeś sobie znaleźć, wykorzystać tę pasję, znajdując mimo wszystko coś interesującego w naszym otoczeniu. I to jest przyroda i to też jest architektura. I często możesz dostrzec, jako osoba z zewnątrz, rzeczy, obok których my przechodzimy obojętnie, których nie doceniamy. Co na przykład, jeśli chodzi o już nie może naturę, ale architekturę z punktu widzenia fotografa i kogoś przyjezdnego ciebie tutaj urzeka, jeśli chodzi o takie obiekty, które warto z twojego punktu widzenia uwiecznić?
2: Na pewno Starą Synagogę, chociaż jest w stanie, jakim jest, ale no wiadomo, że ludzie przechodzą, widzę wiele razy, ale po prostu nie spojrzą do góry, nie spojrzą, co się dzieje ze światłem, które pada w danym momencie. Później chociażby klasztor Franciszkanów, tutaj na ulicy Reformackiej w Starym Koninie. Też bardzo lubię fotografować o każdej porze roku, jesienią, latem, wiosną, bo w każdej porze ma coś swojego niezwykłego. Ogółem to też głównie właśnie fotografia sakralna, chociażby kościół świętego Wojciecha na Morzesławiu. Co tu może jeszcze być? No klasztor, wiadomo, Kamedułów w Bieniszewie, tam też w ogóle magia światła, trzeba operować światłem, bo no wiadomo, tak tam nie ma też wejścia stałego, kiedy chcesz, możesz wejść, tylko tam po prostu wchodzisz i no nie ma takiej możliwości, że możesz cały czas fotografować, tylko jest określona ta, określony czas, kiedy to możesz robić, tak?
0: Jak łatwo wywnioskować z rozmowy z naszym gościem, ciekawa fotografia zaczyna się często od zwykłego zatrzymania się i uważniejszego spojrzenia na to, co mamy obok. Coś nietypowego dzieje się na parterze bloku przy ulicy Broniewskiego w Koninie. Zaczęły tam powstawać balkony. Jakie są możliwości rozbudowy i modernizacji bloku z wielkiej płyty? O tym rozmawiamy z Piotrem Wolickim, prezesem Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1: Jeszcze panie prezesie zapytam o takie może trochę abstrakcyjne rzeczy, które pewnie też gdzieś w głowach mieszkańców chodzą. Typu, nie wiem, czy to jest w ogóle technicznie możliwe. Balkony w bloku, w którym nie ma balkonów, na wyższych piętrach, albo windy w tych blokach z wielkiej płyty. Czy to w ogóle jest gdzieś i do udźwignięcia kiedykolwiek przez mieszkańców, czy przez całe wspólnoty? I czy to jest też technicznie możliwe gdziekolwiek, w jakimkolwiek bloku z wielkiej płyty?
3: Są realizacje, można znaleźć w internecie, może nie będę tutaj jakieś reklamy firmom robił, ale proszę wpisać hasło balkony dostawne, także takie realizacje mają miejsce. Wtedy też wiem, że w praktyce to tak wygląda, że taki przedstawiciel firmy zbiera chętnych, ci, którzy to realizowali, współpracują z nimi. Najbliżej w ostatnim czasie w Słupce takie balkony kojarzę, są dobudowywane. Mam też przykłady, no, Włocławek, także są takie realizacje, że nie dobudowuje się balkony do obiektów, gdzie tych balkonów nie było. Szczegóły techniczne, no to jest właśnie ten niuans, którego tu nie rozstrzygniemy, tak? Bo to ktoś musi pójść sprawdzić, a nie dostawiam sobie dzisiaj balkon. A drugi wątek, wind. Bo pan mnie pytał o dostawianie wind, tak zrozumiałem, tam gdzie tych wind nie ma. Panie redaktorze, ja bym chciał, żeby móc dalej pozyskiwać środki finansowe na to, żebym w tych budynkach, gdzie windy już mam, mógł te windy tak przebudowywać, i tu zapraszam, możemy o tym zrobić osobny materiał, do poziomu terenu, dokładnie, tak, bo z mojego punktu widzenia łatwiej jest mi przekonywać ludzi do wymiany windy i do zmodernizowania zjazdu w ten sposób, że nie muszę wchodzić po pierwszym biegu schodów, tylko tak jak na Tuwima 1 czy na Zakolu 5, można to zrobić, to jest w naszych zasobach i tu potwierdzam, że to się da, winda zjeżdża do poziomu terenu. I wtedy modernizuję, poprawiam funkcjonalność i to też się przekłada na wzrost wartości budynku, w którym ta winda zatrzymywała się na półpiętrze. Jeżeli byśmy myśleli o scenariuszu w naszych realiach konińskich do budowy wind, no to zazwyczaj dobudowanie windy do budynku pięciokondygnacyjnego, taki podam przykład, to po pierwsze, nawet gdybyśmy tą windę dobudowali, w takim budynku pięciokondygnacyjnym od 10 do 15 mieszkań, tak? Bo albo są po dwa na pół piętrze, albo na piętrze, albo trzy. No to pierwsza rzecz, koszt utrzymania takiej windy, no per 10-15 mieszkań. W wieżowcu to jest, na Tuwima 1 to jest 88, więc już łatwo policzyć, na ile się to mieszkań rozkłada, tak? Oczywiście byłoby kilka wind. I drugi element. Te windy w naszych realiach technicznych przy budynku niskim pięciokondygnacyjnym kończyłyby swój bieg na półpiętrze. Więc znowuż pierwszy bieg schodów. Więc z mojego punktu widzenia, tak jako zarządcy, to fajnie, że pan o to pyta, bo mogę realnie też odpowiedzieć. Ja bym chciał najpierw móc przy wsparciu finansowym państwa, a niestety z rozgoryczeniem powiem, że wsparcie, jeżeli chodzi o fundusz dostępności, no proszę państwa, za tamten rok na całą Polskę to było jakieś 60 milionów. I w momencie, kiedy Tuwima 1 zaczęliśmy, Zakole 5 zrobiliśmy, czerpaliśmy z wsparcia z Funduszu Dostępności. Te środki są w tej chwili bardzo ograniczone. Co to jest 60 milionów na Polskę? Zmieniło się też zasady naboru. Łatwiej pozyskać pieniądze z PFRON-u i to się też już dwa razy nam udawało, bo teraz nie trzeba dostać tej pożyczki z Funduszu Dostępności, tak? Ale zmierzam do tego, że najpierw bym chciał w tych wszystkich budynkach, gdzie windy są, tak zmodernizować te zjazdy, żeby było do poziomu terenu, a dopiero potem ewentualnie możemy myśleć o kolejnych budynkach. No myślę, że to jest dosyć logiczne myślenie. I jest to też taka efektywność pieniądza. Proszę państwa, ta inwestycja na Zakolu 5, łącznie to było 1 415 000 zł. Przy policzeniu dofinansowania z PFRON-u i pożyczki z Funduszu Dostępności na tym budynku do spłaty pozostało niespełna 600 tysięcy, 700 tysięcy. Gdybym wymieniał w tym budynku windy w układzie 1 do 1, starą windę, nową windę wstawił, wydalibyśmy około po 200 tysięcy teraz. Czyli można powiedzieć, że ten grant, który sfinansował te dodatkowe koszty, tak, no spowodował, że jest większa funkcjonalność, a ludzie zapłacili tyle, ile gdybyśmy wymieniali windę w układzie 1 do 1. A o co chodzi? Jak to wygląda? To proszę się przejść na Zakole 5, przejechać windą. To chyba najlepiej zadziała na wyobraźnię. Więc jeżeli chodzi o windy, to ja bym chciał, żeby każdy z naszych wieżowców mógł mieć coś takiego, a to się udaje wtedy, kiedy jest dobre wsparcie finansowe z państwa. Fundusz Dostępności, który pozwolił na dwie takie realizacje, no mógłby być moim zdaniem znowu zasilony większymi pieniędzmi, a nie 60 milionów na całą Polskę. To niech sobie każdy sam oceni. Ale zastrzegam, też z PFRON-u można środki pozyskać, też to robimy. No natomiast no, to jest pewien sposób odpowiedź na tą funkcjonalność, to o czym pan wspomniał. Ja wolę robić takie rzeczy, które no, dużo kosztują, tak? Ale myślę, że wszyscy państwo to rozumieją i tak patrzę na pana i widzę, że też mam to zrozumienie. Zmodernizuj budynek, w którym już jest winda, tak? Przełam tą barierę i tu szukaj najpierw rozwiązań, a nie uraczysz, no nie wiem, budynek sześcioklatkowy, czyli co? Sześć wind, tak? No to łatwo policzyć. No to ten sześcioklatkowy będzie miał
4: koszty
3: do utrzymania.
4: Koszty mogą być ogromne też. No, inwestycje i utrzymania potem?
3: Nie chcę jakoś tutaj bardzo dyplomatycznie powiem, no to po prostu może być, no zarożność tych ludzi. Może to nie dyplomatyczne, ale to serwisowanie, koszty utrzymania. Kiedyś o swoim przypadku mogę powiedzieć, Kasia Wagner, nasza radna, która ma dobudowaną windę, to jest osoba, która doskonale wie, ile to jest wysiłku, jakie to są koszty. Wielokrotnie o tym z nią rozmawiałem. No, dla mnie wzorzec też człowieka, który sobie radzi, ale właśnie pani Kasia no, jest przykładem tego człowieka, który to zrobił, ale wie, ile to utrzymuje, ile to kosztuje utrzymanie tego, nie? Dużo lepsze są takie rozwiązania, które no, służą większej liczbie osób niż mrzonki, bo proszę państwa, no, może się ktoś pogniewać, ale dla mnie to jest mrzonka, że ja nagle będę opowiadał ludziom, tak, dobuduję w budynkach niskich windy, a potem to ci ludzie będą musieli to utrzymywać. No.
1: A panie prezesie, pomysł radnej Emilii Wasilewskiej odnośnie tych siedzisk na półpiętrach w blokach z wielkiej płyty, ma to sens i czy Spółdzielnia Mieszkaniowa Konińska w ten pilotaż wchodzi?
3: My ten wariant, zanim pani Emilia się w tej sprawie odezwała, kilka lat temu mieliśmy to analizowane. I niestety, no, zamontowanie takiego siedziska, też już pani radnej odpowiedzieliśmy. Fajny pomysł jako taki, natomiast, no, niestety to jest ingerencja w budynek w zakresie wymogów PPOŻ. I tu bardzo ważna uwaga, kiedy do nas płynęło od pani radnej pismo, ona też zwróciła na to uwagę, że jest jej pomysł, ale też od razu zastrzegła, także chwała za to, pod warunkiem, że no, spełnicie wymogi PPOŻ. No niestety nie spełniamy tych wymogów i to powoduje przerwę.
4: W żadnym bloku?
3: W żadnym, bo te budynki, mówię pan, były budowane w innych realiach, biegi schodów, szerokość spoczników, no jest za mała w stosunku do współczesnych wymogów przepisów przeciwpożarowych. Ja wiem, że to może się wydawać z punktu widzenia no, kogoś, no co, no takie siedzisko, no co, no miejsca zajmie, tak. Ale no naprawdę występowaliśmy już dwukrotnie o ekspertyzy rzeczoznawców do spraw PPOŻ, tak. Przychodzili tutaj ludzie, szkoda mi tych ludzi, którzy przychodzili, pytali o to, ale ja też muszę no realnie patrzeć i no nie mogę w tym momencie udawać, że zrobię coś, co nie ma służyć, tak, a będę na bakier z przepisami PPOŻ. No... Tak się nie da, więc to chyba w tym kierunku nie pójdzie, co nie oznacza, że no, człowiek nie dostrzega też tych potrzeb, bo gdzie się da, no to te poręcze, tak, wracają trochę ławki przy klatkach schodowych. Starsi mieszkańcy to pamiętają, jak nagminnie były likwidowane ławki, no i ktoś może powiedzieć, a prezesie powiedz dlaczego. No przepraszam za dosadność, ale bo siedzieli niektórzy, pili, palili i były hałasy. No to był etap taki likwidacji ławek. Teraz jest coraz więcej sytuacji, że ludzie przychodzą, postawcie tę ławkę. My się wtedy też musimy innych zapytać, bo niektórzy jeszcze pamiętają te czasy, kiedy ktoś siedział, pił, ale coraz częściej są też przed budynkami monitoringi, więc ten, który nie chce tej ławki, no gdzieś, no ale jest ten monitoring, no widać, no tak zaraz nie będą siadać. Więc wracają ławki, które kiedyś zniknęły z powodu picia, teraz ze względu na to, o czym pan powiedział, starzeje nam się społeczeństwo, demografia jest jaka jest i potrzebujemy przycupnąć, także staramy się też, no, robić co możemy, A jeżeli chodzi o te siodełka spoczynkowe, ja wiem, że też są takie realizacje w kraju. Byłem w kilku miejscach, gdzie to sam widziałem i powiem bardzo dyplomatycznie, mam nadzieję, że ci wszyscy koledzy zarządcy się wybronią, gdyby mieli kontrolę PPOŚ. Ale według mojego rozeznania nie zawsze się to może udać, więc no nie można być hipokrytą. Powiedzieć, że się zrobi, a potem ktoś przyjdzie i stwierdzi, no przewężyłeś dodatkowo przestrzeń klatki schodowej, tak, bo tam chodzi o wymiary spoczników i to jest właśnie ten element, taki niuans, który powoduje problem, a zasada jest taka, że jeżeli już coś zmieniasz w budynku, jeden aspekt PPOŚ, to analiza jest pod kątem wszystkich. Budynki z tamtego wieku budowane w zupełnie innych realiach przeciwpożarowych niż współczesne realizacje. Widać to na przykład na Chorzniu, jak się wejdzie do niektórych budynków, proszę spojrzeć, jakie tam są szerokie, na Spółdzielcu szerokie klatki, tak? Między innymi o tym mówimy, nie? Więc to jest takie, no nie wiem czy do końca, ale będą to ludzie akceptowali, ale pan pyta, jest okazja powiedzieć, to można otwarcie odpowiedzieć.
0: Jak słyszymy, możliwości modernizacji i potrzeby w każdym bloku są inne. Zachęcamy do tego, by zaglądać do siedziby KSM-u, aby skonsultować swoje pomysły.
5: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Przyszłość unijnego wsparcia dla subregionu konińskiego była tematem konferencji prasowej z udziałem europosła Krzysztofa Hetmana. Polityk zapewnił, że mimo planowanych zmian w konstrukcji budżetu Unii Europejskiej, środki na sprawiedliwą transformację regionu mają być dostępne także po 2027 roku.
6: Dzisiaj już o tym rozmawialiśmy w Poznaniu, ale również chcemy tutaj właśnie poruszyć kilka kwestii. Pierwsza ta związana ze środkami unijnymi na transformację. Jest to oczywiście związane też z regionem konińskim, z Wielkopolską Wschodnią i myślę, że to jest ten temat, który tutaj zawsze się przewija, jest niezwykle ważny z Państwa perspektywy, więc o tym chciałem, żeby powiedział Pan poseł i Pan poseł Michał Pyrzyk też o sprawach związanych oczywiście z pracami w polskim parlamencie. Więc Panie pośle, daję Panu głos, Pan poseł Krzysztof Hetman.
7: Dobrze, dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się na możliwość spotkania. A jeszcze dochodzą do nas tutaj na konferencję prasową koledzy, samorządowcy. Proszę Państwa, tak, rzeczywiście sprawa, która jest niezwykle ważna dla całego subregionu konińskiego, to kwestia sprawiedliwej transformacji środków finansowych w kolejnym budżecie Unii Europejskiej, jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, z którego ten subregion Konin korzystał i korzysta jeszcze w tej chwili. Wiemy doskonale, że zmienił się paradygmat myślenia w Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o nowy budżet unijny. Komisja Europejska zaproponowała likwidację nazw wielu funduszy, tak aby stworzyć ich mniejszą ilość, po to, aby uelastycznić i usprawnić cały proces rozdysponowywania środków europejskich. I chciałbym tutaj zrobić ważną uwagę, mianowicie to, że nie będzie nazwy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, to nie oznacza, że na ten cel nie będzie przeznaczonych środków finansowych. Wręcz przeciwnie, finansowanie będzie utrzymane po roku 2027. Biorę pełną odpowiedzialność za słowa, które w tej chwili wypowiadam. W budżecie europejskim zadbaliśmy o to i wpisaliśmy wprost ten cel, zarówno w rozporządzenie o narodowych i regionalnych planach, które każde państwo będzie musiało przygotować oraz każde województwo. I nie mam najmniejszych wątpliwości, że zarówno w narodowym planie, jak i w regionalnym planie województwa wielkopolskiego takie zapisy się znajdą, co dla mnie jest oczywiste, ponieważ środki finansowe na ten cel są zabezpieczone. Zarówno jeśli chodzi o ten jeden wielki fundusz, który połączył politykę spójności i wspólną politykę rolną, ale także będziemy mieli także fundusz dotyczący związane z tymi zmianami klimatycznymi, więc nawet będą dwa źródła, z których będzie można korzystać. I chciałbym naprawdę wszystkich tutaj uspokoić i zapewnić, że środki finansowe na sprawiedliwą transformację tu dla subregionu konińskiego będą nadal dostępne po roku 2027. I jestem przekonany, że warto to przypominać i warto o tym mówić, bo chociażby mamy bardzo dobrą informację, jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, w którym, jak Państwo pewnie słyszeliście, mamy 100% zaangażowanych pieniędzy. Mało o tym mówimy, a województwo wielkopolskie jest na czwartym miejscu, jeśli chodzi o alokację środków, które z Krajowego Planu Odbudowy trafiły tutaj do tego regionu. Konin także pozyskał środki finansowe jako samorząd miasta z Krajowego Planu Odbudowy. To są pieniądze dla naszych rolników, dla naszych przedsiębiorców, samorządowców, systemu ochrony zdrowia, pieniądze w postaci zmaterializowane, w postaci kilkudziesięciu tysięcy laptopów, tabletów, które trafiły do uczniów szkół w Wielkopolsce, czy też bony na zakup tego typu urządzeń przenośnych przez wielkopolskich nauczycieli. Także jak widzicie Państwo, to finansowanie jest, jeśli chodzi o województwo wielkopolskie, tutaj bardzo silnie ukierunkowane na wsparcie wszystkich obszarów i zostanie ono także utrzymane, jeśli chodzi o tą sytuację, którą mamy tutaj w subregionie konińskim, który nadal będzie potrzebował, ze względu na te zmiany, które mają się dokonać, będzie potrzebował wsparcia i te pieniądze są zarezerwowane.
8: Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Kurzyk.
4: Dziękuję bardzo. Ja chciałem powiedzieć o dwóch kwestiach, które być może ze względu na okres wakacyjny nieco umknęły uwadze. Pierwszą z nich jest poselski projekt, projekt autorstwa Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, dotyczący zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wszyscy wiemy, ile problemów, głównie dla samorządów, ale również dla rolników, dla inwestorów, spowodowała zmiana ustawy w 2023 roku właśnie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Doskonale tą materię zna pan poseł Krzysztof Hetman, który wtedy pełnił również funkcję ministra rozwoju i technologii. Ta ustawa, przypomnę, nałożyła na gminy wiele obowiązków, obwarowała to określonymi terminami, bo została powiązana z Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności. Te plany ogólne i uchwalenie stały się jednym z kamieni milowych, ale ta ustawa w ogóle nie realizowała tych celów, które legły u podstaw jej uchwalenia, bo miała ona na przykład ograniczyć ilość wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, natomiast spowodowała masowy, niespotykany dotąd w historii naszego państwa właśnie wysyp wniosków o wydanie takich decyzji. My w swoim projekcie wyszliśmy naprzeciw samorządowcom, urbanistom, mieszkańcom terenów wiejskich i ułatwiamy w tym projekcie możliwość zabudowy zagrodowej, ale także zabudowy służącej do produkcji rolnej. Uznaliśmy, że ta zabudowa jest specyficzną, nie stanowi jakiejś dodatkowej formy osadnictwa, czy nie wpisuje się w strategię danej gminy związanej właśnie z budownictwem mieszkaniowym i przewidujemy, żeby również w strefach otwartych, do których zalicza się dzisiaj w większości gminy wiejskie, taka zabudowa była możliwa i aby nie wchodziła w bilansowanie zaproponowane w całej ustawie. Ten projekt jako projekt poselski przeszedł już konsultacje społeczne, one trwały przez cały miesiąc sierpień, a na początku września został ten projekt skierowany do komisji, do dwóch komisji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mam nadzieję, że w pierwszym czytaniu będzie wkrótce już procedowany, bo tak jak też napisaliśmy w uzasadnieniu, podstawą ustroju rolnego państwa zgodnie z konstytucją jest rodzinne gospodarstwo rolne i konieczność zabudowy zagrodowej, zabudowy produkcyjnej wynika tylko i wyłącznie z potrzeb danego gospodarstwa i z kierunków jego rozwoju. I druga rzecz zapowiadana tutaj na ziemi konińskiej w Rychwale przez wiceministra infrastruktury Stanisława Bukowca, a mianowicie ułatwienia dla samorządowców w zakresie budowy dróg. Ten projekt przedstawiony przez Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury, przyjęła również Rada Ministrów. Przewiduje on, że nie będzie konieczności uzyskania decyzji o warunkach, uwarunkowaniach środowiskowych danej inwestycji na przebudowę drogi do 4 km i na jej rozbudowę do 2 km, oczywiście poza terenami objętymi ochroną środowiskową. Do tej pory te przepisy powodowały, że proces inwestycyjny, wiedzą to doskonale obecnie z nami samorządowcy, był wydłużony, bo taka decyzja, cały projekt i przygotowanie inwestycji wydłużała czasami o 12, czasami więcej miesięcy. Samorządowcy różnych używali metod, dzielili niepotrzebnie daną inwestycję na kilka etapów, na kilka części po to, aby uniknąć tych długotrwałych procedur. Myślę, że te zmiany, które Rada Ministrów przyjęła stosownym rozporządzeniem, ułatwią właśnie i planowanie, i cały proces inwestycyjny, skracając go do minimum, bo wszyscy wiemy, jaka jest presja i mieszkańców na budowę, przebudowę, remonty dróg, więc myślę, że dzięki tym przepisom gminy, które aktywnie pozyskują środki zewnętrzne na te cele, będą mogły jeszcze szybciej realizować te inwestycje. O tych dwóch kwestiach chciałem Państwu tutaj na Konińskim Rynku powiedzieć.
0: Mówili na konferencji prasowej europoseł Krzysztof Hetman i poseł Michał Pyrzyk.
9: Konin FM.
5: Konin FM.
1: Gosławice należały na przełomie XIII i XIV wieku do rodu Godziębów, z którego pochodził Andrzej Łaskarzec, urodzony w 1362 roku. Ojcem jego był Łaszcz, Łaskarz, podłowczy lądsko-koniński, matką zaś Dorota z rodu Leszczyców, spokrewniona z biskupem krakowskim Piotrem Wyszem z Radoliny. Jego brat Dziersław z Lichenia był łowczym kaliskim, a bratanek Jan z Lichenia został wojewodą brzeskim, kujawskim. Andrzej studiował prawo w Pradze oraz w Padwie, gdzie zdobył doktorat w 1405 roku. Od 1392 był prepozytem katedry we Włocławku. W 1397 roku sprawował krótko urząd kanclerza królowej Jadwigi. Kilka lat pracował w kurii rzymskiej jako protonotariusz papieski. W latach 1409-1410 odbył wraz z biskupem krakowskim Piotrem Wyszem pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Zapisał się w historii głównie dzięki zasługom w działalności dyplomatycznej, szczególnie w sporach polsko-krzyżackich. Pracował też nad reformą kościoła. W latach 1412-1414 był przedstawicielem króla Władysława Jagiełły w procesie polsko-krzyżackim. W 1414 roku został biskupem poznańskim. Wraz z Pawłem Włodkowicem, arcybiskupem gnieźnieńskim Mikołajem Trąbą, Janem Stuliszkowa, Zawiżą Czarnym z Garbowa i wieloma innymi wchodził w skład polskiej delegacji na Sobór w Konstancji 1415-1418, gdzie czynnie działał. Wspólnie z bratankiem Janem z Lichenia ufundował zamek oraz istniejący do dziś kościół w Koninie Gosławicach. Zmarł na zamku w Gosławicach 24 sierpnia 1426 roku. Czytamy na muzeum.com.pl.
5: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Wyłudzanie pieniędzy, szczególnie wycelowane w seniorów, to nadal ogromny problem. Policja przy każdej okazji stara się edukować, uczy odpowiedniej reakcji, ale statystyki utraconych oszczędności nadal budzą przerażenie.
10: Podinspektor Jacek Kurdyński, pierwszy zastępca komendanta miejskiego policji w Koninie. Jeżeli chodzi o nasz powiat, to zdarzają się takie przypadki. No nie jesteśmy odosobnieni w tym. Takich przypadków w całej Wielkopolsce, ja wiem z doświadczenia, że codziennie próby są i niestety zdarzają się próby, które są sfinalizowane, czyli seniorzy tracą pieniądze. Są to różne metody na różne legendy, na policjanta, na pracownika banku, różnorodne, ale są takie, które są skuteczne i no niestety seniorzy tracą pieniądze. Powiem szczerze, że to wynika chyba z dobroci serca tych seniorów, bo oni są tacy, którzy no, z całego serca by tym osobom najbliższym, niejednokrotnie są to metody na wnuczka, czy tym wnuczkom by pomogli, oddali całe serce i myślę, że na tych emocjach właśnie ci przestępcy grają i tymi emocjami właśnie tak żonglując tych ludzi w ten sposób oszukują. No jest to problem, ponieważ no, one są, po prostu zdarzają się i to jest dotkliwe na tyle, że no, te osoby starsze, tak jak tu powiedział nasz prelegent, tracą te pieniążki, które niejednokrotnie są oszczędnościami całego życia i to jest największy w tym problem.
11: Młodszy aspirant Andrzej Karpiński, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. Oszustwa w dalszym ciągu są bardzo uciążliwym problemem społecznym. Oszuści często dostosowują swoje metody do tego, co aktualnie się dzieje w kraju, czy to na świecie, ale mimo wszystko w dalszym ciągu takimi wiodącymi prym tutaj metodami wykorzystywanymi przez tych przestępców są właśnie metody na wnuczka, na policjanta, czy to też na pracownika banku. Drodzy Państwo, jeżeli w słuchawce telefonu usłyszycie tylko coś podejrzanego, gdzie ktoś prosi Was o jakieś pieniądze, prosi Was o hasła, loginy do konta bankowego, czy to podaje się za kogoś bliskiego z Waszej rodziny, kto właśnie spowodował wypadek, gdzie jakieś pieniądze właśnie trzeba przygotować, najczęściej dużą sumę tych pieniędzy, żeby ta bliska Wam osoba nie poszła do więzienia, to niech już Wam zapali się taka lampka alarmowa gdzieś z tyłu głowy, że macie do czynienia z oszustem i wtedy co najlepiej zrobić? Najlepszą obroną w takim wypadku jest rozłączenie takiej rozmowy i nie kontynuowanie jej dalej, gdyż dajemy wtedy czas i możliwości oszustowi, żeby jednak spróbował tutaj na nas wywrzeć wpływ i spróbował dopuścić się tych metod manipulacji. I również jest to bardzo ważne, żeby jak najszybciej takie przypadki zgłaszać. Nawet jeżeli dana osoba nie da się oszukać, czyli nie utraci tych swoich oszczędności, to ważne jest to, żeby jak najszybciej taki przypadek, takie zdarzenie zgłosić na najbliższą jednostkę policji, gdyż my mamy wtedy punkt zaczepienia, wiemy w ogóle, że coś takiego miało miejsce i możemy zacząć wdrażać swoje czynności policyjne, które będą zmierzały do tego, żeby takiego przestępcę schwytać. Dlatego czas jak najbardziej gra tu dużą rolę.
0: Czy bardziej są narażeni seniorzy, którzy trzymają te pieniądze w bankach, czy bardziej ci, którzy, no że tak powiem, w skarpecie w domu?
11: Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku seniorzy, czy to nie tylko seniorzy, bo w tym miejscu warto również podkreślić, że coraz młodsze osoby również padają ofiarą tego typu oszustwa. Tracą swoje pieniądze, także czy te pieniądze są w banku, czy te pieniądze są w domu, zależy od tego, jakiej metody oszust w danym przypadku się dopuści. Czy to będzie metoda w cyberprzestrzeni, gdzie bardziej będzie chodziło o to, żeby udostępnić właśnie jakieś hasła czy loginy do konta bankowego, czy to będzie metoda akurat na wypadek drogowy, gdzie będzie trzeba jakieś pieniądze szybko przekazać. Jest to zależne właśnie od wykorzystanej metody przez oszustów. Często tutaj jednak jest to, można powiedzieć, łód szczęścia dla oszusta, ale również nie można z góry założyć, że takich wcześniejszych przygotowań oszuści nie robią, bo również niestety wchodzą w posiadanie różnego rodzaju danych personalnych takich osób i dzięki temu wiedzą na przykład, w jakim banku dana osoba ma założone konto bankowe i mogą wtedy po takim wcześniejszym przygotowaniu, rozpoznaniu być bardziej wiarygodnym dla takiego rozmówcy, czyli dla seniora, czy to dla osoby, do której dzwonią po prostu i z racji tego, że przedstawiając się już jako pracownik danego banku, w którym dana osoba ma konto, jakby już na początku tej rozmowy uwiarygadniają troszkę swoją tutaj wersję. W Wielkopolsce w ubiegłym roku było to kilkaset tysięcy złotych, dlatego naprawdę te sumy w wielu przypadkach są bardzo duże. Łączna suma strat wyniosła w ubiegłym roku na terenie całego naszego województwa ponad 11 milionów złotych. Także jest to naprawdę bardzo duży problem. Oczywiście staramy się cały czas tym działać, tak jak zresztą Państwo widzicie tutaj. Dzisiaj jesteśmy po to, żeby w wielu miejscach taką wiedzę przekazywać przy każdej stosownej sytuacji, jaką tylko mamy. Już w tym roku mamy odnotowane do końca kwietnia ponad 3,5 miliona złotych strat, także w dalszym ciągu ten problem jest i my w dalszym ciągu będziemy robić wszystko, żeby go w jak największym stopniu ograniczyć i żeby w jak największym stopniu wyposażyć seniorów w odpowiednie narzędzia do tego, żeby mogli się skutecznie przed tymi oszustwami bronić. Tak, około 100 przypadków na łączną sumę strat ponad 3,5 miliona złotych.
10: Czy jest jakiś sposób, poza taką edukacją i ciągłym przypominaniu seniorom, co mają robić, a czego nie robić, sposób zabezpieczenia właśnie majątku?
11: Sposób zabezpieczenia majątku, jeżeli nawiązujemy tutaj do tej metody, to można powiedzieć, że sposobem zabezpieczenia majątku jest również przechowywanie gotówki w banku, ale jeżeli nawet przechowujemy tą gotówkę w banku, bank nam ją zabezpiecza w odpowiedni sposób, jest ona tam bezpieczna, ale my przekazujemy hasła i loginy, które należą tylko do nas i których nie powinniśmy przekazywać nikomu, oszustowi, no to wtedy na własną szkodę sobie działamy, dlatego jeszcze raz podkreślę, żeby nikomu nie przekazywać swoich haseł, loginów, kodów autoryzacyjnych do kont bankowych, gdyż naprawdę sami sobie możemy wtedy zaszkodzić.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Mieszkanie pracownia Kazimiery i Łakowiczówny w Poznaniu. To niewielkie muzeum utworzone w mieszkaniu poetki w pierwszą rocznicę jej śmierci 16 lutego 1984 roku. By zachować cząstkę jej świata, pozostawiono na swoim miejscu sprzęty, książki, przedmioty codziennego użytku i obrazy wypełniające wnętrze. Przybyła tylko ekspozycja biograficzno-literacka. W gablotach znajdują się m.in. fotokopia świadectwa ukończenia studium języka angielskiego dla cudzoziemek w Oksfordzie, pierwsze wydanie Ikarowych lotów z 1911 roku, debiutu książkowego i Łakowiczówny. Emblematy uzyskane przez poetkę pracującą jako siostra miłosierdzia podczas I wojny światowej. Lata międzywojenne obrazują fotografie i fotokopie dokumentów ukazujące jej pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Spraw Wojskowych. Oddzielne miejsce przeznaczono na odznaczenia i nagrody poetki, a wśród nich dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Nie zabrakło także fotokopii fragmentów przemówień, listów poetki pisanych m.in. do Jerzego Putramenta i Jarosława Iwaszkiewicza. Znajduje się tu również gablota z maską pośmiertną i Łakowiczówny, wykonaną przez Józefa Petruszka oraz jej portret namalowany przez Jadwigę Łubowską. W przedpokoju urządzona została ekspozycja części dorobku wydawniczego poetki. Tutaj również eksponowana jest jej rzeźba portretowa, będąca pracą dyplomową Włodzimierza Tadyszaka z Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Na ścianie frontowej kamienicy widnieje tablica pamiątkowa zaprojektowana przez artystę plastyka Józefa Stasińskiego. To jedyne biograficzno-literackie muzeum w autentycznym mieszkaniu twórcy. Mieszkanie pracownia Kazimiery i Łakowiczówny oferuje zajęcia oraz oprowadzania tematyczne dla zwiedzających w każdym wieku. Na najmłodszych czeka ilustrowana opowieść o życiu pisarki, która odbywała wiele dalekich podróży. Uczniowie szkół podstawowych będą mieli okazję wysłuchać narracji o życiu codziennym i Łakowiczówny w otoczeniu mebli i bibelotów, które do niej należały. Ofertę wzbogacają także zajęcia, podczas których zrekonstruowane zostaną kontakty towarzyskie i Łakowiczówny. Poetka skupiała bowiem wokół siebie najważniejsze i najciekawsze osobistości swego czasu. Seniorów muzeum zaprasza ponadto do sentymentalnej podróży w czasie do dawnego Poznania. Można wówczas przyjrzeć się archiwalnym fotografiom różnych miejsc na mapie stolicy Wielkopolski. Wśród nich są takie, które artystka uwielbiała, ale także te, których bezwarunkowo unikała. Osoby, które chciałyby odwiedzić Iłłakowiczównę po raz pierwszy, muzeum zaprasza na oprowadzanie ogólne, zbierające najważniejsze fakty z nieprawdopodobnej i zbudowanej z tajemnic biografii pisarki. Rozszerzenie tego zagadnienia stanowi oprowadzanie tematyczne, które prezentuje stosunek Iły do polityki oraz historii. Czytamy o tym na www.bracz.edu.pl.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Kulsk to gmina, która leży w północnej części powiatu konińskiego na terenie Pojezierza Wielkopolskiego pomiędzy dwoma jeziorami. Z Kulskim 120 hektarów i z Kulska Wieś 116 hektarów, pochodzącymi z okresu polodowcowego. Zajmuje obszar 85 km kwadratowych i jest podzielona na 21 sołectw. Ludność liczy 6200 mieszkańców. Wieś Skulsk, Skulsko, po raz pierwszy wzmiankowana w dokumencie z 1249 roku, kiedy została nadana zakonowi Norbertanek ze Strzelna. Zakon sprzedał wieś około roku 1315 biskupowi kujawskiemu Gerwardowi. W 1409 roku, już jako posiadłość królewska, Skulsk otrzymał prawa miejskie, stąd też w herbie miasta widnieje orzeł jako element godła państwa polskiego. Od tego czasu Skulsk wszedł w skład niegrodowego starostwa Radziejów. W połowie XVII wieku miasto zostało doszczętnie zniszczone przez Szwedów. Natomiast w 1870 roku w wyniku upadku gospodarczego w okresie przed powstaniem styczniowym zostało pozbawione praw miejskich. W pierwszej połowie XIX wieku Skulsk stał się dość szeroko znanym ośrodkiem produkcji obrazów religijnych. W latach 1918-39 miał miejsce znaczący rozwój miejscowości, wyróżniający się m.in. inwestycjami publicznymi takimi jak szkoła, grobla, brukowane ulice. Związki gminy Skulsk, położonej nad jeziorem Gopło i szlakiem piastowskim, odzwierciedlają się nie tylko w zabytkach, ale i legendach. Ludowa tradycja wieś Goplana łączy z miejscem narodzin Rzepichy, małżonki Piasta Kołodzieja, urodzonego w pobliskiej wsi Noć, gmina Wierzbinek. We wsi Wawrzymowo, położonej nad kanałem Warta-Gopło, znajduje się rozległe grodzisko. Cennym zabytkiem architektury gotyckiej jest dawny kościół parafialny. Miejscowość należała do Mikołaja z Wawrzymowa, wybitnego dyplomaty polskiego pierwszej połowy XV wieku. Był on mężem córki Mikołaja z Wenecji, zwanego Krwawym Diabłem. Odziedziczony po teściu zamek w Wenecji Połódzkiej sprzedał arcybiskupowi gnieźnieńskiemu, który część mieszkalną adoptował na więzienie dla duchowieństwa. Do ważniejszych zabytków na terenie gminy zalicza się murowany kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z początku XIX wieku oraz zespół parkowo-pałacowy w Lisewie z XIX wieku. Bogactwem gminy jest przyroda, w tym 500 hektarów lasów i 4 jeziora, z których największe to Jezioro Skulskie i Jezioro Skulska Wieś, leżące na obrzeżach miejscowości. Część obszaru gminy, przylegająca do jeziora Gopło, należy do rezerwatu Nadgoplański Park Tysiąclecia. Gospodarkę gminy zdominowało rolnictwo. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 5900 hektarów, w tym grunty orne stanowią 5400 hektarów, łąki i pastwiska 600 hektarów. Z uwagi na dość dobre gleby, uprawy obejmują zarówno żyto i ziemniaki, jak i pszenicę oraz buraki cukrowe. Znacząca jest również uprawa truskawek i warzyw. Hoduje się wszystkie rodzaje zwierząt gospodarskich. Poza rolnictwem działalność gospodarczą prowadzi ponad 170 podmiotów, które dają zatrudnienie około 350 osobom. Tekst pochodził ze strony powiatkonin.pl.
5: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Brama Poznania opowiada o początkach państwa polskiego i wyspie katedralnej. Nie znajdziecie tu muzealnych eksponatów. Brama przedstawia historię w nowoczesny sposób z wykorzystaniem multimediów i światła. Brama Poznania jest miejscem dostępnym i otwartym. Ekspozycja dostosowana jest dla osób starszych, rodzin z małymi dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami. Przez cały rok organizuje mnóstwo wydarzeń, takich jak warsztaty, wystawy czasowe, koncerty, zajęcia dla dzieci i dorosłych czy konferencje naukowe. Pracowników tej instytucji inspiruje nie tylko historia Wyspy Katedralnej, ale również zadziwiające bogactwo natury tego miejsca. Bo Brama Poznania to również przestrzeń spotkań nad rzeką, gdzie można odpocząć i złapać oddech. Brama Poznania jest pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, stworzonym na wzór podobnych instytucji działających za granicą. Łączy ona ekspozycję, która otwiera odbiorcom drogę do poznania ważnego miejsca historycznego, jakim jest Poznańska Wyspa Katedralna, bezpośrednio z tym miejscem. Wydarzenia, których Wyspa Katedralna była świadkiem, odegrały istotną rolę w historii naszego państwa. Ale Brama Poznania jest także miejscem pozwalającym odkryć korzenie każdego z nas. Czerpiąc z tego, co było, tworzy to, co jest i buduje to, co będzie. Zwiedzając Bramę Poznania, poznajemy własną historię i fakt, że jesteśmy u siebie. Zwiedzanie Bramy Poznania składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest unikatowa ekspozycja znajdująca się w minimalistycznym budynku, a drugim spacer po Wyspie Katedralnej. Audioprzewodnik dostępny jest w aż 8 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, francuskiej, czeskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Możliwe są różne warianty zwiedzania dla młodzieży i dorosłych oraz dla rodzin z dziećmi. Czytamy o tym na www.bramapoznania.pl.
5: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Gmina Strzałkowo znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta i gminy Słupca. Najstarsze wzmianki o istnieniu miejscowości sięgają 1136 roku, kiedy w 1815 roku na wschód od Strzałkowa wytyczono granicę rosyjsko-niemiecką. Wieś, w której znajdowało się przejście graniczne, zaczęła się szybko rozwijać.
9: Konin FM.
5: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Rezerwat Złota Góra zajmuje powierzchnię 123 hektarów. Wyodrębniony obszar chroni walory krajobrazowe oraz przyrodnicze najwyższego w powiecie konińskim wzniesienia – Złota Góra, o wysokości bezwzględnej 191 metrów nad poziomem morza. Wzgórze porastają lasy dębowe i mieszane, przy czym kwaśna dąbrowa występuje tu na granicy zasięgu. Teren ten ma swój lokalny, zdrowotny mikroklimat. Wynika to z nasadzonego drzewostanu sosny i jałowca. Ze wzgórz roztaczają się przepiękne widoki na okolice w kierunku dorzecza Warty. Na Złotą Górę prowadzą szlaki Żółty, Brzeźno-Złota Góra i Niebieski, Żychlin, Złota Góra, Wyszyna, Turek. Czytamy na powiatkonin.pl.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Gmina Ostrowite leży na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej w północnej części powiatu słupeckiego. Od wschodu graniczy z gminą Kleczew, od południowego wschodu z gminą Kazimierz Biskupi. Od południa ze Słupcą, a od strony zachodniej z Powicem.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Historia szkoły podstawowej numer 1 w Koninie. Instytucją, która jako pierwsza otrzymała imię Zofii Urbanowskiej, była Miejska Biblioteka Publiczna. Uchwałę taką podjęła Rada Miasta kilka dni po jej pogrzebie 4 stycznia 1939 roku. Jednej z najpopularniejszych w XIX wieku autorki powieści dla młodzieży. Uchwała nigdy nie weszła w życie, ponieważ w Koninie nie było miejskiej biblioteki, a jedynie działała społeczna przy Towarzystwie Dobroczynności. Po 20 latach od śmierci Zofia Urbanowska została patronką instytucji oświatowej. po II wojnie światowej. Na czas odbudowy i rozbudowy swego gmachu 1945-1951 szkoła podstawowa nr 1 zostaje przeniesiona do byłej szkoły dla dzieci żydowskich przy ulicy Mickiewicza 11. Nauka odbywała się także w części zabudowań klasztornych, w tak zwanym Okrąglaku przy ulicy Reformackiej, gdzie znalazła pomieszczenie szkoła podstawowa nr 3. 1 września 1951 roku trójkę przeniesiono do odbudowanej części gmachu przy ulicy Kolskiej 2, gdzie kiedyś mieściła się żeńska połowa szkoły podstawowej nr 1. 16 grudnia 1951 do zachodniego skrzydła budynku od strony Kościoła Ewangelickiego wprowadziła się szkoła TPD, która została powołana do życia 19 listopada 1950 roku w miejsce szkoły podstawowej nr 1. Szkoła TPD działała do roku 1956, kiedy to na wniosek rodziców stała się znów szkołą podstawową nr 1. W 1957 roku dzieci, nauczyciele, rodzice i władze miejskie wystąpiły i uzyskały od Ministerstwa Oświaty zgodę. Uroczystość nadania szkole podstawowej nr 3 imienia Zofii Urbanowskiej odbyła się 15 maja 1958 roku i nawiązywała do 20. rocznicy wizyty, jaką w dniu swoich urodzin i imienin w 1938 roku odbyła sędziwa pisarka, spotykając się w szkole z dziećmi i nauczycielami. 1 września 1969 roku ma miejsce połączenie szkoły podstawowej nr 1 i nr 3. Szkoła podstawowa nr 1 po połączeniu przejęła imię

0: podstawową w Starym Koninie. 15 stycznia 1977 roku z okazji obchodów 50-lecia szkoły ma miejsce odsłonięcie na szkole tablicy o patronie, a przed szkołą popiersia Zofii Urbanowskiej. Popiersie Urbanowskiej wykonane zostało przez artystę plastyka pana Łukaszewskiego. Szkoła, odkąd przyjęła imię Zofii Urbanowskiej, organizowała i do czasów obecnych organizuje Dzień Patrona 15 maja. Najczęściej organizowane są apele, którym towarzyszą wystawy, wykłady, pogadanki, montaże literackie, konkursy ze znajomości życia i twórczości patronki. Uczniowie odbywają warty honorowe przed popiersiem i przy grobowcu. Składane są kwiaty i zapalane znicze. Kilkakrotnie szkoła organizowała sesje popularno-naukowe. W 1971 roku udział brał Ludwik Milusiński z Poznania. W 1997 roku Janina Peratoner, autorka powieści biograficznej Zofia Kamila i Lech Hejman, nieżyjący dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. W 2007 roku Piotr Rybczyński, historyk, kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu, oddział w Koninie. Zygmunt Kowalczykiewicz, pisarz, regionalista. I Janusz Gulczyński, historyk, pracownik Muzeum Okręgowego w Gosławicach. W ostatnich latach, gdy tematyka regionalna jest przedmiotem nauczania, w szkole odbywają się nie tylko Dni Patrona według opracowanych scenariuszy, np. wywiad z Zofią Kamilą, podróże urbanowskiej, Zofia Urbanowska patronką szkoły, spotkanie z Zofią Kamilą, a także lekcje biblioteczne, konkursy literackie, plastyczne. Uczniowie wykonują plakaty, gazetki klasowe, albumy. Wprowadzono też jako lekturę do klas czwartych do wyboru Gucia Zaczarowanego lub Złoty Pierścień, czyli utwory autorstwa Zofii Urbanowskiej. Czytamy na sp1konin.wikom.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Kowicki Park Krajobrazowy. Data utworzenia 1998 rok. Powierzchnia 24 887 hektarów. Cele ochrony. Zachowanie krajobrazu młodoglacjańskiego o dużym zróżnicowaniu form, którego główny element stanowi zespół kilkunastu jezior polodowcowych, przeważnie o charakterze rynnowym, w tym największe jeziora regionu, Powickie i Niedzięgiel, ze zbiorowiskami podwodnych łąk ramienicowych, licznymi gatunkami ryb i dogodnymi warunkami do bytowania ptaków. Ochrona stanowisk rzadkich roślin wodno-błotnych. Położenie fizyczno-geograficzne. Po Jeziorze Gnieźnieńskie, równina wrzesińska. Położenie administracyjne. Powiat gnieźnieński, gmina Witkowo. Powiat koniński, gminy Kleczew i Wilczyn. Powiat słupecki, gminy Orchowo, Ostrowite, Powic i Słupca. Położenie i krajobraz. Powicki Park Krajobrazowy leży w północno-wschodniej Wielkopolsce. Większa część chronionego obszaru położona jest w obrębie mezoregionu Pojezierze Gnieźnieńskie. Natomiast fragmenty na zachodzie i południowym zachodzie wchodzą w skład równiny wrzesińskiej. Rzeźba terenu ma charakter młodoglacjalny i obejmuje liczne zróżnicowane formy: rynny polodowcowe, moreny czołowe i denne oraz równiny sandrowe. Najważniejszym elementem decydującym o charakterze krajobrazu parku jest zespół dużych, głębokich jezior polodowcowych. Część z nich charakteryzuje się urozmaiconą malowniczą linią brzegową. Na niektórych znajdują się wyspy. Wśród tutejszych jezior na uwagę zasługują zwłaszcza akweny zaliczane do największych: Jezioro Powickie, Jezioro Niedzięgiel i najgłębszych: Jezioro Powickie, Jezioro Budzisławskie. Nie brak również licznych małych zbiorników, podmokłych obniżeń i oczek wodnych otoczonych roślinnością wodno-błotną, które stanowią istotne urozmaicenie krajobrazu rolniczego. W granicach parku nie ma dużych ośrodków miejskich i przemysłowych. Przy większych kąpieliskach powstało kilka dużych kompleksów rekreacyjnych, a wzdłuż wielu jezior wydzielono szereg działek rekreacyjnych z zabudową letniskową, co ma niekorzystny wpływ na walory krajobrazu i utrudnia dostęp do linii brzegowej. W krajobrazie

0: przeważają tereny rolnicze, ponad 45% powierzchni. Znaczące obszary, około 30% powierzchni parku, zajmują również tereny leśne. W powiecie konińskim warto zobaczyć rozległe, zamarznięte i puste powierzchnie największych jezior Wielkopolski w zimowej szacie. Podwodne łąki ramienicowe oraz wiele gatunków ryb, w tym sieje i sielawe, podczas nurkowania w czystych wodach jeziora Budzisławskiego. Stada ptaków odpoczywające na powierzchni dużych akwenów podczas wiosennych i jesiennych przelotów. Niepozorne selery błotne, które mają tu jedno ze swych nielicznych stanowisk w Wielkopolsce. Zabytkowe cmentarze ewangelickie stanowiące pamiątkę po dawnych mieszkańcach tych ziem. Warto odwiedzić Izbę Pamięci Wsi, Młynarstwa i Rolnictwa w Budzisławiu Kościelnym z odrestaurowanym zabytkowym wiatrakiem i ciekawymi zbiorami regionalnymi. Skansen archeologiczny w Mrówkach z grodem stożkowatym, na którym znajduje się wieża strażnicza służąca jako wieża widokowa. Warto przeżyć przyrodniczy spacer ścieżką dydaktyczną Mrówki albo przygodę z przyrodą na ścieżce dydaktycznej o tej samej nazwie. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM. Konin FM.